właśnie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przejął

tobie wyjść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej, a twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz

Radio SK.

0: historycznych wiwern. Pasjonaci historii poznają tajniki władania bronią, ale i średniowiecznej kuchni czy dawnych metod szycia strojów. I spotykają się w Opolu i Wrocławiu, powiedział nam Michał Smoliński, prezes Wiwerna.
1: SK Opole.
2: Zgadza się, rzeczywiście we Wrocławiu, także tam jest potężna grupa naprawdę. W Opolu jest nas trochę mniej, bo i miasto jest mniejsze. Stąd też chcemy troszeczkę wyrównać ilość członków w obu tych miastach.
3: Jakie osoby mogą każdego roku zasilić wasze szeregi? Czy to muszą być doskonali znawcy historii? Czy jednak można być w tym trochę zielonym?
2: Zgadza się, można być kompletnie zielonym. Tutaj nie mamy żadnych wymagań na początek. Liczy się tylko chęć działania, zaangażowanie, no i chęć nauki. Nie trzeba od razu zrobić z siebie profesora historii, ale jakieś podstawowe informacje odnośnie historii no, trzeba będzie przyswoić w trakcie uczestnictwa w grupie. Więc każdego zapraszamy, też niezależnie od wieku, bo u nas są osoby, które mają po lat kilkanaście, są osoby, które mają lat ponad 60, więc to nie jest tak, że ktoś jest za stary na rekonstrukcję. W każdym wieku da się tutaj odnaleźć coś dla siebie ciekawego.
3: Z tego co pamiętam, zajmujecie się kilkoma okresami historii, choć głównie skupiacie się na średniowieczu. Czy u was trzeba wybrać jakąś konkretną epokę, którą się będzie taka osoba zajmować?
2: I tak, i nie. Rzeczywiście docelowo dobrze jest wybrać sobie jeden okres, na którym się skupimy, dlatego że wtedy da się go zrekonstruować po prostu na najwyższym poziomie. Aczkolwiek u nas jest taka nietypowa sytuacja, mamy potężny magazyn strojów i uzbrojenia, więc nawet jeżeli ktoś zdecydowałby się odtwarzać Wikinga, to w trakcie sezonu, który no, to jest kilkadziesiąt imprez w roku, może spokojnie zmieniać te epoki, nawet biorąc od nas ten sprzęt na jakąś imprezę, więc Wiking spokojnie może się przebrać w strój późno-średniowieczny i jechać na przykład na Grunwald, czy na jakąś naszą imprezę na zamkach.
3: A czy trzeba się uczyć mówić staropolskim językiem?
2: Absolutnie nie trzeba, aczkolwiek gdyby ktoś miał taką ochotę, to jest to temat no, na pewno ciekawy, więc dałoby się to rozwinąć. Kiedyś rzeczywiście parę osób u nas troszeczkę o ten temat zahaczało, aczkolwiek nigdy to nie było jakoś szczególnie rozwinięte.
3: To na razie pieśń przyszłości, a skupmy się na przeszłości, czyli jak wspomniałeś, każdego roku organizujecie wiele rekonstrukcji historycznych.
2: Zgadza się. Co roku bierzemy udział w kilkudziesięciu imprezach. Jak najbardziej miesiąc w miesiąc coś robimy. Jeździmy po zamkach, one nas nie ograniczają pogodowo, więc nawet w środku zimy zdarza się, że na zamkach występujemy. Czas na udział w treningach, w warsztatach, można się oprzeć w strój.
3: No tak, bo u was trzeba samemu coś uszyć.
2: Strojów nigdy dość. To jest tak, że można korzystać z tego, co mamy, ale na dobrą sprawę docelowo każdy obszywa się w jakiś własny strój i tu jesteśmy w stanie pomóc. Mamy całą pracownię krawiecką, mamy maszynę do szycia, mamy sprzęt do szycia ręcznego, jest u nas też tkactwo, nawet ostatnio pojawiło się barwienie naturalne, także tutaj da się zrobić strój na naprawdę wysokim poziomie, jeżeli ktoś chce, bo jeżeli ktoś nie ma takich aspiracji, oczywiście może coś takiego kupić. Jest mnóstwo rzemieślników, którzy to robią, więc to wcale nie jest tak, że trzeba przyjść i koniecznie szyć, jeżeli ktoś na przykład chce tylko strzelać z łuku.
3: Jeżeli chodzi o te stroje, to szyjecie je właśnie takimi dawnymi metodami, czy bardziej już tymi nowoczesnymi?
2: To zależy, jakie stroje. Jeżeli mamy takie stroje rzeczywiście, które prezentujemy, to staramy się, żeby one były no, wykończone dokładnie tak, jak trzeba, aczkolwiek są stroje, które na przykład ubieramy, powiedzmy gruba tunika wojenna, która jest ubierana pod zbroję i ona się niszczy. Także tutaj zdarza się, że ona jest rzeczywiście na przykład szyta maszynowo i tylko wykańczana ręcznie, ponieważ no, to jest szycie ręczne, jak Państwo zobaczą, jak ktoś dołączy, to jest dużo pracy. Także wykończenie jak najbardziej, szwy nośne, różnie zależy od stroju.
3: No ale nie tylko stroje, my żyły księżniczki i rycerze kiedyś i właśnie nie tylko wy tym żyjecie, bo też macie właśnie mnóstwo różnych dodatkowych rzeczy, jak chociażby broń, jak wspomniałeś, te łuki, czy właśnie miecze różne i różne inne te takie artefakty przyszłości, to czy właśnie je też trzeba zrobić?
2: Niektóre tak, aczkolwiek do niektórych trzeba rzeczywiście porządne wyposażenie. Mamy co prawda swoją kuźnię, w której można wykuć jakieś podstawowe elementy, ale żeby wykuć miecz, czy wyklepać z blachy jakieś elementy zbroi, to już trzeba mieć dużo większe umiejętności niż podstawowe, także większość takich rzeczy trzeba kupić rzeczywiście, ale też zachęcamy do rozwoju w kierunku rzemiosła, bo to jest coś bardzo ciekawego i przez ostatni rok rzeczywiście udało się zebrać grupę ludzi, którzy zajmują się zarówno szyciem, jak i właśnie kowalstwem, obróbką drewna, no i to już jest potężna ekipa, która daje radę robić sporo rzeczy, których nie robiliśmy w poprzednich sezonach. Nowości jest rzeczywiście mnóstwo i to jest mnóstwo osobowości, które wnoszą coś od siebie, ponieważ no my jakieś mamy swoje kierunki rozwoju, ale jesteśmy bardzo otwarci na to, co chcą robić u nas osoby nowe. Te osoby nowe dużo nowego zrobiły. Także tutaj rzeczywiście zarówno kwestie rzemieślnicze, jak i kwestie chociażby bojowe, no to się bardzo rozwinęło. Ostatnio też doszło czerpanie papieru, także tych rzeczy cały czas jest dużo nowych.
3: Jakieś wiedźmy doszły?
2: Tak, kilka doszło. Tak rzeczywiście.

0: Wiedź się zrobiło sporo, więc już mały sabat, można powiedzieć. Ale nie wszystkie są wiedźmami, niektóre są tylko zielarkami, także tutaj można to podzielić w zależności od potrzeb, bo występujemy czasami w miejscach, gdzie wiedźmy dobrze pasują, a w innych, no, absolutnie by się nie nadawały. Na przykład są takie miejsca, które są bardziej związane z kościołem. Wtedy zielarstwo wchodzi w grę, ponieważ one były akceptowane w średniowieczu, tylko oczywiście w odpowiedni sposób musiało być zaprezentowane i tutaj tak to wyglądało.
1: Broń, czy właśnie ona jest bezpieczna?
0: To jest broń stalowa, także ona oczywiście ma swoje prawa, dlatego trzeba zachowywać rozsądek. To jest bezpieczne, jeżeli się tego używa z głową, jeżeli mamy ubrane pełne zbroje, które są dobrze zaprojektowane, no to wtedy jest to bezpieczne. Zresztą prowadząc treningi też bardzo zwracam uwagę na to, żeby zacząć od treningów, które dopiero wprowadzą ludzi w podstawy. Muszą nauczyć się pewnych technik, zasad BHP i dopiero wtedy mogą przejść do jakichś sparingów w zbrojach, ponieważ no, z tym nie ma żartów. Tutaj oczywiście są w środowisku ludzie, którzy po prostu biorą miecz i walczą, no ale kończy to różnie. U nas jednak tych wypadków nie ma, dlatego że bardzo ostrożnie do tego podchodzimy. No, to są już lata doświadczeń, także wiemy, czego unikać. Więc jeżeli tylko będziecie przestrzegali naszych zaleceń, no to nie będzie problemu.
1: Czyli wszystko zgodnie z zasadami. Jeżeli jeszcze chodzi o samą wiedzę historyczną, z tego co pamiętam, to posiadacie jakieś woluminy swoje?
0: Tak, rzeczywiście biblioteka cały czas się powiększa. No to jest potrzebne, musimy skądś czerpać wiedzę. Oczywiście są źródła historyczne przeróżne. To może być ikonografia, mogą być stare dokumenty, traktaty. Z tego jak najbardziej korzystamy, ale współczesne opracowania też są bardzo cenne, ponieważ no, historycy potrafią znaleźć dużo informacji, takich, które są rozsiane po różnych źródłach, więc kupujemy książki zarówno specjalistyczne, na przykład o strojach, o uzbrojeniu, o wzornictwie, ale też bardziej ogólne, na przykład o historii Polski, historii Śląska, czy o historii konkretnych książąt. Także można z tych książek korzystać. No jest to bardzo przydatne, ponieważ nie trzeba koniecznie chodzić po bibliotekach jakichś zewnętrznych. Wystarczy u nas działać w grupie i mamy na miejscu książki.
1: Która rekonstrukcja sprawiła wam jako grupie największą taką radość, która była taką dziecięcą igraszką, że podeszliście do tego jak do typowej takiej zabawy?
0: Ojejku, tutaj trudno wybrać, ponieważ coś takie zdarza się bardzo często. To są zawsze ciekawe wydarzenia. Najbardziej na zamkach, ponieważ to są miejsca, które mają niesamowity klimat, więc tam się naprawdę można wczuć w tego ducha średniowiecza i to chyba nie zależy od zamku, w którym działamy. Działamy na zamku Tęczyn, na zamku Kliczków, byliśmy też w Otmuchowie, no i we Wrocławiu, także działamy w podziemiach zamku, bo tylko tyle z niego zostało naprawdę resztki, aczkolwiek bardzo efektowne resztki, także tam też się spotykamy na warsztaty i no samo to miejsce potrafi zbudować naprawdę coś niesamowitego.
1: A jeżeli chodzi jeszcze o tę rekonstrukcję, to na która na przykład była najtrudniejsza? Gdzie wam się najtrudniej rekonstruuje właśnie jakieś historyczne wydarzenia?
0: Myślę, że z punktu widzenia takiego technicznego to nie jest to już problem, bo to jest tyle lat, w których mogliśmy się nauczyć tego. Jeżeli są jakieś trudności, to najwyżej są te trudności, powiedzmy, personalne, jeżeli współpracuje się z kimś, kto jest trudny, ale to się na szczęście rzadko zdarza. Także raczej jest to coś, co robimy standardowo i, no i tutaj jest generalnie bezstresowo. Oczywiście są rzeczy, które są większym wyzwaniem. Na przykład jeżeli na jedną imprezę trzeba zebrać powiedzmy 15-20 zbrojnych, no to trzeba się zgrać w jednym terminie. Wszyscy muszą mieć przygotowany dobry sprzęt. No i to wymaga troszeczkę takiego działania na zapleczu, ale jak najbardziej jest to coś, co jest wykonalne.
1: No właśnie, co wy najczęściej rekonstruujecie? Jakie wydarzenia z historii?
0: Mamy kilka epok. Takie, którymi się zajmujemy najczęściej, to jest wczesne średniowiecze, czyli to jest ten okres IX-X wieku, Słowianie, Wikingowie. Jest to coś, co jest związane z naszym regionem też, no i jest bardzo ciekawe po prostu. Oprócz tego wiek XIII-XIV, czyli to jest ten okres już, gdzie wchodzi rycerstwo ciężkozbrojne, coraz częściej pojawiają się zbroje płytowe, damy mogą mieć naprawdę piękne suknie, takie dopasowane do sylwetki. No i też troszkę późniejsze epoki. Mamy troszkę osób zajmujących się wiekiem XV i wiek XVII się u nas rozwinął. W tym momencie właśnie dużo ludzi się obszywa w stroju XVII-wieczny. To jest zupełnie inna epoka, bo to już dużo po średniowieczu, ale jest to też bardzo interesujące i daje wiele nowych możliwości.
1: Są jakieś bitwy bądź jakieś określone wydarzenia, które co roku powtarzacie i inscenizujecie?
0: Co roku jesteśmy na zamku w Kliczkowie. Zresztą tam działamy na stałe, tam jesteśmy no, kilkadziesiąt razy w roku, można powiedzieć. Oprócz tego

0: co najmniej dwa razy w roku jesteśmy na zamku Tenczyn pod Krakowem. I to są takie nasze dwa stałe punkty. W pozostałych miejscach bywamy niekoniecznie co roku, czasami co dwa lata. To jest na przykład Głuchołazy, Otmuchów, w Brzegu bywaliśmy często. Także tutaj się powtarzają rzeczywiście te same miejsca. I jest to coś dobrego, ponieważ możemy pokazać, jak się zmieniamy też. Ludzie na miejscu to dostrzegają, jakie są nowości.
1: Ale mówimy o miejscach, w których byliście na tych na Opolszczyźnie. Co najczęściej rekonstruujecie? Co pokazujecie Opolanom? Jaką ich historię pokazujecie?
0: Najczęściej to jest rzeczywiście historia tutaj lokalna, ponieważ zajmują się Piastami, więc odtwarzaliśmy książąt piastowskich, między innymi Kazimierza Opolskiego, Władysława Opolczyka, Władysława Opolskiego, także ich tam kilku było. I to jest coś, co się dobrze sprawdza, ponieważ ludzie są ciekawi tej historii lokalnej, a nie zawsze ona jest przedstawiana w książkach w sposób kompletny, w sposób interesujący dla typowego odbiorcy, dla którego niektóre szczegóły są po prostu nudne, a my możemy to przemycić w taki sposób, który jest nieco inny niż książkowy. Oprócz tego jeszcze od zeszłego roku rozwijamy coraz bardziej kwestię wczesno-średniowiecznego grodu na Ostrówku, bo to jest, zaczęliśmy wcześniej, ale teraz to już tak rzeczywiście przybrało na sile. To jest temat, który jest wśród Opolan coraz bardziej znany i to jest świetne.
1: Czyli w sumie to nie wystarczy mieć tę wiedzę historyczną, ale chyba jakieś umiejętności teatralne w waszej grupie też się przydadzą, bo jednak musicie często w jakiś sposób opowiadać o tej historii, w taki sposób bardziej przystępny, no i nie oszukujmy się, no teatralny.
0: Zgadza się, to też się zdarza. Było kilka okazji, na przykład związanych z tysiącleciem Królestwa Polskiego. Nawet nie potrafię powiedzieć, ile takich występów zrobiliśmy z tym związanych, ale było kilka razy odtwarzanie koronacji Bolesława Chrobrego. Mieliśmy taką sytuację, że odtwarzaliśmy spotkanie Bolesława Chrobrego i cesarza Ottona III. Także to były bardzo ładne sceny, świetne imprezy. Mamy z tego dużo ciekawych zdjęć. Też można je zobaczyć na naszej stronie na Facebooku. Zapraszam tam grupa rekonstrukcji historycznej Wivern albo Wivern.pl w wyszukiwarce, to też Państwa przekieruję.
1: Czyli jeśli dobrze rozumiem, rekonstrukcje tak naprawdę polegają na tym, że albo na przykład właśnie jest, uznajmy jakiś jarmark i tam jesteście zapraszani, właśnie jarmark historyczny, jesteście zapraszani i też przedstawiacie różne rzeczy, pokazujecie, prowadzicie różne warsztaty dla ludzi, na przykład właśnie z zielarstwa, na przykład ze strzelania z łuku, ale też są takie wydarzenia, kiedy po prostu wy inscenizujecie już na takiej jakby scenie jakiś fragment historii, tak?
0: Dokładnie tak, tu opcji jest bardzo dużo, a są też rzeczy, które robimy typowo dla siebie, bo to też jest tak, że my oczywiście jesteśmy mocno otwarci na publiczność, to jest no, taka nasza główna działalność, ale przy Zamku Kliczków budujemy też taką małą wioskę średniowieczną i tam się spotykamy też rekreacyjnie, także tutaj jest dużo możliwości do spędzania wolnego czasu. Też w naszej siedzibie czasami spotykamy się po prostu, żeby porozmawiać, pograć w gry planszowe. Także jest to nie tylko grupa, która skupia się na jakichś takich eventach typowo edukacyjnych, ale po prostu duża, no bardzo duża grupa, ale znajomych.
1: Nie wiem, czemu jak myślę o rekonstrukcji, to mi się kojarzą trochę amerykańskie filmy i troszeczkę no ci tak zwani nerdzi, którzy, jak to mówili ludzie, biegają po lesie z bronią. Czy u was też są takie wydarzenia?
0: Nie, to jest tak, że środowisko amerykańskie, o którym tutaj pani mówi, jest mocno odmienne od naszego. Także powiedzmy, że 20 lat temu to mogło tak u nas wyglądać w Polsce. Teraz to już jest jednak mocna profesjonalizacja, także jeżeli coś robimy, to no jednak robimy to porządnie i u nas nawet ludzie, którzy są młodzi, też podchodzą do tego poważnie, bo o to chodzi, żeby dobrze się bawić, ale żeby to robić no rzeczywiście coś wartościowego.
1: No właśnie, i jakie są największe właśnie w waszej grupie takie korzyści z tego, że się w tej grupie jest? Oczywiście oprócz tego, że posiądzie się dodatkowo wiedzę, bo tego nigdy mało.
0: To zależy, jakie kto ma priorytety, bo można uczyć się umiejętności takich manualnych, można dowiedzieć się sporo rzeczy merytorycznie, ale niektórzy przychodzą do nas głównie po to, żeby znaleźć jakąś grupę, z którą można będzie spędzać czas. A ta rekonstrukcja bywa przy okazji niejako. Oczywiście potem się wciągają w to, ale początki bywają bardzo różne. Niektórzy nie mają nic wspólnego z historią, interesują się na przykład tylko fantastyką. Od tego zaczynają, bo na przykład chcieliby powalczyć mieczem, postrzelać z łuku. I to też jest dobry start. Także jak najbardziej takie osoby też zapraszamy. To jest coś, od czego można zacząć, a potem można wybrać sobie coś, co jest bardziej związane z historią i to rozwijać.
2: Naszym gościem był Michał Smoliński z grupy rekonstrukcji historycznych Wivern, a ja dodam, że każda księżniczka, wiedźma, rycerz czy kowal mogą dołączyć do grupy. Jak nie dziś, to jesienią, gdy już pozna swój nowy plan. Wiecie, harmonogram bitew, balów i plebejskich jarmarków.
3: SK Opole News.
2: Dorota Sań, a teraz będzie o miejscu, gdzie chore i porzucone zwierzęta mogą liczyć na opiekę i bezpieczeństwo.

0: Towarzystwo Hospicjum dla Zwierząt pomaga najbardziej potrzebującym czworonogom. W naszym studiu jest Celina Szymik, prezeska Stowarzyszenia w Ogrodzie Wiadusa.
1: SK Opole.
2: Stowarzyszenie to hospicjum, a hospicjum to stowarzyszenie. A czym zajmuje się hospicjum? No, opieką nad zwierzętami w stanach terminalnych, bardzo starych, bardzo chorych, takimi, które potrzebują wsparcia człowieka, po to, by uwierzyły jeszcze w tego człowieka, bo wiele z tych naszych zwierząt było źle traktowanych, katowanych, bitych, głodzonych, bądź pozostawionych samemu sobie i my im po prostu dajemy możliwość wiary w człowieka, tego, co utraciły. Aktualnie mamy 22 zwierzaki, ale w tym jest 6 psów oraz koty. No, psy właściwie wszystkie no, są w takich bardzo poważnych stanach. Mamy jednego takiego młodszego pieska, który trafił do nas w pakiecie z inną suczką i one bez siebie żyć nie mogły, popadały w depresję, nie chciały jeść jedna bez drugiej, w związku z czym obie w pakiecie do nas trafiły. Tamta jedna suczka już odeszła, druga młodsza została i żyje sobie razem z naszymi seniorami. Wnosi troszeczkę takiej świeżości, bo to jest młodszy pies, ale też starzeje się z nami, będzie się starzała, pewnie będzie chorowała i będzie od nas otrzymywała opiekę.
3: No, a na razie wspiera inne zwierzęta. Zawsze to jest tak, że jednak jak piesek widzi, że drugi ma więcej energii, to też bardziej się mu chce żyć. To w sumie tak jak z ludźmi. Ludzie mają podobnie, energią koło siebie się wymieniają. A gdzie Państwo się znajdują?
2: Siedziba nasza mieści się w Olbrzyszowicach, 94. To jest gmina Lewin Brzeski. Tam sobie mieszkamy pod lasem. Mamy kawałek ziemi i tam w sobie funkcjonują nasze zwierzaki.
3: I jak długo to już trwa?
2: Oj, jakbym miała tak wrócić myślami do przeszłości, to tak formalnie to trwa od 2018 roku, bo wówczas powstało stowarzyszenie. Natomiast pomocą zwierzętom wraz z mężem, bo z mężem prowadzimy to hospicjum, no tak chyba od zawsze się zajmowaliśmy, pewnie troszeczkę inaczej, bo może na mniejszą skalę, ale odkąd jest hospicjum, to rzeczywiście to jest taka robota 24 godziny na dobę, tak mówiąc wprost, a też jesteśmy osobami pracującymi na zewnątrz. To hospicjum to jest tylko wyłącznie taka nasza praca, czy działalność charytatywna, za którą też nie pobieramy żadnego wynagrodzenia. Robimy to z potrzeby serca i po to, żeby tym naszym zwierzętom było najzwyczajniej w świecie lepiej.
3: No właśnie, to kiedy doszło do takiego pomysłu, żeby właśnie takie hospicjum stworzyć? Czy to była odpowiedź na brak takiego miejsca tutaj na Opolszczyźnie?
2: No może bym zaczęła od tego, że właśnie te staruszki, te stare, takie chore zwierzęta, bardzo bezradne, one zawsze zajmowały w naszych sercach, mojego męża zajmowały takie szczególne miejsce. To znaczy, bardzo kochamy szczeniaczki, młode pieski, ale te seniorki są dla nas najbardziej ukochańsze i nimi się zawsze zajmowaliśmy. No i w pewnym momencie postanowiliśmy, że usankcjonujemy tą naszą działalność poprzez powstanie stowarzyszenia, po to też, żeby było nam troszeczkę lżej, żeby mieć nad sobą taką osobę prawną, czyli instytucje, organizacje pod sztandarem, której będziemy mogli działać. No i samo stowarzyszenie powstało właśnie w 2018 roku.
3: Mówiła Pani, że mają Państwo i pieski, i kotki. A czy zdarzają się też inne zgłoszenia dotyczące innych zwierząt? I czy są w ogóle Państwo w stanie takie przyjąć? Bo wiadomo, zwierzęta są różne, w różnym wieku i no, na różnym stopniu choroby rozwijającej się. Więc jak to wygląda z tej perspektywy, jeżeli ktoś zgłosiłby się z innym zwierzęciem niż kot czy pies?
2: Tak, zdarzają się takie sytuacje, natomiast nie znamy się na opiece nad innymi zwierzętami. Zdarzało nam się zgłoszenie, czy przyjmiemy jakąś kozę, jakiegoś konia, natomiast nie mamy do tego ani możliwości, ani nie znamy się. W związku z czym zawsze staramy się pomóc poprzez to, że dajemy kontakt do organizacji bądź instytucji, które zajmują się tego typu zwierzętami, no bo my chcemy pomagać, nie szkodzić. Branie do siebie zwierzęcia, którego się nie zna, w sensie nie wie się, jak zachować jego dobrostan, no to powoduje się, że szkodzimy takiemu zwierzakowi.
3: To gdzie można się zgłosić, jak ktoś ma takie większe zwierzę, na przykład tego konia bądź kozę?
2: No,

0: przykład odsyłamy do Fundacji Centaurus. Jeśli chodzi o zwierzęta dzikie, mamy tutaj w Opolu świetną fundację ABI, która zajmuje się ptakami, zwierzętami dzikimi. To może już pani Marta, niezastąpiona, powinna więcej powiedzieć na temat swojej fundacji, no ale tak, mamy, musimy o tym pamiętać. Przy czym oczywiście chcę tutaj zaznaczyć, że wszystkie fundacje mają, nie są z gumy, wszystkie fundacje mają jakieś swoje możliwości, czasami właśnie muszą odmówić przyjęcia kolejnego zwierzęcia, no właśnie dlatego, żeby zachować dobrostan innych zwierząt i tego potencjalnego kolejnego przybysza.
1: No właśnie, i w Państwa przypadku również pewnie tak jest, że nie wszystkie pieski i kotki uda się do siebie zabrać. Jak wygląda wtedy taka, można powiedzieć, selekcja?
0: No, selekcja jest prosta. Mamy miejsce, bądź tego miejsca nie mamy. Mamy ograniczone miejsce, mamy ograniczony czas i tym niestety musimy się kierować. No właśnie cały czas zaznaczam, po to, żeby pomagać, a nie szkodzić. W związku z czym, jeśli wiemy, że nie jest możliwe przyjęcie kolejnego zwierzęcia, bo już nie mamy tego miejsca, mamy ograniczone możliwości też czasowe i no, finansowe, nie ukrywajmy, no to czasami musimy odmówić osobie, która zgłasza się z prośbą o przyjęcie takiego zwierzaka, ale wówczas staramy się podpowiedzieć, do jakich miejsc jeszcze może się udać, zadzwonić, porozmawiać, czy ktoś przyjmie to konkretne zwierzę.
1: A czy od Państwa też można adoptować te zwierzęta, jeżeli ktoś ma możliwość opieki nad nimi oczywiście, żeby im było jak najlepiej?
0: Co do zasady, nie prowadzimy adopcji zwierząt, które są nieadopcyjne. To znaczy, do nas w większości trafiają właśnie zwierzęta nieadopcyjne, takie, które przez wiele lat nie znalazły domu, żyły w schroniskach wiele lat, tam się zestarzały albo wręcz uległy jakiemuś wypadkowi i są niepełnosprawne. W związku z czym zwierzę w momencie, kiedy do nas trafia, ono już u nas zostaje. Nie chcemy zmieniać miejsca pobytu starego, chorego zwierzaka, często z demencją, no bo to nie jest dla niego dobre.
1: A jak ludzie mogą pomóc w takim razie, żeby właśnie polepszyć dobrostan tych piesków, tych kotków, wpłacać pieniądze, czy może właśnie przywieźć karmę?
0: U nas zawsze potrzebna jest specjalistyczna karma, ponieważ mamy zwierzęta, które cierpią na różnego rodzaju choroby i karmimy je karmą weterynaryjną w większości. Aktualnie karma hepatiale oraz gastrointestinal, czyli tam dla zwierząt z takimi problemami jelitowymi i z problemami z wątrobą, z trzustką, więc taką karmę aktualnie przyjmujemy. No i karma dla kotów, bo to jest dla nas ogromna potrzeba. Mamy tych kotów 16, ale także dokarmiamy koty wioskowe, które również i sterylizujemy i leczymy, jeśli jest taka potrzeba. Wspieramy również panie karmicielki, które no, często są seniorkami same i próbują dokarmiać te zwierzęta w większości z własnych słabych, kiepskich emerytur. Także też wspieramy te panie. Mamy taką sieć, to w głównej mierze kobiety są, dlatego mówię panie, ale też mamy takiego pana w Brzegu między innymi, który pięknie się opiekuje kotami. Jego również wspieramy karmą. Także no, główna potrzeba nasza to karma. Oczywiście środki na leczenie, bo to jest bardzo znaczny wydatek naszego hospicjum. Pampersy dla psów oczywiście, ale też ważne jest to, żeby udostępniać nasze posty, żeby przybywać na nasze inicjatywy, które organizujemy. Za chwilę będziemy robić drzwi otwarte, na które serdecznie zapraszamy. W Brzegu wsparliśmy taką grupę nieformalną, która realizuje działania na rzecz lokalnych zwierząt, lokalnego schroniska. Także no, to są takie działania, które można udostępniać, żeby one szły po prostu w świat.
1: I gdzie wtedy taką karmę przywozić? Do Państwa bezpośrednio do siedziby, czy jednak jest jakieś inne miejsce?
0: Karmy zbieramy u nas, w naszej siedzibie. Można wysłać paczkomatem, można wysłać pocztą, można zadzwonić i przyjechać do nas. Chętnie zawsze gości witamy, nasze zwierzaki również chętnie gości witają, także można oczywiście przyjechać samodzielnie i przywieźć, jak i wysłać pocztą, bądź paczkomatem.
1: A jeśli chodzi o zbiórki, to mają Państwo właśnie założoną zbiórkę na przykład internetową, na którą można wpłacać?
0: Mamy konto bankowe, na które można wpłacać środki. Ono się znajduje na naszej stronie internetowej.

0: Także serdecznie zapraszamy na naszą stronę www.wogrodziewiadrusa.pl. Mamy również zbiórkę między innymi na takiego naszego seniorka Józia, który przyjechał do nas z Ukrainy, bo dla nas nie ma granic, jeśli chodzi o zwierzęta. To znaczy pomagamy tam, gdzie możemy. No akurat Józio przyjechał do nas z Ukrainy. Jest bardzo starym pieskiem, chorym, ale widać już po tych tygodniach, kiedy on u nas przebywa, że ta pomoc, którą mu udzieliliśmy, przynosi efekt. Już jest w coraz lepszej formie. Natomiast no, na leczenie, na leki potrzeba jest nam środków.
1: No właśnie, są jeszcze takie historie, o których może nasi słuchacze mogliby usłyszeć. Właśnie jeśli chodzi o zwierzęta, które do Państwa trafiły. Tutaj jest piesek z Ukrainy, no ale każdy pies to też inna historia.
0: Każdy pies, każdy kot to inna historia, chociaż łączy je jeden mianownik. To znaczy, że gdzieś kiedyś to człowiek zgotował im ten los. Ale no, jeśli chodzi o takie ciekawe historie, no to mamy historię Jadzi, takiej malutkiej seniorki, waga 2800 żywej wagi. Jadzia 12 lat, ma jeden ząbek tylko, ale odkąd u nas jest, tak bardzo pięknie się otworzyła. Jest naprawdę takim śmiesznym pieskiem, bardzo nieangażującym, ale jednocześnie takim charakternym. Ale oczywiście tu chodzi o to, żeby pokazać, żeby się nie bać adopcji starych zwierząt, chorych zwierząt. Jakby musimy sobie zdawać z tego sprawę, że one są pewnie bardziej wymagające i pewnie szybciej je pożegnamy, niż gdybyśmy wzięli szczeniaka. Ale naprawdę dają te zwierzaki ogromną miłość nam i ogromną satysfakcję z opieki nad nimi. Także zachęcam, oczywiście pamiętajmy, że to musi być odpowiedzialna, przemyślana adopcja, obgadana z rodziną, ale warto, a na pewno nie ma się czego obawiać.
1: A często wpływają do Państwa właśnie takie zgłoszenia z Opolszczyzny, że ktoś potrzebuje właśnie, żeby takiego pieska do Państwa oddać?
0: Z całej Polski do nas spływają prośby, bo już gdzieś tam na całą Polskę jesteśmy znani. Natomiast mówię, nie przyjmujemy zwierząt ponad stan, przyjmujemy tylko tyle, ile jesteśmy w stanie bezpiecznie, higienicznie i dla nich właściwie z właściwym dobrostanem, z zachowaniem tego dobrostanu opiekować się nimi.
1: Też wspomniałyśmy o tym, że ważne jest to promowanie. Czy Państwo też, jeżeli ktoś ma właśnie takie warunki, pomagają znaleźć pieski, które właśnie wymagają szczególnej opieki? No bo tutaj między stowarzyszeniami, schroniskami Państwo wszyscy się znają i na pewno wiedzą, które pieski i kotki wymagają większej opieki, a które mniejszej. I jeżeli ktoś może zaadoptować takiego pieska, to pomagają Państwo też, bądź kotka?
0: Na pewno kierujemy w odpowiednie miejsca. No bo jesteśmy trochę jedną wielką rodziną, to znaczy ludzie, którzy opiekują się zwierzętami, dbają o zwierzęta, pracują w schroniskach, działają w stowarzyszeniach, my jesteśmy jedną wielką rodziną. Działamy do jednej bramki, znamy się i w ten sposób sobie też możemy pomagać, że jeśli ktoś trafia do nas i szuka zwierzaka, to my wiemy, do kogo pokierować, czy w które miejsce pokierować, żeby ten ktoś znalazł tego swojego przyjaciela.
1: A u Państwa też można jakoś inaczej pomóc, oprócz jeszcze tej karmy i pieniążków, bo chodzi mi bardziej o to, czy można zostać takim wolontariuszem, przyjść właśnie oprócz tego, żeby odwiedzić, to jeszcze zaopiekować się, może, nie wiem, wyczesać, pomóc w pielęgnacji.
0: Tak, oczywiście, można do nas przyjść, wcześniej oczywiście umawiając się, no bo tak jak powiedziałam, jesteśmy oboje pracującymi ludźmi. I ten też dostęp do nas jest może nie taki 24 godziny, chociażbyśmy chcieli, no ale nie jest to aktualnie możliwe. Można się umówić, przyjść wtedy w miłej atmosferze, wypijemy kawę, herbatę, ktoś sobie wyprowadzi zwierzaka, może go sobie wyczesać, porozmawiać z nim, opowiedzieć mu o swoich kłopotach, bo zwierzęta bardzo dobrze działają terapeutycznie i są dobrymi słuchaczami, nie wchodzą w głos, także można oczywiście też przyjść i sobie pouczestniczyć w życiu hospicjum.
2: Naszym gościem była Celina Szymik, prezeska Stowarzyszenia w Ogrodzie Wiadrusa. Możecie ich wesprzeć. Kolejne zwierzęta czekają na szansę na godne życie.
3: SK Opole News.
2: Dorota Sani, kolejne 100 historii wyjątkowych kobiet możecie poznać dzięki drugiej części leksykonu Opolanek.

0: są w nim opowieści o lekarkach, nauczycielkach, sportsmenkach, polityczkach czy profesorkach, które przez lata aktywnie działały na rzecz Opola. Naszymi gośćmi są Hanna Pobuk-Lenartowicz i Katarzyna Mazur-Kulesza, współautorki Leksykonu Opolanek. Już przy okazji pierwszego tomu zdradziły nam panie, że materiału jest jeszcze na kilka kolejnych części.
1: SK Opole.
2: No, chcieliśmy kontynuować jakby ten projekt, ponieważ pierwszy tom ukazał się w ramach grantu Urzędu Miasta Opola na działalność kulturalną. Te konkursy ogłaszane są co roku, więc bez zbędnej zwłoki, tym bardziej, że mieliśmy już gotową listę kolejnych opolanek, złożyliśmy wniosek właśnie na grant.
3: I to będzie również w formie i elektronicznej, i stacjonarnej?
4: Tak, oczywiście, ponieważ ta wersja elektroniczna, która

0: Leksykon Opolanek cieszyła się od samego początku ogromnym zainteresowaniem, bo my widzimy, ile jest odsłon tego pliku elektronicznego, a poza tym no, nie wystarczyło, żeby wszystkich obdarować egzemplarzami, chociaż było ich sporo. Pani profesor, ile było tych egzemplarzy?
1: No, było prawie 500 egzemplarzy, ale musimy pamiętać, że tak, jakaś część egzemplarzy musiała pójść, jakby powiem z urzędu, do członków rodzin tych kobiet, które opisywaliśmy. Ale rzeczywiście ta dostępność na Zenodo w internecie jest bardzo duża. W sumie, kiedy pisaliśmy sprawozdanie jakby z tego projektu w styczniu tego roku, to wyszło, że już parę tysięcy osób miało w ręce ten nasz leksykon. Oczywiście licząc tymi książkami, które opublikowaliśmy, wydrukowaliśmy w formie takiej papierowej, no to jak na tego typu pozycje. To jest naprawdę, zwłaszcza młodzi mi to powiedzieli, że to jest bardzo dobry wynik. Ponad 1000 odsłon na Zenodo, to jest świetny naprawdę wynik.
2: Czy już myślą panie o kolejnym?
1: No oczywiście.
0: I mamy już listę nazwisk. Tutaj pani profesor zaraz powie, jaka to jest liczba, ale to tak właśnie wygląda, że pisząc o danej kobiecie, przypominamy o jej życiu, napotykamy na materiały, przypominamy sobie, ojej, ale ta nasza bohaterka współpracowała z inną, przecież zapomniałyśmy, musimy do niej wrócić, a że już nie mamy miejsca w drugim tomie, no to od razu postanowiłyśmy, że zapisujemy na karteczkach kolejne nazwiska, żeby nic nam nie umknęło, ale to zawsze tak będzie, że będą kolejne bohaterki do kolejnego tomu. Na szczęście bardzo się z tego cieszymy, że tych kobiet zasłużonych dla naszego miasta, które zrobiły bardzo dużo na polu kultury, jako działaczki społeczne, lekarki, sportsmenki, polityczki, kobiety, które prowadzą biznesy, piastują stanowiska w różnych branżach, naukowczynie. Akurat w tym drugim tomie postanowiłyśmy uhonorować wiele wspaniałych profesorek, które przez lata pracowały, tworzyły uczelnie, zaczynały jeszcze w murach Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i ukończyły już 65. rok życia, bo musimy to podkreślić, że mamy taki klucz, jeżeli chodzi o dobór kandydatek do drugiego tomu. Są to panie, które ukończyły 65. rok życia i oczywiście są związane z Opolem.
2: W poprzednim tomie skupiały się panie na osobach, które były zasłużone, ale już no niestety odeszły z tego świata, to teraz już mamy to drugie kryterium. To w trzecim jakie będą osoby?
1: Tak, powyżej 40. roku życia, czyli między tym 40. a 65. rokiem życia i tu rzeczywiście ja już mam na liście przeszło 100 osób. Więc planujemy ten czwarty tom, przeznaczymy chociażby dla takich osób jak pani, czyli właśnie dla takich młodych osób, których jak wiemy ostatnio w Opolu nie brakuje. Bardzo dużo młodych, fajnych dziewczyn, które ujawniają się ze swoją różnoraką działalnością, możemy w różnych sferach Opola znaleźć. Dodam tylko, że tak, w tym drugim tomie znajdują się też osoby zmarłe. Są to często osoby, o których na przykład informacje otrzymaliśmy już po opublikowaniu naszego pierwszego tomu Opolanek. Ktoś nam je podrzucił, ktoś nam zwrócił uwagę, że są materiały, że moglibyśmy napisać. Tak się też nieszczęśliwie złożyło, że niektóre bohaterki naszego tego drugiego tomu zmarły w trakcie jego pisania. No chociażby jedną z bohaterek jest pani Grażyna Wąsowicz. Ale właśnie też dlatego zdecydowaliśmy się przyjąć to kryterium wiekowe, bo chcieliśmy jeszcze zdążyć z tymi osobami porozmawiać. Każda z nas prowadziła wywiady z tymi paniami i bardzo często okazywało się, że te panie są już poważnie chore, że to już jest ostatni moment, żeby cokolwiek były w stanie nam opowiedzieć o sobie, także z powodu chociażby tego, że pamięć nie taka, prawda, że już wiele rzeczy zapominają. I oczywiście myśmy nawet słyszeli takie głosy, takie oskarżenia o aging, prawda, że tutaj takie kryterium wieku przyjmujemy, ale teraz chociażby właśnie po tych wydarzeniach stwierdziliśmy, że to było dobre rozwiązanie, dlatego że niech jeszcze te bohaterki przeczytają ten swój biogram w tym leksykonie. Miejmy nadzieję, że się ucieszą, że będą dumne, że ich dzieci, a

0: dumne. Jedna z pań profesorek, której biogram pisałam, początkowo powiedziała: ja nie chcę być w żadnej encyklopedii, w żadnym leksykonie, bo to oznacza, że już będę chyba się wybierać na drugi świat. Jak jej przesłałam ostatnio tą ostateczną wersję tego biogramu, to na końcu mi napisała: dziękuję, cieszę się, że jestem w tym leksykonie. Więc myślę, że to jest taki duży komplement dla nas wszystkich, bo te rozmowy nie były łatwe. Nie były. No, same żeśmy stwierdziły, że pisanie pierwszego tomu, czyli o osobach zmarłych, które oczywiście napotykało na wielkie problemy źródłowe, było jednak łatwiejsze niż pisanie o osobach żywych, ponieważ te panie, o których pisaliśmy, to były panie z charakterem. Inaczej one by się w ogóle w naszym leksykonie nie znalazły. I one bardzo często zmieniały zdanie. Rozmawiało się z nimi, zapisywało się czy nagrywało się różne informacje, pisało się biogram, przesyłało im się do wglądu. No, formalnie my oczywiście odpowiadamy za wszystkie biogramy, których jesteśmy autorkami, ale zawsze do dobrego tonu należy, żeby jednak zainteresowana osoba mogła jeszcze rzucić okiem na ten biogram, mogła coś poprawić, bo przecież jej się też mogła jakaś data czy coś tam z życiorysu, jakaś nazwa firmy pomylić. No i potem nagle się okazało, że nawet jeżeli ktoś spisywał, któraś z nas spisywała wiernie z tego nagrania, które miała przed sobą, to nagle usłyszała, że to wszystko nieprawda, że to nie tak było, prawda? I teraz oczywiście problem, która wersja życiorysu powinna być przekazywana. No ale tutaj w grę najczęściej wchodziły nasz wrodzony takt, kultura osobista. No żartuję oczywiście, ale rozmowy były trudne. I rzeczywiście każda z nas stwierdziła, że pisanie tych biogramów dla pierwszego tomu było o wiele prostsze niż teraz. Aż się boję myśleć, co będzie, jak będziemy pisać ten trzeci, a zwłaszcza czwarty tom, no, z tymi osobami młodymi, które mają jakby no, swoje wizje na temat tego, co robią najlepiej.
1: Czyli poprawek, jak mam rozumieć, było dużo, no bo każdy chce wypaść jak najlepiej. Czyli ile będziemy mieli pań w tym drugim tomie?
2: Tak jak w pierwszym, bo taką przyjęłyśmy zasadę, 100 kobiet. Zawsze będzie setka. W każdym tomie będziemy się trzymać tej złotej setki.
1: To jakie historie panią zapadły najbardziej w pamięć? No bo każda z pań rozmawiała z tymi kobietami i na pewno któreś historie no bardziej panie poruszyły, a te drugie były równie ciekawe, no ale zawsze są te takie najbardziej wyjątkowe.
2: Ja muszę powiedzieć, że ja się spotkałam z ogromną życzliwością, jak dzwoniłam do pań. Ja starałam się na początku zebrać materiał samodzielnie, oczywiście posiłkując się w przypadku bibliotekarek, bo to jest też moje środowisko, bo ja przez ponad 20 lat związana byłam z Uniwersytetem Opolskim, więc pracowałam też w Bibliotece Uniwersyteckiej, w Muzeum Uniwersyteckim, więc ja wiedziałam, gdzie są te materiały. Jestem też członkiem zarządu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, więc miałam jakby łatwy dostęp, znałam te panie, wiedziałam, jakie są ich walory, co trzeba wydobyć i jak też je podejść, jeżeli brakowało mi jakichś materiałów. Podobnie było, jeżeli chodzi o panie profesorki z Uniwersytetu Opolskiego. Ja myślę, że możemy niektóre nazwiska zdradzić. Do tej szkoły uczęszczała pani profesor Barbara Kubis, związana przez wiele lat z Instytutem Historii, pani dr Marta Hatalska-Rygorowicz, wieloletnia wicedyrektor Instytutu Historii. Mówiłyśmy także o pani magister farmacji Marii Pająk. To jest farmaceutka, która przez całe swoje życie właściwie popularyzuje wiedzę dotyczącą historii opolskiego aptekarstwa, ludzi, którzy tworzyli tutaj apteki i prężnie działali w Opolu. Znana jest także z inicjatywy nadania skwerowi, który znajduje się na rogu ulic Rejmonta Jozimskiej, imienia magistra farmacji Sylwestra Świtały, który był takim nestorem opolskich aptekarzy. Za to też została odznaczona odznaką za zasługi dla miasta Opola. No, zdradziłyśmy także, że absolwentką opolskiej jedynki była Elżbieta Zapędowska, która także znalazła się w leksykonie opolanek, czy profesor Wanda Musialik, tym razem związana z Politechniką Opolską, oczywiście pani wieloletnia posłanka ziemi opolskiej, senator ziemi opolskiej, europosłanka Danuta Jazłowiecka, którą prezentujemy też nie tylko jako polityczkę i taką działaczkę samorządową, ale w tych biogramach starałyśmy się także

0: zwrócić uwagę na inne takie akcenty związane z ich życiem. Na przykład po przeczytaniu leksykonu Opolanek drugiej części będziecie Państwo mogli się dowiedzieć, że pani Danuta Jazłowiecka studiowała budownictwo na Politechnice Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, obecnie Politechnika Opolska, ale jednocześnie kończyła kurs kosmetyczny, ponieważ była w ten sposób wychowywana w domu, żeby mieć jednak kilka fachów w ręku. Tak jej tata z mamą powtarzali. Ona zawsze marzyła o tym, żeby założyć taki dom towarowy, prywatny. To były lata 90., początek, i ona tak chciała się zająć modą i robić pokazy mody. I w końcu ten dom towarowy zakończył się fiaskiem, choć mało brakowało, ale udało jej się otworzyć takie atelier odzieżowe, które nazwała od imienia swojej córki Sonia.
1: A pani jaką historię zapamiętała?
2: Miałam taką bardzo zabawną historię z pewną panią, no powiedzmy sobie 80 plus przynajmniej, która za Boga nie chciała podać swojego roku urodzenia. I no, musieliśmy tej pani tłumaczyć, że jeżeli nie poda tego roku urodzenia, no to ten biogram się ukaże, ale to tak będzie wyglądało nieciekawie na tle tych innych biogramów. W końcu ja już byłam bardzo zesperowana i powiedziałam no niemalże na śladując, prawda, Marię Czubaszek, która powiedziała, że kobieta w pewnym wieku powinna ustalić sobie, ile ma lat i tego się trzymać, więc powiedziałam, to proszę zaproponować jakąś datę urodzenia i my wpiszemy właśnie taką. No ale ostatecznie ta pani się zgodziła i podała nam pełną tą datę urodzenia. No, ale to też takie urocze było, tak? Bo zważywszy, że ta pani ma przeszło 80 lat, to już myślę, że nie jest to taki, to jest taki wiek, którego należałoby się raczej chwalić, prawda, niż wstydzić. Więc takie różne sytuacje. Ja wiem, największe wrażenie życiorys pani Krystyny Kekleszczyńskiej. To jest w ogóle ciekawa historia, ponieważ myśmy w pierwszym tomie opublikowali biogram jej mamy, Stanisławy Kek, wieloletniej nauczycielki, która między innymi prowadziła pamiętniki dotyczące tego, co się działo w czasie II wojny światowej i także tego, co tutaj było już po II wojnie światowej, kiedy cała ta rodzina z Kresów Wschodnich przybyła do Opola. Bardzo ciekawe te pamiętniki, w dużej mierze korzystał z nich także profesor Nicieja, tam pisząc swoje poszczególne tomy tej kresowej Atlantydy. No i w ten sposób też nawiązałam kontakt właśnie z jej córką, z panią Krystyną Kekleszczyńską. I tak od słowa do słowa okazało się, że to jest taka pierwsza bizneswoman w Opolu. To jest kobieta, która jest inżynierem, prawda, i która budowlańcem, i która jako pierwsza zaraz po tym przełomie lat 80. i 90. założyła swoją prywatną firmę i tak naprawdę zawdzięczamy jej skanalizowanie i zgazyfikowanie prawie wszystkich tych dzielnic Opola i miejscowości podopolskich, które właśnie od 90. lat były kanalizowane i jeszcze pół województwa opolskiego, a na dodatek bardzo aktywnie działa też w tym ruchu Krystyn, bo jest Krystyną. No i kiedyś właśnie z tego powodu w Opolu odbył się ogólnopolski zjazd Krystyn. Więc no i plus jeszcze bardzo dużo jakichś takich ciekawych informacji związanych z jej życiem. Trzeba powiedzieć, że bardzo dużo tego typu osób jest kompletnie niedocenianych.
3: Naszymi gośćmi były Hanna Pobuk-Lenartowicz oraz Katarzyna Mazur-Kulesza, współautorki leksykonu Opolanek. Doczekamy na kolejne części i biografie kobiet, które zapisały się w historii Opola, ale i regionu. Kto wie, może w którejś z nich zdecydują się panie na zamieszczenie wywiadu z sobą.
4: SK Opole News.
3: Dorota Sanie, Opolanie coraz lepiej radzą sobie na egzaminie na prawo jazdy. Zdaje aż 44% kandydatów na mistrzów kierownicy, a resztę zjada stres. Jak więc zdać? I co to jest właściwie parkowanie po opolsku? Pytamy Edwarda Kindera, dyrektora opolskiego WORD-u.
4: SK Opole.
5: O parkowaniu można mówić bardzo dużo. Parkowanie po opolsku myślę, że wygląda tak samo jak parkowanie po warszawsku czy po poznańsku. Kierowcy zazwyczaj, może nie zazwyczaj, nie generalizując, natomiast śpiesząc się albo obawiając się o innych uczestników ruchu drogowego, bardzo niechlujnie wykonują to parkowanie. Niechlujnie w tym sensie, że zajmują więcej niż jedno miejsce parkingowe, oddalając się od innych pojazdów, albo obawiając się, że inni kierujący poobijają swoimi drzwiami ich piękny samochód supernowy z salonu. W związku z tym wjeżdżają pomiędzy

0: dwa miejsca parkingowe albo zajmując dwa miejsca parkingowe, żeby zabezpieczyć sobie odstępy z prawej i z lewej strony. Parkowanie odbywa się czasami w miejscach, gdzie jest to zabronione, niedozwolone, gdzie utrudnia przejazd innym kierującym, pieszym. Bez względu na to, czy to jest strefa parkowania, czy tam jest zabronione parkowanie, czy może kierowca kierujący otrzymać mandat za to, po prostu samochód pozostawia się byle jak. I myślę, że to jest to określenie parkowanie po opolsku.
1: Jest duży z tym problem?
0: Jest problem. Tych miejsc jest mało. Te miejsca parkingowe są, zazwyczaj są wyznaczane odpowiedniej szerokości, a więc bo może odpowiedniej w stosunku do przepisów, które to regulują, ale generalnie te miejsca nie są szerokie, w związku z tym parkowanie wymaga troszeczkę precyzji, więc widzimy dwa rodzaje parkowania, są albo między liniami, albo między innymi pojazdami. To tak się mniej więcej odbywa, więc między liniami wjeżdżamy pomiędzy linie, staramy się, żeby ten odstęp z prawej i z lewej strony był taki sam od linii wyznaczających nasze miejsce parkingowe i gdyby tak każdy kierowca zrobił, to mamy ładny szereg pojazdów ustawionych równo, każdy może wyjść, bo każdy ma tyle samo miejsca w stosunku do innego pojazdu. Natomiast jeżeli następuje tutaj jakieś zakłócenie, czyli najeżdżamy na linię, to inny kierujący dopasowuje się do nas już, albo się nie dopasowuje. I są wtedy dwie szkoły. Jeden parkuje względem innych pojazdów, inny stara się zrobić to precyzyjnie i wjeżdża między linię. No i patrząc na tak ustawione pojazdy, to one są byle jak ustawione, odległości między pojazdami są różne. Efekt jest taki, że pomijając wygląd, że wygląda to byle jak i chaotycznie, to tak naprawdę traci się miejsca parkingowe, bo te pojazdy poprzesuwane, nie stojące w odpowiednim szeregu powodują, że któreś tam miejsce parkingowe albo więcej tych miejsc parkingowych po prostu jest zajętych, a takie miejsce przydałoby się innym parkującym.
1: Kursanci mają problem właśnie z parkowaniem?
0: Parkowanie jest jednym z trudniejszych manewrów, właśnie z uwagi na tą precyzję parkowania. Widoczność w samochodzie jest różna, a więc jeżeli jesteśmy w odległości od miejsca parkingowego, to jeszcze te linie widzimy. Kiedy wjeżdżamy w to miejsce, to już tak naprawdę gubimy je z oczu i troszeczkę z wyczuciem to musimy robić, to parkowanie. O ile na pustym parkingu, kiedy są tylko linie, to jest to prostsze, natomiast kiedy pojawiają się inne pojazdy i musimy wjechać między nie, no to już pojawia się tutaj większy kłopot i problem. Obawa przed potrąceniem innych pojazdów, uszkodzeniem innych pojazdów, no powoduje, że osoby różnie się zachowują, albo wycofują się z parkowania w takim miejscu, osoby, które nie czują jeszcze się odpowiednio pewnie, nie są odpowiednio przygotowane do tego, więc szukają innego, łatwiejszego miejsca do parkowania. Inne próbują to w jakiś sposób zrobić i wykonują korekty toru jazdy, a więc podjeżdżają, cofają, wstawiają się, co nie jest też błędem i lepiej to zrobić i poprawkę zrobić po raz drugi czy po raz trzeci i prawidłowo wjechać, niż wykonać to nieprawidłowo, wjechać krzywo, zajmując czy powodując, że inni kierujący będą mieli problem z wyjazdem, zajmując więcej niż jedno miejsce parkingowe, więc lepiej skorygować, poprawić i prawidłowo wjechać. Natomiast to wszystko powoduje, że no, kierujący mają problem z parkowaniem, szczególnie parkowaniem prostopadłym. Ze skośnym jest łatwiej i są tacy kierowczynie, którzy szukają właśnie tych miejsc po skosie, gdzie się wjeżdża, bo się łatwo wjeżdża i łatwo wyjeżdża. Z prostopadłym już jest troszeczkę większy kłopot. Natomiast największy problem przynajmniej młodym kierowcom, a może i tym doświadczonym, którzy długo tego nie robili, to parkowanie równoległe, gdzie wykonuje się je zazwyczaj tyłem, no i tyłem trzeba odpowiednio manewrując pojazdem wjechać pomiędzy zaparkowane pojazdy, kiedy ta odległość między tymi pojazdami stojącymi równolegle do krawężnika jest odpowiednio duża, no to wtedy jest to parkowanie łatwiejsze. Kiedy ta odległość jest mniejsza i jest ciasno, no to już jest kłopot z takim parkowaniem. Nie wszyscy kierowcy podejmują się takiego zadania.
1: Są sposoby, że trzeba zobaczyć w lusterku klamkę pojazdu, wyjazdu, czy jakoś tak, i wtedy zaparkuje się za pierwszym razem.
0: Tak, tak działają też systemy wspomagania kierowców w pojazdach, które oceniając odległości pomiędzy pojazdami, to tak naprawdę same naprowadzają pojazd w to miejsce, wprowadzają, wjeżdżają. Natomiast jest system, jest schemat, jeżeli osoba została odpowiednio przygotowana do tego na kursie nauki jazdy przez instruktora, to bez problemu właśnie schemat może sobie poradzić z wjazdem do miejsca parkingowego. Jeżeli ktoś wjechał kilkanaście razy, korzysta z tego sposobu, to w pewnym momencie dochodzi do takiej perfekcji, że nie potrzebuje schematu, tylko po prostu oceniając stanowisko parkingowe bez problemu radzi sobie z wjazdem. Wszystko zależy od odpowiedniego przygotowania

0: Odpowiednio można kursantowi zlecić na egzaminie, więc mało jest takich miejsc, rzadko się to realizuje na egzaminie, a skoro się rzadko realizuje na egzaminie, to po co tracić czas na kursie, żeby uczyć tego zadania? I tak to jest czasami ze szkodą dla kursantów, dla zdających, bo później jak będą się mieli poruszać w ruchu drogowym, to czasami tych umiejętności brakuje.
1: Powiedział pan, że w centrum są miejsca, a czy są jakieś miejsca w Opolu takie newralgiczne, w których no ciężko jest zaparkować chociażby nowemu kierowcy?
0: Takich jakichś szczególnych miejsc nie ma. Wspominałem tu już tutaj, że te szerokości miejsc parkingowych, one są oczywiście dopasowane czy wynikają z przepisów określających minimalną szerokość tych miejsc parkingowych i w miejscach, gdzie jest ta minimalna szerokość, no to tam się pojawia kłopot dla niektórych z tą szerokością, jeżeli te miejsca są systematycznie zajmowane i od czasu do czasu pojawi się jakaś luka, dziura, z której można potencjalnie skorzystać, no to tam się pojawia problem dla kierowców, którzy z tym parkowaniem mają kłopot, którzy obawiają się wjeżdżania w takie ciasne miejsce, obawiają się albo, że uszkodzą czyjś samochód, albo obawiają się, że inni kierowcy wychodząc poobijają ten ładny, nowy jeszcze lakier i wtedy unikają tych miejsc, natomiast szczególnie takich, gdzie to jest w jakiś sposób skomplikowane i trudne, to raczej takich nie ma. Problem z dojazdem jest może tutaj też problematyczny, na przykład miejsca parkingowe, które są w galerii Solaris, gdzie o ile na dolne poziomy osoby wjeżdżają bez większych problemów, natomiast dojazd do tego parkingu na piętrze, to nie wszyscy ten parking wybierają, tam dość często są miejsca parkingowe. Obawa jest przed tym wjazdem pod górkę, wjazd, stromy wjazd w zasadzie i jeszcze z zakrętem. Także obawa przed zatrzymaniem się na wzniesieniu, na stromym wzniesieniu, ruszanie, nie widząc jeszcze tej przestrzeni przed pojazdem i to ogranicza na przykład właśnie ilość osób, które tam korzystają z tego parkingu.
1: Jeszcze z takich dodatkowych trudności, które pojawiły się w Opolu, no to ten żółty mostek, który jest jednokierunkowy, a codziennie my mamy redakcję na ulicy Piastowskiej, widzimy jak ktoś jedzie pod prąd, no nie stosuje się do znaków.
0: Tam rzadko wjeżdżamy, bo sam wjazd do centrum, ten czas przeprowadzenia egzaminu, czy kiedy ta percepcja jest odpowiednia jeszcze zdających, ten egzamin nie może trwać dłużej niż przynajmniej nie powinien trwać. W związku z tym wyjazd do centrum jeszcze mija się z celem, bo stanie w korkach na egzaminie tak naprawdę w tym momencie niczego nie sprawdzamy. W związku z tym w tamtym miejscu pojawiamy się rzadko. Natomiast problem tam jest taki, który nie jest związany tylko z tym miejscem, że kierowcy jeżdżą na pamięć. A więc to, co ćwiczyli przez dziesiątki lat, kiedy był tam ruch dwukierunkowy przez ten mostek, to jest w pamięci kierowców. I tak naprawdę nie zastanawiając się, nie patrząc na znaki drogowe, no bezmyślnie jeżdżą tam w dwóch kierunkach, co jest oczywiście niebezpieczne. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Natomiast podkreślam, to nie jest jedyne miejsce, bo tam, gdzie się zmienia organizacja ruchu, tam można się spodziewać, że będą osoby, które tak naprawdę na pamięć będą jeździły, nie będą patrzyły na te znaki drogowe, a jeżeli są, że tak powiem, wyłączone z dostępu informacji przekazywanych przez media, że się coś gdzieś zmieniło, to tak naprawdę jeszcze przez jakiś czas będą jeździć, dopóki ktoś nie obtrąbi takich osób, dopóki ktoś nie pomruga światłami, dopóki ktoś nie wykona jakiegoś gestu sami obraźliwego do takich kierowców i to wtedy jest chwila refleksji, że coś zrobiłem nie tak i taki kierowca przestaje jeździć w sposób niedozwolony.
1: Tam by się przydała chyba taka tabliczka migająca, tutaj nie przejedziesz z tej strony, no bo ludzie, tak jak pan powiedział, nie patrzą na znaki, jeżdżą na pamięć. A skoro tam państwo nie jeżdżą, to w których miejscach może mają tutaj na egzaminie największy problem?
0: Tych miejsc jest... A może powiem tak, może nie ma dużo tych miejsc. Przeważająca ilość egzaminów odbywa się raczej nie w centrum, tylko tutaj w pobliżu osiedla, dookoła osiedla starego ZWM-u, że tak powiem, czy osiedle Malinka, za Kastaramą. Oczywiście obowiązek przejazdu przez skrzyżowanie wielopoziomowe czy dwupoziomowe, więc jedziemy albo

0: albo tutaj na nowe skrzyżowanie, nowe rozwiązanie, ulica Oleska, też duże rondo, stare rondo, i myślę, że tam jest największy kłopot chyba, a szczególnie w godzinach szczytu, kiedy trzeba pokonać to rondo i odpowiednim wyjazdem wyjechać, lub też wyjeżdżając od strony więzienia, tak może powiem, może inaczej, zawracając na tym dużym rondzie i wracając w kierunku miasta, w kierunku ulicy Oleskiej, na przykład zmienić trzeba pas ruchu przejeżdżając, czy zmienić pasy ruchu przejeżdżając z prawego skrajnego do dolowego, umożliwiającego skręt w ulicę Luboszycką, i dla doświadczonego kierowcy to jest wyzwanie, dla młodego kandydata na kierowcę jeszcze większe, i czasami na egzaminie egzaminator musi podjąć decyzję, że nie skręcamy, proszę odpuścić, jedziemy prosto, no bo nie jest fizycznie możliwe przy takim natężeniu ruchu, przy takich prędkościach pojazdów, żeby ten pas ruchu bezpiecznie zmienić. Więc wydaje mi się, że to stare duże rondo koło zakładu karnego to jest to miejsce, które chyba najwięcej kłopotów sprawia zdającym.
1: Właśnie, a jak z tą zdawalnością teraz to wygląda u Państwa?
0: Jest ta zdawalność, patrząc na kraj, wygląda całkiem nieźle i przyzwoicie. W całym zeszłym roku przeprowadziliśmy, mówię o kategorii B, nie o tych innych, bo to jest na najpopularniejsza kategoria i najbardziej się młodzi ludzie tą kategorią interesują, więc przeprowadziliśmy 9150 egzaminów praktycznych we wszystkich naszych lokalizacjach Czech w zeszłym roku, i ta zdawalność, mówię tutaj o pierwszym podejściu, czyli 10 osób statystycznie przychodzi, to ponad 4 za pierwszym razem zdają, są szczęśliwe, wychodzą z WORD-u, a więc wynik całkiem przyzwoity, 42,32%. Patrząc ogólnie na średnią, czyli że niektóre osoby, te, które nie zdały za pierwszym razem, przychodzą po raz drugi, a może po raz trzeci, bo tak akurat wyszło, to troszeczkę ta zdawalność wygląda ciut gorzej, niewiele, ale właśnie te poprawki powodują tutaj, że ona jest obniżona, 36,96%. 37% w zaokrągleniu, co też, patrząc w skali kraju, jest wynikiem dobrym.
2: Naszym gościem był Edward Kinder, dyrektor polskiego WORD-u. Wracając do parkowania, to są zmiany na pasiece, jak przed każdym festiwalem. Parking przed wejściem do amfiteatru jest już zagrodzony. Odzyskamy go dopiero w połowie czerwca. Na razie ulicą Perlickiego można jeździć, ale w czasie festiwalu stracimy jej fragment. Opolę 2026 wystartuje 4 czerwca.
3: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z

0: 4 czerwca.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z

0: Brodowicz. Na tej płycie pojawiły się też takie numery jak Juret de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Radia SK. Przypomnijmy, Mata ostatnio zagrał 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Nagrania z tego wydarzenia znajdziecie na eskowym Instagramie. A czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. I to ma trochę przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Numer nazywa się Die Die i mogliście już go premierowo usłyszeć na antenie Eski. Reżyserem całego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. A teraz wracamy do rozmowy Maxa Kluziewicza z SK.pl z Lanbery. Artystka spróbowała napisać swój artykuł na swój temat, na SK.pl właśnie. Jak jej wyszło, to się przekonacie za moment, ale przy okazji Lanbery zdradziła też, jak wyglądała współpraca z królową polskiej sceny, Marylą Rodowicz. Artystki nagrały razem nową wersję hitu Małgośka.
1: To nagranie tego duetu było też sposobem na polubienie tej piosenki przez ciebie, bo wiem, że bardzo często osoby o takich imionach jak Agnieszka, Małgośka nie znoszą tych piosenek, przez to, że od dzieciństwa słyszą: o, Małgośka, no to jak ta piosenka Rodowicz, o, Agnieszka, ta piosenka Łez.
2: Nie miałam takich negatywnych skojarzeń. Po prostu ta piosenka dla mnie była... Ja się trochę zawsze mówię przed tym, jak ją śpiewam na koncertach, że mam wrażenie, że ona jest wdrukowana w nasze DNA i ja jej w ogóle nie rozpatruję w kategoriach, że ona jest o moim imieniu. Mhm. Tylko po prostu jest to klasyka polskiej piosenki i fajnie było przenieść tę klasykę w takiej łagodniejszej formie, takiej trochę nostalgicznej, trochę melancholijnej. Ten 2025, bo to premiera była w zeszłym roku. Tak. Więc absolutnie nie potwierdzam tych plotek. Nie zrobię tutaj sensacji niestety. Ja też jestem taką gąbką trochę na takich sesjach, bo jeśli mam do czynienia z artystką tego formatu, to ja bardzo dużo mam pytań i chcę słuchać tych historii. Akurat Maryla jest taką osobą, która lubi opowiadać i, jak to mówi, ma pamięć słonia i pamięta wszystko ze szczegółami, więc skarbnica wiedzy i pięknych wspomnień.
1: Przejdźmy w takim razie do pisania tego artykułu. O czym napiszemy?
2: A jakie masz pierwsze skojarzenie ze mną? Jak tak sobie myślisz o Lanbery, to jakbyś miał jeden przymiotnik, który ci od razu gdzieś tam...
1: No myślę, że ja to powiedziałem już we wstępie, to nie jest jedno słowo, natomiast chodząca encyklopedia muzyczna. Dzisiaj nawet o tym rozmawialiśmy w redakcji. Ty jesteś taką osobą, z którą można by było mieć cykl i co tydzień komentować wszystko to, co się działo przez ostatni tydzień.
2: No to proszę państwa, Coachella. No jedziemy.
1: Ale faktycznie, no z tobą tak jest, że można by było tego skomentować i występ, nie wiem, czy Addison Rae, czy premiera tej płyty, to tamto. Mhm. Ja wiem, że ty żyjesz muzyką i że faktycznie jesteś na bieżąco.
2: Żyję, ale też ostatnio zauważyłam, że nie lubię tych wszystkich rzeczy z dupy, w sensie takim, wiesz, takie robienie na siłę kontrowersji, tak jak na przykład na Coachelli teraz z Sabriną, to co się stało, nie wiem, czy kojarzysz.
1: Mm-hmm. Chodzi ci o to jodłowanie,
2: które nie było jodłowaniem. I oczywiście, wiesz, wszyscy się zlecieli i chcieli ją tam po prostu z widłami pogonić. Mm-hmm. Słuchajcie, no to jest show, ona w ogóle tam odwaliła Broadway na tej Coachelli, mam wrażenie. Ja nie jestem jakąś wybitną fanką Sabriny, ale doceniam mnóstwo starań, które włożyła w to show. Mm-hmm. Popełniła faux pas, popełniła błąd w ferworze tego wszystkiego. Wiecie, jak macie słuchawki na uszach, nie do końca być może ona słyszała, co tam się działo. Zareagowała tak, jak to ona, w sposób sarkastyczny, więc to jest totalnie Sabrina. A potem grzecznie przeprosiła. I to powinien być end of story, ale nie, bo trzeba mielić, trzeba po prostu robić zasięgi, trzeba komentować.
1: Z kolei uderzać w Justina w porównaniu do Sabriny.
2: O Boże,
1: tak. Mówisz, no niekończąca się historia, no niestety, jest jak jest.
2: Ale dla mnie to nie ma nic wspólnego z tym, że nie ma nic wspólnego z prawdą, tylko to jest nakręcanie sensacji tylko po to, żeby się mieliło i żeby się klikało. A dla mnie treści tam w tym nie ma, bo nie ma w ogóle o co się tutaj przyczepić. Każdy z nich jest innym artystą. Justin chciał się wyrazić w ten sposób. Ja tutaj
1: też
2: nie bronię.
1: Odciąć od tego, co było. No
2: tak.
1: Bo to wszystko, czego ludzie dzisiaj oczekują od niego, on robił mając lat 15, 16, 17, 18,
2: też.
1: 19.
2: Też. Ja rozumiem też ten koncept, że jestem z nim po prostu na tym koncercie i zrobimy sobie YouTube party. Spoko. Wiadomo, że też chciałabym zobaczyć duże show w jego wykonaniu, tylko że on chyba...

0: nie chcę już tego robić.
1: On nie ma siły. Ja patrzę na niego i ja mam wrażenie, że on ma takie, wiesz, no, średnio żywe oczy.
0: Więc... ja poczułem akurat szczęście podczas tego występu, patrząc na niego.
1: Nie masz wrażenie, że szczęście, ale na zasadzie uśmiechasz się, ale masz nadal smutne oczy?
0: To wiesz, to ja właśnie tego... Właśnie podczas Coachelli zauważyłem w nim podobnie Justina.
1: Okej.
0: Okay. No to... ja mam trochę inne spostrzeżenia, że faktycznie te ostatnie lata na pewno dały mu w kość i miałem wrażenie podczas tych ostatnich tras koncertowych, że on za wszelką cenę chciał dawać ludziom to, czego ludzie od niego oczekiwali, a faktycznie po tej przerwie, no kilkuletniej, no bo nie było go na scenie od 2022 roku, przy okazji tej Coachelli pokazał, okej, znowu jestem Justinem Bieberem, tylko tworzę dzisiaj to, co chcę tworzyć. No bo umówmy się,
1: i ma trochę inną aurę. Wiesz, o co chodzi?
0: R&B. Tak, tak, to na pewno.
1: I myślę, że to, o tą w cudzysłowie oczywiście aurę mi chodzi, że tam nie będzie tryskania taką, wiesz, takim entuzjazmem na maksa, tylko po prostu to jest człowiek, który ma swoje demony, z którymi po prostu przyszedł do swoich fanów, ale chce z nim być wciąż, nie?
0: No i tak to... jakieś tylko zrozumienia.
1: Tak to odbieram, no. Dobra, to zróbmy sobie troszeczkę back to the future, powrót do przyszłości, przeszłości bardziej. I pogadajmy sobie trochę o tych moich współpracach.
0: Dobrze.
1: To znaczy o tych pięknych czasach 2018, 19, 20, 21, kiedy ta praca z innymi artystami była bardzo, bardzo intensywna. I dużo jej było, dużo było tych spotkań i przede wszystkim było to nasze trio, czyli ja, Patryk Kumur i Dominik Puczkowski.
0: Ale wy jeszcze nie działaliście jako Hotel Torino?
1: Nie, nie, nie. Ta nazwa w ogóle wtedy powstawała. Ona się tam w ich głowach, w głowach Patryka i Dominika, ona się kształtowała. Było jeszcze parę innych pomysłów na nazwy, ale ostatecznie bardzo, bardzo dobrze wybrali, bo myślę, że to jest nośne i też...
0: I wiele osób myśli, że Hotel Torino to jest jakieś magiczne miejsce, w którym powstają te piosenki.
1: Akurat
0: Turyn jest nawet nazwa...
1: akurat Turyn jest magiczny, z tego co słyszałam, ale to tak bardziej z perspektywy wiedźmy. Nieważne.
0: Hotel Torino. Pozdrawiamy oczywiście chłopaków.
1: Pozdrawiamy jak najbardziej.
0: Jak zatytułowałabyś taki artykuł o sobie?
1: Piosenki, które...
0: Beze mnie nie byłoby waszych ulubionych gwiazd.
1: Nie. Nie, no co to, absolutnie. Początki. Tym bardziej, że to była, wiesz, praca zespołowa. Ja zawsze to podkreślam, że ja tam sama nie przyniosłam wszystkiego i powiedziałam, dobra, to jest ta piosenka. Tylko to była piękna burza mózgów. Właśnie z chłopakami głównie.
0: Wy stworzyliście takie podwaliny pod te dzisiaj popularne kampy trochę, można powiedzieć.
1: Tak, to akurat byliśmy pionierami.
0: Influencerami.
1: Byliśmy...
0: A wiesz, że ja się trochę zastanawiałem, odbijając się od twojej reakcji, czy fakt, że trochę odeszłaś od tworzenia dla innych, nie jest powiązany z tym, że dzisiaj też twoi koledzy po fachu zaczęli tworzyć dla influencerów coraz częściej? I że ty stwierdziłaś, że to nie jest do końca mój świat, więc ja się wymiksowuję, robię swoje, a wy róbcie co chcecie?
1: Nie, nie, oni głównie tworzą dla artystów, natomiast no nie wiem, ja szczerze byłoby mi trochę głupio nawet w stosunku do osób, które spotkałam na swojej drodze podczas bycia trenerką w Voice, gdybym zaczęła robić piosenki osobom, które nie potrafią śpiewać.
0: A co sądzisz w takim razie o takim fenomenie, tutaj zahaczając też o wspomnianą Coachellę, jak Addison Rae? No bo to jest płyta bardzo doceniona, chociażby przez Pitchfork.
1: Doceniona. Ja w ogóle doceniam ją zupełnie za co innego, ale to jest taka moja rzecz, bo doceniam ją za to, że lansuje bardzo zdrowy body image.
0: Tak, to prawda.
1: Zdrowy w sensie takim, że nie wpadła jeszcze w pułapkę wyniszczania swojego organizmu i bardzo kibicuję, żeby to się nie wydarzyło, także im więcej Addison w przestrzeni, tym bardziej. Ona, wiadomo, że nie ma wybitnego wokalu, ale ona sobie tam śpiewa, ona sobie tam tworzy i ja jej akurat wierzę w to, co tam ona stworzyła, w ten cały universe.
0: No ona ma bardzo ciekawe referencje też.
1: Bardzo, no Britney. To jest jej główna
0: ale
1: referencja.
0: Ale ostatnio Kylie Minogue, przecież to wejście na Coachellę, inspirowane wejście Kylie na Gala Brits.
1: Ona wie z czego czerpać.
0: Tak.
1: To jest to. Także ja bardzo, bardzo pracuję. Poza tym ona mi, jeśli chodzi o tą muzyczną stronę, bardzo przywołuje mi takie czasy, którymi ja też się inspiruję. Wczesne lata 2000 i końcówka 90. też trochę William Orbit, trochę takie jakieś, wiesz, klimaty, a jednocześnie to jest tak świeże i tak teraźniejsze, że no bardzo doceniam.
0: Ale w ogóle
1: czy jestem fanką? Nie, ale doceniam.
0: Ale w ogóle wydaje mi się, że jeżeli spojrzelibyśmy na te tendencje i inspirowanie się latami 2000, to faktycznie ty byłaś jedną z pierwszych, kiedy wydałaś.
1: Dziękuję ci bardzo, dziękuję ci bardzo za to.
0: Mam wrażenie, że ta piosenka nie była wtedy odpowiednio doceniona.
1: Bardzo ci dziękuję i właśnie po to tu przyszłam, bo rzeczywiście w 2019 roku wydałam singiel Mówiłeś, bezpański singiel, bo on nie znalazł się na żadnym płycie. Mam wrażenie, że w mojej głowie się po prostu od niego tak odcięłam, że, ale nie dlatego, że go nie lubiłam, tylko że właśnie, kurde, tak mi było szkoda tego, że nie został on zrozumiany, bo nawet w teledysku ja chciałam tak bardzo się odwołać od, nie wiem, 2002.
0: To były wrotki, rolki?
1: Nie, co to, ja bym się
0: nie? To mi się tak skojarzyło, pamiętam kolorystykę, taki fiolet, coś takiego.
1: Tam był kombinezon, w którym byłam i w panterkę, i w takie, płomienie, więc i w trajbale jakieś. A to no, wtedy to tak, nie wiem, jakoś tak patrzyli na to na zasadzie, Jezu, co ona robi, nie? W ogóle o co jej chodzi, dlaczego to brzmi jak Christina Milian? Tam widziałam też takie komentarze. No bo się po prostu inspirowaliśmy tą. I teraz ciekawostka, z kim zrobiłam ten numer? Mikołajem Trybulcem.
0: No pięknie.
1: No, więc piękna też historia, bo wtedy tak naprawdę bardzo intensywnie wróciliśmy do jakiegoś tworzenia razem z Mikim, więc ja dobrze wspominam bardzo ten czas.
0: Nie, to był super numer. No. Naprawdę, ja go bardzo lubię. Nie wiem, skąd mi się wzięły te wrotki w teledysku. Naprawdę, jakieś takie mam skojarzenie.
1: Może tam była jakaś doskonałka.
0: A może ktoś... Właśnie... mi się kojarzy, kurde.
1: Ale biegisz to tam, ja tam w ogóle z kijem baseballowym po...
0: Ja muszę sobie zaraz odpalić ten teledysk.
1: Odpalmy sobie to,
0: odpalę go, to potem sobie go włączymy i
1: Justice
0: wspomnimy.
1: For, mówiłeś.
0: Tak, period. Zgadzam się z tym. Wszystko odpalamy. Mówiłeś na YouTubie. W tym czasie odpalamy CMS-a i jakie dajemy tytuł temu artykułowi.
1: Dobra, to
0: zrobiliśmy
1: to.
0: Trzy podejścia.
1: Landery i jej cudze muzyczne dzieci.
0: I dzieci, które oddała.
1: Dzieci, które... Nie, nie róbmy tego. Muzyczne dzieci.
0: I jeszcze jakieś takie zdanie.
1: Takie, żeby
0: no
1: było
0: tak, bo wiesz, to... Zazwyczaj mamy tytuły.
1: Jak ja chciałam być dziennikarką, to jeszcze nie było w ogóle pojęcia clickbait, więc wiesz, ja jestem kiepska w takich
0: rzeczy. A nabierasz na clickbaity?
1: Ja mam ich dość. Naprawdę, bo dla mnie to jest taka, to już doszło do takiego ekstremum, że wiadomo, jak jest skonstruowany nagłówek i wiadomo, o co chodzi, żeby wywołać w nas pewne emocje. I ja po prostu jestem trochę zmęczona tym, w sensie takim, że jako odbiorca to jestem zmęczona, więc bardzo bym chciała, żeby nagłówki były o tym, o czym są artykuły i to by było super. Taka odtrutka trochę na dzisiejsze czasy.
0: Możemy odtruwać.
1: Dawaj.
0: Jesteś autorką.
1: Landery i jako autorka... Nie, ale muzyczne cudze dzieci jest okej. Okay.
0: Mówisz prost. Nie wiem, na przykład, co z tych piosenek jestem najbardziej dumna, może coś takiego?
1: Dawaj, taki cytacik taki, że to z tych piosenek jestem najbardziej dumna.
0: To z jakich piosenek jesteś najbardziej dumna?
1: Na najwyższym poziomie.
0: Oczywiście.
1: Na najwyższym.
0: Tylko tak obserwujemy.
1: Eurowizyjnym poziomie, bo zaczniemy od Eurowizji, a od Eurowizji Junior, bo to była piękna przygoda. To była piękna przygoda z piosenką Roxy, Anyone I Want To Be, i piosenką Superhero. Chociaż Superhero nie jest ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, bo ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, to jest piosenka Flames.
0: Z debiutanckiej płyty.
1: Tak. I to jest, zawsze to podkreślam, że to jest moja ulubiona piosenka, jak na tamten czas naprawdę i jak na szybkość, z którą powstała, to
0: A czy w takim razie Anyone I Want To Be było pierwszą piosenką, którą napisałaś dla kogoś?
1: Nie. Nie, już się zdarzyło parę piosenek przed, ale chyba...
0: A, faktycznie, bo jeszcze wcześniej była
1: Honorata Skarbek, Saszan w ogóle, chyba coś było. Było parę osób, ale też zastanawiam się, czy Zuza Jabłońska była przed tą Eurowizją, czy po.
0: Wydaje mi się, że
1: powiedz
0: po.
1: Mi to w twarz.
0: Wydaje mi się, że po.
2: Cała rozmowa Maxa Kluziewicza z SK.pl z Landery czeka na YouTubie Radia SK. News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po dwóch koncertach na Narodowym będzie kolejna okazja, by usłyszeć go na żywo. Mata wystąpi na festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, m.in. PZ, Oki, Gibbs, BDS 2115, Żabson, Kizo White, Malik Montana czy właśnie...

0: nie mata. Ale będą też przedstawiciele starszego rapowego pokolenia, to m.in. Tedek, Grubson, OSTR, Sokół czy Kękę. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. Uważnie słuchajcie Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem Eska, dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla Was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo Eska Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie. A po 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. M.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin Van Buren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show Estate of Trance. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Artysta zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca w Radiu SK będziemy mieli dla Was zaproszenia. Wszystko jedno, wszystko źle. To nowy polski hit, który podbija w ostatnich tygodniach antenę Radia SK, a stoi za nim zespół Lore, który niedawno wydał nową płytę. Dziewczyny wpadły ostatnio do eskowego studia, rozmawiał z nimi Kamil Kowalski.
1: Skąd pomysł w ogóle na nazwę tej płyty Pelemele? Która dziewczyna na to wpadła? Która z Was?
2: No właśnie w sumie finalny pomysł podrzuciłam ja. Właśnie, ale dużo debatowałyśmy nad tym, co to powinno być.
1: I co to znaczy to Pelemele?
2: No właśnie, Pelemele.
1: Prele morele.
2: Zaczęło się od tego, że w sumie nasza płyta powstała w takim troszkę rozgardiaszu ogólnym.
3: W pośpiechu.
2: Tak, w pośpiechu. I właśnie zobaczyłyśmy, że Pelemele oznacza stricte nazwa to właśnie w pośpiechu i w nieładzie tak zwanym. Więc bardzo nam się to skojarzyło ze stylem pisania tej płyty i z tym, jak to wszystko powstawało w naszej gadziarni, w naszym studiu.
1: To ta płyta powstała w graciarni?
2: W gadziarni.
1: Gadziarni?
3: Gadziarni. Tak, to nie jest
2: tak,
3: żadna gadziarka.
2: To jest nasza nazwa oficjalna tylko pomiędzy nami.
4: Bo tu jest były, tam gady trzymano,
2: tak.
4: Tam, gdzie my nagrywamy.
3: To był sklep zoologiczny. Tak. Nie tak, że ktoś tam przetrzymywał.
2: I dalej niestety troszkę zostało z tego sklepu zoologicznego tam.
1: Czyli wyobraźmy sobie, dziewczyny z zespołu Lore nagrywały Pelemele, czyli swoją płytę w gadziarni.
2: Tak.
1: W byłym zoo. Gdzie jeszcze zostało, czy już nie zostały żadne gady?
2: Już nie ma, już gadziny. tylko my zostały.
3: Taka esencja gadu.
4: To będzie na górze.
1: Cztery sympatyczne.
2: To jest nazwa własna, to jest nazwa prywatna tak zwana, ale wracając do Pelemele, to właśnie są to tak zwane złote myśli, które w Krakowie nazywano Pelemele i tak chciałyśmy powrócić do tych 2000 lat i nam się skojarzyło, że w sumie ta nazwa jest taka chwytliwa i kojarzy nam
3: lepsza
2: się bardzo
3: niż złote myśli.
2: Tak, lepsza niż złote myśli i kojarzy nam się bardzo z tymi podstawówkowymi czasami wspaniałymi, więc stwierdziłyśmy,
3: jak ktoś
2: to
3: nie
2: jest
3: wie,
2: to.
3: To była taka tradycja właśnie w szkołach podstawowych w latach 2000, że się po prostu znajdowało się jakiś taki stary zeszyt, pusty oczywiście, w tym zeszycie się wpisywało jakieś pytania z numerkami i potem się to rozdawało swoim kolegom, koleżankom i każdy musiał się tam wpisywać i odpowiadać na te pytania. No i w ten sposób się poznawało ludzi i szczerze, ja uważam, brakuje tego. Naprawdę tego brakuje. Julia Skiba jest naszym takim żywym Pelemele. Ona robi, zadaje
2: quizy.
3: Przywracamy Pelemele na koncertach.
2: Tak.
3: Będziemy miały zeszyt i mamy nadzieję poznać te osoby, które przychodzą na nasze koncerty.
2: I ich sekrety.
1: Czyli na koncertach będzie zeszyt.
3: Będzie,
1: i w tym zeszycie wasi fani będą mogli zapisywać swoje
3: zdanie. Jeszcze myśli. Jak?
1: Niesamowite.
3: Ich ulubione kolory, ulubioną aktorkę.
1: Będzie musiał być gruby zeszyt po prostu.
3: No właśnie, nie wiem, czy my to przemyślałyśmy
2: tak.
3: W ogóle?
1: I potem to będzie materiał, rozumiem, na kolejną płytę z tych wszystkich złotych myśli, które będą zbierane od waszych fanów w tym zeszycie.
3: No ile można mieć własnych historii, nie?
2: Dokładnie.
1: A propos historii, czy te historie, które są zawarte na tej płycie, to są wasze historie prawdziwe, czy lekko pokolorowane, przekolorowane?
3: Prawdziwe.
1: Żeby było ciekawiej.
3: Niektóre są do wyobrażenia, w sensie, bo niektóre te piosenki nie są jakby o faktycznych rzeczach, które nam się przydarzyły. Myślę tutaj na przykład o Na Oścież, które jest bardziej takie wyobrażone. No ale są to bardzo nasze piosenki.
2: Czy znaczy, może nie zawsze są to nasze historie, ale nie no, są zawsze jakieś takie elementy
3: powiązane
2: nasze. Tak,
1: na przykład Mario.
3: Mario to jest Mario, zlepek, no? Mario to jest zlepek różnych, różnorakich Mariów.
2: Mieszkanie małe jak pudełko zapałek, mieszkanie Julii Skiby, no. Którym była pisana ta piosenka.
4: Nie żadnego chłopa, tylko moje.
1: A tytułowy Mario, Amant?
3: Nie,
2: Mario Kart.
1: Łowca serc.
2: Mario Kart.

0: żart. Po prostu nie było.
1: Ale tata Juliski.
2: Tata Juliski
1: nazywa się Mariusz.
3: Ale to nie jest.
2: Ale to nie o nim. Nie,
1: no tak, ale Mario. No tak.
4: Bo każdy, znaczy moja pierwsza myśl, moje pierwsze skojarzenie to jest jakiś gościu, który po prostu.
0: Nie jesteśmy aż tak bezpośrednie. Są różne aluzje, ale nie aż takie.
4: Złamał serduszko komuś.
0: Ale, o, Mario,
3: ale to nie jest piosenka o tym, że ktoś złamał serduszko. Właśnie dużo osób tak.
0: Nie, no trochę kurde jest. No.
3: Dla mnie nie, ale.
5: Dla mnie to też jest takie rozstanie takiej miłej atmosfery. Znaczy, nie może nie aż miłej atmosfery.
3: Dla mnie ono jest bardzo miłe. Bardzo takie obustronne. Mhm.
4: Dobra, teksty. Jak inspirowała, bo poczekajcie, a propos tekstów, bo to Paulina, ty piszesz teksty, tak? To ty piszesz teksty. Paulina, jak wygląda u ciebie proces tworzenia tekstów?
3: Dostaję muzykę od Juliski, dostaję linię melodyczną.
4: Dobra, to za chwilę do tego przejdziemy. W takim razie opowiadaj.
3: I wtedy muszę napisać tam tekst, aby pasował do sylab,
1: sobie
3: aby
1: sylaby.
3: Się rymował. Rozpisuję sobie na kartce, gdzie i co i jak i piszę. I to tyle właściwie.
4: Kiedy nachodzą cię złote myśli? O poranku, wieczorem, czy nawet jak śpisz, budzisz się, bo miałaś idealny sen, który można byłoby przelać na papier albo na dyktafon?
3: Myśli mnie nachodzą cały czas, ale złote raczej rzadko. Często w nocy, ja lubię raczej wieczorem pisać bardziej niż w ciągu dnia, bo jakiś taki mam mózg bardziej aktywny w godzinach nocnych.
4: A mówisz potem, załóżmy, Jagodzie, jak to ma być zaśpiewane, jak to ma być zaakcentowane, w którym momencie opowiesz jej, o czym jest ta historia, żeby ją przeżywała, tak jak śpiewa?
3: Raczej potem. Jak już jesteśmy w studiu, to ewentualnie jeżeli jest cokolwiek, co ma być tam inaczej zaśpiewane, to wtedy jakby reagujemy na to, ale wydaje mi się, że ty bardzo dobrze wiesz, jak coś śpiewać.
0: No zazwyczaj to jest raczej proste.
4: A czy czasami dziewczyny wtrącają jakieś słowa do twoich tekstów, albo mówią, a może byśmy tutaj to zmieniły, lepiej by zabrzmiało, czy jak jednak ty powiesz, tak ma być, koniec, sprawa zamknięta.
3: Bardzo bym chciała, tak żeby to robiły. To jest moje największe marzenie, ale
0: myślę, że przy tej płycie może się więcej zdarzało, ale to raczej nie z takich powodów, jakich może się wydawać, czyli że nie wiem, że uważamy, że coś jest, nie wiem, słabe, tylko raczej chyba...
5: Z powodów technicznych,
0: tak. I na tym zostawię to.
4: Dobrze. Julia, ty odpowiadasz za linię melodyczną.
6: Tak.
4: Powiedz, jak wygląda ten proces tworzenia u ciebie? O tekstach już wiemy, a teraz jeżeli chodzi o melodię, czyli tak naprawdę duszę piosenki.
5: Nie wiem właśnie jak to... No przychodzi Paulina do mojego mieszkania małego, jak pudełko zapałek. Siadamy, no ja gram jakieś akordy. I śpiewam coś. I zazwyczaj mam włączony teledysk jakiś. I to właśnie mi daje taki guideline, co chcę zrobić. Czy melodia, którą piszę, pasowałaby do teledysku, który oglądam?
4: Ale teledysk piosenki z lat 70., 80., 90., czy jakikolwiek?
5: Jak chcę napisać, to taki włączam. Napisać, nie wiem.
4: Moulin Rouge.
5: No to włączam teledysk, sprawdzam, czy to działa.
4: Działa?
5: No czasami, no rzadko, ale tak, 10%.
4: Działa. Płyta, która powstała, Pelemele, wasza czwarta, ile na niej znajduje się numerów?
0: 11.
4: 11, czyli 11 razy zadziałało.
0: 8. No,
4: tak. A czy takich melodii, czy takich tekstów, materiałów, które chciałybyście jeszcze kiedyś pokazać światu, jest dużo? Macie ich schowanych mnóstwo w szufladzie?
0: Nie mamy nic schowanego w
4: szufladzie. O, proszę bardzo.
0: To znaczy...
4: Czyli to, co stworzycie, zawsze staje się...
5: Nie, to takich demo, to ja mam z 500 na
0: tak. Tak, nie, no tak,
3: ale
0: tak,
3: okay. To, co jest w szufladzie, tam jest z jakiegoś powodu, więc nie zostaje.
0: Tak, raczej wszystko, czym się zaczynamy zajmować, no to... Dociągamy. Rzadko się zdarza. Oczywiście zdarza się, że coś wyrzucamy, ale rzadko. Tak.
4: Dobrze.

0: szufladzie tam jest z jakiegoś powodu, więc nie zostaje.
1: Tak, raczej wszystko, czym się zaczynamy zajmować, no to dociągamy. Rzadko się zdarza. Oczywiście zdarza się, że coś wyrzucamy, ale rzadko. Tak.
2: Mhm. Dobrze.

0: twist.
1: Ale może powiedz, Paulinka, co powiedziałaś, jaki pomysł miałaś wczoraj o tańcu z niegwiazdami?
2: Wymyśliłam wczoraj, że dużo bardziej ciekawy byłby taniec z niegwiazdami, czyli po prostu przypadkowe osoby są parowane z profesjonalnymi tancerzami i po prostu oglądamy randomowe osoby, a nie celebrytów tańczących. I uważam, że to byłoby dużo bardziej interesujące, bo zwykle celebryci mają już jakiś taki... Zależy, kogo biorą, ale zwykle już...
1: No właśnie, jak biorą aktora, to...
2: Taki, jakąś taką prezencję sceniczną, z kamerami są obyci, a tutaj byśmy mieli taki twist. To tylko taki pomysł daję, ale oczywiście za darmo można tańczyć z niegwiazdami i ja proponuję to.
3: Genialny, można powiedzieć, genialny. Rumba, tango gorszące, tango gorące, cha-cha i tak dalej, quickstep, to wszystko oczywiście w... zespole LOR i na drugiej płycie, i na czwartej płycie, która właśnie powstała w 2026 roku, Pele Mele, można te gatunki, te tańce zatańczyć pewnie, nie?
1: O kurde, jakby ktoś się postarał, to tańczył, nie?
3: Wygibasy, wyłamańce. A co myślicie właśnie o tego typu talent show? Już nie mówię o tańcu z gwiazdami, ale Voice, załóżmy, Must Be The Music, czy Szansa na Sukces. Czy według was to są właśnie takie programy, które otwierają furtkę i naprawdę w 100% sprawdzają się z tym, że jeżeli ktoś wygrał, to akurat on musi być gwiazdą?
1: No temat rzeka.
3: No. Zastanawiałyście się kiedyś nad tym?
1: Wielokrotnie. Jest nam bardzo bliski Jasiek Piwowarczyk, który właśnie wygrał i ta furtka mu się została otworzona w poprzedniej edycji. Więc w sumie mamy taki żywy przykład osoby, która była gdzieś tam aktywna od dekad i teraz dopiero ma swój czas, więc ja uważam, że to zawsze może się różnie kończyć i są przypadki, które są na to przygotowane i mają jakąś tam przemyślaną drogę w momencie, kiedy już startują w takich programach, ale bywa różnie, jak wiemy, po takich programach.
4: No bo to albo może coś otworzyć, ale też jednak przypina jakąś łatkę, z której można się później raczej nie pozbyć. No więc to może być problem. Wiadomo, są też jakieś takie kwestie.

0: dużo, dużo różnych rzeczy. Zależy, jaki to jest właśnie, który z tych programów.
1: Zastanawiałyście się kiedyś nad tym, żeby tak właśnie iść i spróbować?
2: Byłyśmy. Tak? Z Be The Music, ale chyba nie przeszłyśmy.
0: Nie, dostałyśmy 4 razy tak, ale na szczęście nas nie
2: wyemitowali. Nie wyemitowali nas, dlatego że...
0: Byłyśmy nudne.
2: Za nudne. Byłyśmy nudne i pewnie mówiliśmy coś dziwnego. Byłyśmy bardzo małe, miałyśmy jakieś 16 lat, 15.
1: Dobra.
2: Tak, więc myślę, że nasz...
0: To był 2015 rok.
2: Nasze wywiady telewizyjne były straszne, nudne i nieciekawe i nietelewizyjne.
1: Ale to jest niesamowite po prostu, że zmierzyłyście się z tym. Dostałyście 4 razy tak, słuchajcie, i potem nie został ten odcinek albo wasz fragment z wami wyemitowany, ale mimo wszystko spełniłyście swoje marzenie. Teraz wydałyście w 2026 czwartą płytę Pelemele, no i macie coraz więcej fanów, no i przecież koncertujecie, bo koncerty to jest również wasza domena.
0: Przede wszystkim w sumie. To jest taka rzecz, za którą jesteśmy wdzięczne każdego dnia, bo wiemy, jak wyglądają sytuacje innych artystów.
1: A czy pamiętacie, bo to Off Festival, Open Air, to są imprezy te najważniejsze, między innymi w Polsce właśnie, u nas, ale nie tylko, przecież nawet ludzie z Europy całej przyjeżdżają i nawet z jeszcze bardziej dalszych zakątków świata, żeby posłuchać takiej muzyki, jaką wy między innymi tworzycie. Czy na takich imprezach, czy wy pamiętacie w ogóle swój pierwszy koncert?
0: Tak,
1: to jest takie, wiecie, stanęliście na dużej scenie i powiedzieliście, wow, to się naprawdę dzieje, tylko ciekawe jeszcze, czy będą z nami śpiewać.
3: No niekoniecznie dużej scenie. Była to chińska knajpa.
0: Nasz pierwszy koncert. Tak, nasze pierwsze granie to było w chińskiej knajpie, ale taki pierwszy może właśnie dla publiczności, gdzie było nagłośnienie, tak, i faktycznie śpiewałyśmy do mikrofonu, ja śpiewałam do mikrofonu, to był support świetlików w Rotundzie w Krakowie, więc...
4: Drugi koncert, to był przeskok.
0: Tak, no, mocny przeskok z chińskiej.
5: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sezon na studenckiej imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia. Ale dobra informacja jest taka, że nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki festiwal muzyczny. To Kortowiada w Olsztynie. Przed nami już 65. odsłona tego

0: Zdarzenia. Line-up wytchany gwiazdami. 28 maja nad Jeziorem Chortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja z kolei Tymek, Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, czyli 30, na scenie Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł, no i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w internecie, a Radio SK na Kortowiadzie będzie się bawiło razem z wami. Warto nas słuchać, bo mamy dla was naprawdę sporo zaproszeń. Festiwalowe lato zaczyna się w Radiu SK. Załatwiamy wam też wejściówki na koncert Kalida w Polsce. Artysta, którego znacie m.in. z hitu All I Know, 14 października dokładnie wystąpi na warszawskim Torwarze. Warto też uważnie słuchać Eski, bilety u nas będą. A teraz naszą antenę ponownie przejmuje zespół LOR. Dziewczyny ostatnio wydały nową płytę, z której pochodzi m.in. hit Wszystko jedno, wszystko źle, który znacie z Eski. W rozmowie z Kamilem Kowalskim artystki zdradziły, czy potrafią gwiazdożyć. Kamil zapytał, co ciekawego zazwyczaj mają napisane w riderze, czyli na takiej liście wymagań do organizatora koncertu.
1: W sumie to nie. To znaczy, mamy oczywiście jakieś takie, no nie powiedziałabym, że jakieś bardzo ciekawe
2: woda, rzeczy, kanapki, batony, cukier.
3: Mamy historię związaną z riderem. Tak. Nasz menadżer, jeden z byłych naszych menadżerów.
1: Właśnie, przepraszam, chciałam tylko powiedzieć, czasem te ridery to nie są zachcianki artystów, tylko menadżerów. My akurat z ręką na sercu mogę powiedzieć, nigdy nie miałyśmy dziwnej zachcianki w riderze. Nigdy.
3: Ani żadnej właściwie.
1: Nie, no mamy jakieś, woda. Ja proszę.
2: Czyli o menadżer miał. Ale mówił tak, dziewczyny chcą,
3: ale
2: dziewczyny
3: nie,
2: chcą.
3: Ale nie, miałyśmy taką sytuację, że grałyśmy wtedy jeszcze sporo, grałyśmy po mieszkaniach i po, w sensie nie sporo, ale grałyśmy jakieś

0: sensie jakby ludzie, którzy nas zaprosili do tego mieszkania, sprowadzali ten napój z Krakowa i my przyjechaliśmy
1: pod Krakowiem.
0: Nie, ale to było pod Poznaniem, więc oni musieli to sprowadzić. My przyjechałyśmy z tego Krakowa, więc równie dobrze my mogłyśmy to przywieźć, gdybyśmy to chciały mieć. Ale tak naprawdę żadna...
2: A tego menadżera tam nie było.
0: Żadna z nas nie piła tego napoju, tego menadżera tam nie było. I po prostu były te napoje. I oni byli tacy szczęśliwi.
1: Co to był za napój?
0: To był Clubmate. Ja bardzo lubię teraz, ale wtedy ja nie piłam tego w ogóle. I oni
1: i to tylko w Krakowie można kupić?
0: Wtedy chyba tak. Aha. I oni po prostu to przynieśli i byli jak, patrzcie, mamy wasz rider, a my byliśmy...
2: Co to jest?
0: Pierwszy raz widzę taki napój,
1: wow.
0: Ale dziękujemy bardzo.
1: To jest ten słynny gumisiowy sok.
0: Musieliśmy to sprowadzać, ale się udało. Także to nie my.
1: A propos zaczynania, moi drodzy, moje drogie dziewczyny z zespołu LOR, powiedzcie mi, czy to były wasze pierwsze zarobione pieniądze wtedy, właśnie na muzyce, w tej chińskiej knajpie?
2: Nie zarobiłyśmy w ogóle z tego.
1: Nie?
2: Nie.
1: Nawet miski ryżu?
2: Nawet miski ryżu.
0: Opowiedz o przelewie z YouTube'a kiedyś.
2: To
0: było pierwsze chyba.
2: Dostałyśmy kiedyś przelew za właśnie z YouTube'a, za monetyzację naszych teledysków. No to kupiłyśmy sobie tak po drożdżówce, nie? W szkole. Bo jak już trzeba było to rozdzielić jeszcze na cztery osoby.
0: Bo tak po 3 złote wyszło mniej.
2: No, tak.
1: Dobra, ale to jako zespół LOR, a tak prywatnie, osobiście, pamięta każda z was swój pierwszy zarobiony hajs?
2: Oprócz komunii, oprócz komunii, ja pamiętam, że zbierałam borówki. Mam domek, znaczy mam, moja rodzina ma domek na wsi, no i tam na wakacje jeździliśmy, no to w wakacje po prostu, jak nie było co robić, szło się na borówki.
1: Super,
2: i akurat
1: super.
2: Z tych borówek zapłaciłam później swoją część na pierwszy teledysk nasz.
0: My chyba w ogóle, chyba jak też kojarzę, że taka pierwsza praca, za którą dostałam pieniądze, no to było wtedy, kiedy zbierałyśmy na ten teledysk. Chciałyśmy za niego zapłacić same. Wtedy się składałyśmy po 500 zł, bo to była bardzo promocyjna cena dla nas. I te 500 zł każdy z nas musiała sobie uzbierać, no bo rodzice byli, jak no dziewczyno, chcesz robić teledysk, to sobie musisz za niego zapłacić. My na przykład z Julią statystowałyśmy w serialu Szkoła. W odcinku 178 widać nas tam.
1: Jak wieszacie kurtkę w szatni, czy nie?
2: Jak kamerują coś i ty bierzesz, Julia Skiba bierze jabłko z ziemi i je je.
3: To był moje prywatny dodatek do tej sceny, nikt nie kazał to było.
1: Ale rola życia. Wtedy.
2: Można je tam zobaczyć.
1: A u ciebie jeszcze Julia?
4: Ja pamiętam
1: Julia numer 2.
4: Takie trochę traumatyczne granie w domu starców z moim wujkiem. I pamiętam, że chyba to mogły być moje jakieś takie pierwsze grosze, co dostałam. Ale było to bardzo, bardzo fajne, ale pamiętam, że tam po prostu brzydko pachniało i ja byłam mała i jakoś to niedobrze to zapamiętałam. Ale inicjatywa oczywiście jak najbardziej poprawna i szczytna i szczera, ale pamiętam to niestety nie najlepiej.
1: Oczywiście.

0: Rozumiem, że zarabiałyście również właśnie prywatnie swoje pierwsze pieniądze i pytanie, czy te zarobione pieniądze od razu, no tak, tutaj akurat było zbierane na teledysk, rozumiem. W waszym przypadku nie wiem, dziewczyny, ale teraz załóżmy. Jesteście nauczone pracy, jesteście kobiety pracujące, jak to się mówi, żadnej pracy się nie boicie. A czy jesteście oszczędne? Czy raczej rozrzutne? Jak to kobiety?
1: Powiedziałabym, że jest to tak trochę u nas pół na pół.
2: Ja chyba jestem raczej po oszczędnej stronie, chociaż mój tryb życia chyba na to nie wskazuje, styl życia, ale no tak, nie, ja raczej oszczędzam niż wydaję.
0: I rozumiem, że jakby w zespole to również mówisz, bo dziewczyny poczekajcie, może jeszcze zbierajmy trochę hajsu.
1: Znaczy właściwie to...
0: Kupmy zamiast tego to...
1: Jest pierwszą osobą do ucinania kosztów.
0: Aha, tak.
1: Ja może jestem drugą. Ja pamiętam czasy w Londynie, początki nasze studiowania w Londynie. To było takie prawdziwe oszczędzanie. Najprawdziwsze, gdzie po prostu... Ja nie rozumiałam w ogóle konceptu, że można tą samą rzecz kupić za 5 razy drożej. Jakby to była dla mnie totalna nowość. No i to też był pierwszy moment takiej pracy, że faktycznie nasz czas jest stricte zamieniany w jakieś oszczędności, które pozwalają nam przeżyć, więc to były takie momenty pierwszego prawdziwego oszczędzania. A teraz jest na szczęście troszkę lepiej, więc różnie to bywa. Chyba zależy od humoru tak zwanego.
0: A wy dziewczyny? Rozumiem, że jesteście akurat tymi osobami w zespole, które śmiało wydają pieniądze, jeżeli

0: humoru tak zwanego.
1: A wy dziewczyny? Rozumiem, że jesteście akurat tymi osobami w zespole, które śmiało wydają pieniądze, jeżeli

0: zrezygnowałeś mi z basisty, bo powiedziałam, że mogę grać. Więc akurat oszczędności robię dla zespołu, ale dla siebie nie.
1: Dobrze, Paulina, już zdradziłaś, że w takim razie masz prawo jazdy. Wy też, dziewczyny, macie?
2: Wszystkie.
1: Wszystkie?
2: Tak?
1: O,
2: tak.
1: To chwalimy się.
2: Ja nie używam.
1: Dobra, wygodnisia. Julia Skiba nie używa, a Jagoda?
3: Używam. Ja miałam auto, zanim miałam prawo jazdy.
1: Za którym razem zdałaś prawko?
3: Za trzecim.
1: Dobra, jakie było twoje pierwsze auto w takim razie?
3: Nadal je mam, jest to świetne auto Daihatsu Trevis, to jest japońskie mini pomarańczowe.
1: Proszę
3: bardzo. Wow, kocham je.
1: W chińskiej knajpie pierwszy koncert, teraz japońskie auto pierwsze.
3: Tak.
1: Rozumiem, a twoje wymarzone auto?
3: Nie mam żadnego, w sensie... Ja się nie znam na autach, ale wiecie co?
1: To może inaczej, ulubiony kolor auta.
3: Wiem, które ta dziewczyna z aut niebieska.
0: Wymarzone auto.
3: Tylko co to jest za auto?
0: Niebieska dziewczyna z filmu auta.
3: A z filmu auta.
1: A, to nie wiem.
3: To jest jakieś Porsche chyba. Tylko jakie Porsche?
1: Ale szybkie, niebieskie.
3: Ja bym chciała, mi się marzy po prostu auto, dlatego w ogóle kupiłam to auto, bo okazało się, że to był strasznie zły pomysł, bo to jest jakieś takie rzadkie auto dosyć, więc jakby części do niego są strasznie drogie i mało w ogóle dostępne, ale było pomarańczowe, więc mi się po prostu marzy jakieś takie auto, wiecie, albo niebieskie, albo różowe, jakieś takie po prostu, taki ciekawy kolorek, nie?
1: Takie
3: jakie to będzie auto, to już...
1: Takie oczodające.
3: To już mniej ważne dla mnie, tak. Chociaż też to bywa niebezpieczne, no tak, ale...
1: Ważne, żeby na drodze być wyrazistym, a nie przeźroczystym. Paulina, ty jesteś, rozumiem, kierowcą w zespole.
0: Zazwyczaj.
1: Tak, prawko zdane za...
0: Czwartym razem.
1: Dobra, okej, okay. A twój pierwszy samochód?
0: Nadal też go mam, to jest Citroen Berlingo, ma 18 lat i...
1: Tam wejdą głośniki zawsze, jakiś sprzęt, instrumenty.
0: Wszystko, ja tam czasami mieszkam. Jest to samochód niesamowity i już się rozsypuje powoli, więc będziemy się niedługo... Prawie się z nim żegnałam w zeszłym miesiącu.
1: A to silnik odmawia posłuszeństwa, czy go rdza zaczyna już trawić?
0: Wszystko już go trawi, on jest strawiony, ale ja już myślałam, że się z nim żegnam, ale powymieniałam jeszcze parę rzeczy, więc czekam po prostu, aż on już naprawdę powie, kiedy powiem sobie dość.
1: U Jagody w wymarzonym samochodzie jest ciężko z częściami. U ciebie za to chyba pewnie jest o wiele łatwiej. Jak jedziesz do mechanika, to on mówi, panie, nie ma problemu, jutro będzie gotowy.
0: Do mechanika, to mówi, co znowu.
1: To pani podbił jeszcze przegląd w ogóle.
0: No właśnie, ostatnio się zdziwiłam, bo miałam bardzo dużo do wymiany, a przegląd podbity 2 miesiące temu.
1: A wymarzony samochód, w którym będziesz podbijać przegląd, albo już nie trzeba będzie
0: nawet. Ja chcę bardzo zrobić prawo jazdy na tira, ale no ogólnie bardzo mi się podoba samochód, który sobie kupiła Mary z Polski, takiego Jeepa ma zielonego, ale też głównie mi chodzi o ten kolor. No ja lubię duże auta.
3: Właśnie, duże auto.
0: Ja lubię taki Range Rover, ale to jest poza moim budżetem. No.
1: Ekstra, jak będzie miała prawo jazdy na tiry, to nie będziecie musiały znowu szukać kierowcy, bo ona będzie woziła i scenę, wszystko, tak. Tak, dokładnie.
0: Wszystko zawiodło.
1: Dziewczyny, normalnie macie bardzo zaradne pomysły.
0: Mamy.
1: Jedziemy dalej. Julia.
4: Ja zdałam prawo jazdy za 5. razem.
1: 3, 4, 5.
4: Tak, ledwo, ale w Krakowie się podobno bardzo trudno zdaje. I słuchajcie, nie mam samochodu i boję się jeździć. Nie byłam z kierowcą takim ledwo jeżdżącym.
1: Dobra, czyli Jagoda, Paulina, a musiałyby naprawdę źle się bardzo czuć, żebyś siadła za kółkiem.
3: Tak. To się jeszcze nie wydarzyło.
1: Okej. Okay. Julia Błachuta, czyli
3: ostatnia
1: Julia numer
3: 2. Historia, tak. Ja też chyba 5. raz, ale pamiętam, że raz się spóźniłam, bo poszłam do toalety i oni mnie wywołali i to już było za późno, więc to jest po prostu jakaś trauma moja z tym prawo jazdy i mord nie polecam. Nowochódzka po prostu, huta w Krakowie, najgorsze zdawanie, najgorsze po prostu wspomnienia. Ale aktualnie jeżdżę takim mini Cooperem, tylko nie pamiętam nawet jakim, szczerze.
0: Ale jest świetny.
1: Kolor, chodzi nam o kolor.
3: Właśnie, kolor brązowy, brązowy, ładny w środku skórka, więc bardzo ładny.
1: Klimatyzacja działa.
3: Klimatyzacja działa, o dziwo, tak. Ale w sumie jeździłam, miałam różne fazy, bo jeździłam właśnie w sumie przed zdaniem troszeczkę.

0: Rozmawiajmy o waszej płycie Pele Mele. Wracamy do niej. Singiel Jet Lag, zapowiadający również ten krążek. Jet Lag. Przeżywałyście bardzo często, albo przeżywacie, bo lubicie podróżować, takie zmiany szybkie, czasowe?
1: Od razu powiem.
0: Latanie samolotami?
1: Nigdy. Ja mam talent. Nigdy.
2: Tak, Jagoda Kuglińska jest ewenementem na skalę światową. Zaśnie wszędzie po 5 sekundach.
3: W każdej dowolnej pozycji, w jakiej ona się ułoży, ona po prostu śpi.
2: Tak, ale byłyśmy właśnie razem w Azji i obserwowałyśmy tą różnicę. To ja 5 dni nie śpię i to jest dla mnie jakaś męka i tortury.
4: Ja pierwszego dnia wychodzę już na miasto i jestem good to go.
5: Jesteś stworzona do kariery po prostu.
0: Lubi latać dziewczyna.
4: No!
2: Mogłaby mieć international tour i lecieć co jeden dzień do innego miasta.
4: To prawda, mogłabym żyć każdego dnia.
0: Lubicie podróżować?
4: W sumie to zależy, jakie podróże, w jakim celu.
2: Podróżować w sensie...
0: Latać samolotami, załóżmy, zwiedzać inne kraje, poznawać kulturę, smaki.
4: Zwiedzać. Znaczy, no miałyśmy sobie zrobić z tego tradycję, już nam w tym roku się trochę nie udało, ale właśnie 2 lata temu poleciałyśmy razem do Tajlandii, rok temu byłyśmy na Filipinach, no i teraz też coś miałyśmy. Bardzo dobrze, że tego nie zrobiłyśmy, patrząc na to, co się dzieje na lotniskach. Dokładnie, właśnie na lotniskach, bo zazwyczaj w Emiratach są przesiadki, więc miałybyśmy teraz problem, aby wrócić tutaj i zjawić się tutaj dzisiaj. To był najlepszy czas mojego życia za każdym razem, jak my tam byłyśmy. I to głównie dla jedzenia.
0: Czyli Tajlandia?
4: Tajlandia to było moje top, tak.
0: Jeszcze gdzieś razem byłyście?
4: No właśnie Filipiny.
2: Razem w Albanii też.
4: We Włoszech ostatnio byłyśmy. W Albanii / Korfu, Grecja. W Singapurze byłyśmy przejazdem.
2: To gdzieś tam jeździmy razem.
4: No i w Europie byłyśmy w sumie. No i mieszkaliśmy razem w Londynie.
0: Tak. W Europie prawie wszędzie.
2: Pograłyśmy czasami też gdzieś.
4: O, w Portugalii.
6: To był zespół LOR w rozmowie z Kamilem Kowalskim. Na hit Wszystko jedno, wszystko źle możecie głosować na sk.pl w propozycjach do gorącej 20. Łukasz Zdończyk, witajcie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie słuchać u nas wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin von Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od tego producenta. A już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin von Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie też niezły zestaw polskich artystów. To m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie się tam bawiła razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja bawimy się razem w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor numeru 1 gorącej setki Radia SK Dopóki się nie znudzisz, razem z Zalią, na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. W niedzielę z kolei na scenie będzie Bryska. Szczegóły mamy dla was na sk.pl, obserwujcie też nasze media społecznościowe. A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer 1 gorącej 20 Radia SK, ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu w 2002 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, a jeszcze wracając do gorącej 20, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Przypominam, tegoroczna trasa męskiego grania rusza w Żywcu w ostatni weekend czerwca. Na miejscu trzecim gorącej 20 Dracula w remiksie, za którym stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej 20 Radia SK czeka na Was na sk.pl. Nowe notowanie gra Michu Sobkowski w każdy piątek po 18. Całkiem nieźle na naszej antenie radzi sobie też numer 2 dni, za którym stoi Bledka. Pochodzi on z debiutanckiej mini płyty Bledki. A więc mamy następcę hitu Komu miałabym powiedzieć. Teraz Bledka otwiera nowy rozdział w swojej karierze i wraca do śpiewania, bo niedawno miała problemy z głosem.

0: Jak poprzednim razem byłaś w naszym studiu, właśnie w dniu premiery Komu miałabym powiedzieć, mówiłaś, że twój głos wraca do zdrowia, że jeszcze potrzebujesz chwili na rehabilitację, ale że jest coraz lepiej. A jak to w tym momencie wygląda? Czy on już jest w pełni sił do tego stopnia, że ty możesz startować sezon koncertowy?
1: Kurde, właśnie to jest taki teraz etap, że cały czas jestem w tych treningach. Teraz jeszcze fizjoterapia, mam jeszcze logopedkę, osteopatkę, wszystko bardzo z każdej strony zaopiekowana, no bo jestem cały czas w procesie, nie? Ale jednocześnie, no, szykuje się już bardzo dużo koncertów, także, no, szykuje się jak mogę.
0: Musi być gotowy ten głos.
1: Tak, ale trochę mnie to stresuje, bo on nie jest jeszcze taki w 100%, wiesz? Cały czas też się uczę, bo chodzi o to, że teraz, żeby nie wrócić do starych nawyków, żeby, wiesz, z powrotem sobie nie zrobić jakiejś krzywdy, więc muszę się od początku nauczyć, jak operować tym głosem, żeby zdrowo, dobrze śpiewać, wiesz, jak najlepiej mogę. Więc no to jest cały czas proces. Cały czas.
0: Po przesłuchaniu tej epki to ja słyszę, że głos już jest w pełni sił, że już jest wyćwiczony.
1: Ale
0: że
1: nie,
0: jest...
1: wiesz co, te numery zostały nagrane wcześniej, przed... Tak, tak. Ten jedyny numer, który został nagrany na nowo z nowym, powiedzmy, głosem, to jest numer Dwa Dni, który jest...
0: Premierowo gramy w Radiu SK.
1: Bo on został, słuchaj... wokal został przesterowany i musiałam wszystko nagrywać jeszcze raz. I to jest jedyny taki numer. Reszta cała jest jeszcze przed.
0: Ale się udało, więc mimo, że już nagrałaś po tej rehabilitacji, to jednak ten głos zadziałał, czyli jednak nie masz się czym stresować.
1: Ale to wiesz, w studiu inaczej też, bo grasz, wiesz, możesz sobie przerywać w ogóle, ale nie, no jest różnica, mam wrażenie, jak może ktoś to dostrzega, może nie, ale ja czuję, ja słyszę to, że jest różnica. Taki ten głos jest bardziej otwarty, można powiedzieć, że bardziej taki skoordynowany, nie, a reszta jest taka... Na przykład w utworze Jesteś Tam jest mega dużo chrypy. To jest w ogóle utwór, który najgorzej mi było śpiewać, bo byłam w takich chyba po 3 dniach już nagrywania w studio i mój głos, no, już ledwo zipiał. Ja dosłownie mówiłam w ten sposób i ja nie byłam w stanie, wiesz, dograć tego do końca, a jednak chciałam bardzo ten feeling, który mieliśmy wtedy przekazać. No i tam był chyba najgorszy głos ever, a jednocześnie i tak brzmi to spoko, więc... Ale śpiewało mi się strasznie. Pamiętam, że się dusiłam wręcz, jak to śpiewałam. Musiałam cały czas przerywać.
0: No. Ale widzisz, najważniejsze, że się udało, a to jest dobry znak przed sezonem koncertowym.
1: Tak.
0: Zapowiadając swoją nową epkę Eter, napisałaś, że są na niej twoje najbardziej emocjonalne utwory.
1: Tak.
0: Czy możemy traktować tę epkę jako taki twój pamiętnik?
1: Totalnie tak. Każdy z tych utworów to jest właśnie fragment, etap jakiś, który przechodziłam w moim życiu. Jakiś fragment właśnie historii. Także każdy jest o czymś innym.

0: Przerywać.
1: No. Ale widzisz, najważniejsze, że się udało, a to jest dobry znak przed sezonem koncertowym.
0: Tak.
1: Zapowiadając swoją nową epkę Eter, napisałaś, że są na niej twoje najbardziej emocjonalne utwory.
0: Tak.
1: Czy możemy traktować tę epkę jako taki twój pamiętnik?
0: Totalnie tak. Każdy z tych utworów to jest właśnie fragment, etap jakiś, który przechodziłam w moim życiu, jakiś fragment właśnie historii. Także każdy jest o czymś innym.

0: Tam był chyba najgorszy głos ever, a jednocześnie i tak brzmi to spoko, więc... Ale śpiewało mi się strasznie. Pamiętam, że się dusiłam wręcz, jak to śpiewałam. Musiałam cały czas przerywać.
1: No. Ale widzisz, najważniejsze, że się udało, a to jest dobry znak przed sezonem koncertowym.
0: Tak.
1: Zapowiadając swoją nową epkę Eter, napisałaś, że są na niej twoje najbardziej emocjonalne utwory.
0: Tak.
1: Czy możemy traktować tę epkę jako taki twój pamiętnik?
0: Totalnie tak. Każdy z tych utworów to jest właśnie fragment, etap jakiś, który przechodziłam w moim życiu. Jakiś fragment właśnie historii. Także każdy jest o czymś innym.

0: jako palarnię i składzik po prostu. No, ale super wspomnienia mam. Znaczy, teraz mam super wspomnienia, bo wtedy jak to pisałam, to takie dziwne emocje mną.
1: Ile on lat czekał, zanim ty go wydałaś?
0: On w ogóle miał początkowo nigdy nie wyjść. No, jakoś tak schowałam go do szuflady i początkowo totalnie był ukryty, ale moja przyjaciółka dużo mi i moja mama w sumie powiedziały, że to jest ważna emocja wtedy dla mnie.
1: Aha, bo, bo ty w ten kawałek nie wierzyłaś, myślałaś, że jest słaby, tak? Dobrze rozumiem?
0: Właśnie,
1: czy nie byłaś pewna? Chyba, czy czekałaś po prostu na odpowiedni moment?
0: Chyba myślałam, że jest zbyt taki intymny, żeby się nim tak podzielić, a potem nagle... wiesz, każda z tych piosenek okazała się, że jest mega intymna i to wszystko łączy taka całość, nie? Więc... zapomniałam, co chciałam powiedzieć więcej, ale...
1: Ale kolejną perełką jest też numer dla twojej babci.
0: Tak, tak. No właśnie mówię, że to co jedna piosenka to są gigantyczne emocje, każda jest różna i inna. Jedna jest smutna, druga jest taka, gdzie czuć dużo żalu albo pełno nadziei, ostatecznie dużo miłości i dużo szczęścia, więc no jest taki niezły roller coaster.
1: No właśnie, nawet na tej epce znalazła się, nie wiem ja nawet jak to powiedzieć, manifestacja, afirmacja,
0: tak,
1: że
0: tak,
1: nie było drugiej połówki,

0: szczęścia.
1: A napisałaś też w mediach społecznościowych, że chcesz dać poznać się bliżej swoim fanom. Czy mamy to traktować jako zapowiedź czegoś większego?
0: No na pewno, ogólnie szykuje się coś przepotężnego, ale nie mogę o tym w ogóle mówić, normalnie coś zabronił.
1: Chciałem coś z ciebie wyciągnąć, ale chyba się nie uda.
0: Serio, bym mega chciała, ale nie mogę. Także mega szkoda, ale no nieważne, skupiamy się teraz na epce, więc to jest wstęp, przedsmak właśnie, bo to, co się szykuje, no nie mogę, kurde, powiedzieć. Przepraszam, ale no, nieważne, będzie fajnie.
1: Czujesz, że się tak oczyściłaś, jak skoro opowiedziałaś fanom o swoich emocjach i też przy okazji sobie opowiedziałaś, jak, że to z siebie wyrzuciłaś. Jaki to miało na ciebie wpływ, nagranie tej epki?
0: Każdy z tych utworów właśnie taki terapeutyczny, że po prostu ja mam coś takiego w sobie, że łatwiej mi jest czasami nagrać piosenkę o czymś, niż w ogóle o tym powiedzieć. I mam wrażenie, że każdy z tych właśnie, każda z tych piosenek była takim przypieczętowaniem właśnie danego etapu. I faktycznie jest to oczyszczające. I takie, że rozumiem, czemu się tak czułam. I fajnie widzieć też w ogóle, jaką drogę mentalnie przeszłam od tamtych momentów.
1: Były różne emocje, zaczęło się smutno, ale ostatecznie numer 2 dni, który gramy na antenie Radia SK, jest mega pozytywny, czyli wszystko się dobrze skończyło i jest radość na końcu.
0: Jest. Wiadomo, że w życiu bywa różnie, ale no teraz się czuję tak jak w tej wiosce, więc jest akurat super.
1: Ale jeszcze muszę wrócić jeszcze do twojej kariery sprzed kilku lat. Wszystko zaczęło się od współpracy z Kizo, a teraz poszłaś robić karierę solo. Czy ty planujesz w ogóle wrócić do nagrywania kawałków z kimś, czy na razie jednak solo? Stawiasz na solową karierę?
0: Nie, no ja...
1: Chciałabyś coś jednak.
0: No, coś szykuję, coś nie mogę nic mówić, ale ogólnie nie zamykam się totalnie. Akurat wiesz, te utwory były tak dla mnie intymne i ten, że no nie wyobrażałam sobie, wiesz, kogoś tam mieć, ale ja lubię współpracować i mieszać właśnie inne perspektywy na jedną piosenkę, wiesz, o co mi chodzi? No, więc totalnie jestem otwarta na współpracę z innymi ludźmi. No, także na pewno pojawi się dużo.
1: A czy ty czujesz, że ten kawałek, który gramy w Radiu SK 2 dni, to będzie taki wielki hicior, jak koło miałabym powiedzieć? Czy też nie potrafisz na razie stwierdzić?
0: Ciężko
1: czy
0: powiedzieć.
1: Czy tu jest potencjał, że jest szansa, że to się wydarzy?
0: Nie no, ja właśnie mówię, że ja trzymam mega mocno kciuki za ten numer. Co się wydarzy, to już trochę jest poza mną, no to kwestia ludzi, nie? Czy oni czują ten feeling, który ja chcę przekazać tej piosence? Czy oni, czy ich cieszy ta piosenka też, nie? Bo komu miałabym powiedzieć? Ludzie bardzo dużo się z tym utożsamiają i bardzo tak czują jakieś tam swoje, wiesz, relacje w tej piosence i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest coś takiego, co ludzi chwyta mocno, jak się mogą z czymś utożsamić i jakby wręcz to jest o nich, no to słuchają tego, wiesz, bardzo. Chociaż nie zawsze tak jest w sumie, bo jak myślę o Taxi, no to tam nie wiem, czy jest się z czym utożsamić, ale jest to po prostu hitowe. No nie wiem, trochę się zagmatwałam, no nieważne, ale w każdym razie trzymam kciuki za ten numer i jest szczęśliwa ta piosenka, to jest dla mnie najważniejsze. Poszło to w świat, więc...
1: Wakacyjna bardzo.
0: Tak.
1: Gdzie wy nagrywaliście ten teledysk, bo tam są jakieś przepływy?
0: Tajlandii. Tak, kocham. Zakochałam się po prostu od pierwszego wejrzenia.
1: A powiedz, to było przy okazji wakacji? Czy ty tam służbowo poleciałaś typowo, żeby nagrać teledysk i wrócić? Czy przy okazji polecimy na wakacje, ale wrócimy też z teledyskiem?
0: Przy okazji, bo ja wiedziałam, że tam będzie pięknie i będzie dużo pięknych kadrów, a właśnie w głowie już miałam tą piosenkę. Początkowo zastanawiałam się w ogóle... Czy nagrać teledysk do Tańcz? Czy nagrać teledysk jednak do 2 dni? No ale jednak totalnie 2 dni, no bo to jest nasza historia, mamy tam jednak z chłopakiem, więc to wszystko. Chciałam złapać, wiesz, piękne nasze szczęśliwe momenty i ulokować to, powiedzmy, jak taki vlog czy coś na klipie, także dobry wybór. No, kocham Tajlandię. Uwielbiam.
1: Mówiłaś w naszym studiu przy premierze kawałka Komu miałabym powiedzieć, że dedykujesz ten numer między innymi swojej siostrze. A czy ten nowy numer dedykujesz tylko i wyłącznie swojej drugiej połówce, czy ktoś jeszcze może się czuć wyróżniony?
0: Nie, no tylko swojej połówce. Ja w ogóle tylko o nim myślałam, jak powstawał ten numer, także nie przyszło mi do głowy... Ostatnio widziałam TikToka, że to nie jest o chłopaku. Ktoś tak napisał, a ja mówię, taki jakim cudem, ale nie, w mojej głowie to tylko o moich chłopaków.
2: Ostatnio z nowością do studia Radia SK wpadła też Kasia Sienkiewicz, którą do tej pory kojarzyliśmy przede wszystkim z Kwiatu Jabłoni, w którym występowała z bratem. Teraz jednak postanowiła pójść własną drogą i po raz pierwszy nagrała kawałek solo. To numer Były Momenty. W naszym studiu teraz Kasia Sienkiewicz, już nie z Kwiatu Jabłoni. Cześć Kasia!
0: Ojejku, ciekawe, nigdy tak o sobie nie usłyszałam.
2: Po raz pierwszy, tak. Powiedz mi, jak ty się teraz czujesz? Czy ty się czujesz teraz nieswojo, jakbyś po raz pierwszy kilka lat temu wychodziła na scenę? Czy to jest takie uczucie?

0: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
1: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
0: Tak,
1: to jest mniej więcej
0: nie znaczy,
1: to samo.
0: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
1: Albo inne misje po prostu wykonujesz.
0: Inne misje, poboczne misje wykonuję. Tak.
1: A powiedz mi, a ciężko było się przestawić ze śpiewania w duecie na śpiewanie solo?
0: Chyba nie ciężko, bo tak naprawdę wbrew pozorom śpiewanie w duecie w jakiś sposób ogranicza i jest trudniejsze, bo musisz się dostosować do tego, żeby na przykład pozbyć się jakiejś maniery, kończyć w tym samym momencie frazę, wyzbyć się vibrato i tak dalej, bo i jeszcze śpiewać w drugim głosie. Więc musisz dużo więcej włożyć w sumie pracy w śpiewanie z kimś, moim zdaniem, ja tak odczuwam.
1: Czyli teraz jest łatwiej?
0: Troszkę tak.
1: Wow! Już miałem zapytać, czy brakuje ci teraz brata, ale chyba
0: nie,
1: jednak
0: no,
1: nie.
0: Brakuje oczywiście, tak. Ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa Kwiatu Jabłoni.
1: Czyli Kwiat Jabłoni wróci. To jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
0: Kwiat Jabłoni wróci.
1: Za chwilę premiera twojego nowego numeru. Były momenty. O jakie momenty chodzi?
0: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciekają.

0: brata, ale chyba nie, jednak no, nie.
1: Brakuje oczywiście, tak, ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa Kwiatu Jabłoni.
0: Czyli Kwiat Jabłoni wróci, to jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
1: Kwiat Jabłoni wróci.
0: Za chwilę premiera twojego nowego numeru Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
1: O, oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciekają.

0: Za chwilę premiera twojego nowego numeru Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
1: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie upisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciekają.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Eska o pole. Vem.

0: three to the four.
1: Muzyka już się żyje.
2: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji, poleciała lot do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album A Jaki, to Alicja zdradziła nam jeszcze chwilę przed Eurowizją.
3: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
4: Jesteś szczęśliwa.
3: Jestem szczęśliwa.
2: Alicja rzeczywiście może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach artystki możecie przeczytać na sk.pl. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. To tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, bo wystąpią tam m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival

W czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, bo wystąpią tam m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival

Zigtour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek. A to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Przypominam, że wstęp na tę imprezę jest darmowy. Tak się składa, że darmowe są też hity na czasie. Które wam gramy? Jest niedziela, 2,5 minuty po godzinie 9. Zaczynamy. Kinga Baryga, witam i zapraszam serdecznie. No i w tej godzinie, właśnie w tej godzinie 9, pogram wam. Między innymi będzie męskie granie orkiestra i numer nareszcie.

0: Tak wam gramy w Radio SK. 17, przepraszam, już 18 minut po godzinie 9. A tymczasem obserwujemy to, co dzieje się w internecie. I uwaga, uwaga, cel osiągnięty. Ale on nadal jedzie dalej. Mowa o Łatwogangu, który w piątek wyruszył z Zakopanego do Gdańska na rowerze. Jedzie już 41 godzin bez snu. Pokonał 525 kilometrów. I udało się osiągnąć cel i zebrać 12 milionów złotych dla Maksia. Ale Piotrek się nie poddaje, jedzie dalej i dalej zbiera pieniądze. Już jest kolejne dziecko potrzebujące. Zbiera teraz dla Adasia. Aktualnie minął Toruń. My cały czas oczywiście podglądamy, jak mu idzie. Będziemy też na bieżąco was o tym informować. Ale udało nam się wczoraj Piotrka złapać na trasie. Tak mniej więcej w połowie drog w województwie łódzkim. No i posłuchajcie, co nam tutaj powiedział.
1: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
2: To jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe, jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
0: Skromny, a taki z wielkim sercem. Cały czas obserwujemy, będziemy was informować na bieżąco, wy też możecie na tego streama na YouTubie zaglądać.

0: Tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać.
1: Ale...
0: Jednak przypomnę, jakby ktoś zapomniał. Pitbull, Hotel Room Service. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Swoją drogą czytam właśnie o pewnych badaniach, które mówią, że ten sezon plenerowy, to bardzo dobrze, że on się rozpoczął, i ten sezon koncertowy, bo chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej. Bo jak się okazuje, ci, którzy wybierają różne formy aktywności, zyskają najwięcej. Spokojnie, bo my mamy sporo propozycji koncertowych. Na przykład po godzinie 10 będę wam rozdawała bilety, karnety imienne na Kortowiadę w Olsztynie. Ale to nie wszystko, bo rozpoczyna się także SK Music Tour, więc będzie się działo. Będziemy starzeć się wolniej. A do tego, jak dorzucimy jeszcze hity na czasie, no bo muzyka też ma ogromny wpływ na to, że możemy poczuć się po prostu młodziej. Ja wracam do was już za chwilę, a razem ze mną między innymi Karol G.
2: Reklama. Są prezenty, które zostają na zawsze. W Dniu Matki podaruj mamie coś więcej niż kwiaty. We wtorek 26 maja Filharmonia Opolska zaprasza na wyjątkowy koncert jazzowy. Wieczór z muzyką Milesa Davisa. Kameralna atmosfera, znakomici muzycy i ponadczasowe brzmienia, które zmieniły historię jazzu. Zabierz mamę do Filharmonii, bo najpiękniejsze wspomnienia grają najdłużej. Bilety dostępne online i w kasie biletowej Filharmonii Opolskiej.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Opolu robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 28 maja. Opole, Rejmonta 16.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Na duży apetyt, duże porcje pyszności. Festiwal kulinarny Food Fest w Opolu na Placu Kopernika. Wyjątkowe food trucki, pyszna autorska kuchnia, specjały z całego świata i wyśmienite desery. Palce lizać! Food Fest Opole już w ten weekend na Placu Kopernika koło Galerii Solaris. Szczegóły na www.food-fest.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze

0: Będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie.

0: wiadomości tekstowe, wysyłajcie głosówki. Czekam, a po 10 do kogoś z was się odezwę. I komuś z was wręczę właśnie takie karnety imienne. A już teraz zbliżamy się do godziny 10. Po godzinie 10 najnowsze informacje ze świata muzyki, a później kolejne hity na czasie, więc zostańcie ze mną.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
7: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszam.

0: Zapraszamy do salonów Bestion w całej Polsce.
1: I po reklamu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl. Opole na czasie.
2: Michał Przybyła. Przed nami wielkie sportowe emocje. Piłkarze Odry Opole zagrają dziś swój ostatni mecz w tym sezonie. O 16:30 w Itaka Arenie podejmą ekipę Polonii Warszawa. I to rywale są faworytami tego spotkania, bo zajmują 7 miejsce w tabeli, a Opolanie są na 11 pozycji. Pierwszy gwizdek o 16:30, a już o 15:00 zrobi się głośno na stadionie przy Wschodniej. Kolejarz będzie ścigał się tam z Wybrzeżem Gdańsk.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
3: Muzyką się żyje. Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj i w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagrama Radia SK. Mamy tam nagrania. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco Hemingway stwierdził, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad. Posłuchajcie jakich.
4: No na pierwsze, czytajcie książki. Zwróćcie hałas na książkę. To jest bardzo trudne na samym początku. Wy się spodziewali rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
3: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. I to nie koniec biletowanych niespodzianek. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. tak jak już Wam wspominałam, Kizo, Żabson, ale będzie też Michał Szczygieł, Enej, Kuban i królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. Napiszcie nam, dlaczego powinny trafić właśnie do Was i kogo zabralibyście ze sobą. Czekamy na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. O, tutaj Taco Hemingway nam się chciał wcisnąć, ale my mamy tutaj hity na czasie. Kiedy wy powoli budzicie się do życia, my wam gramy. Na dobry początek Alex Warren, a już za chwilę ktoś z was zgarnie imienne karnety na Kortowiadę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

SK Opole.

Ale to jest dobry numer. Gips i win. Tak wam gramy w Radio SK 15,5 minuty po godzinie 10. Jest niedziela, dzień dobry. Witamy wszystkich tych, którzy dopiero budzą się do życia, którzy właśnie odpalili radio. Mamy nadzieję, że hity na czasie umilą wam to niedzielne przedpołudnie. A już za chwilę, już za moment będę miała dla was imienne karnety na Kortowiadę w Olsztynie, na której wystąpi m.in. Żabson. Będzie też Problem, będzie Tymek. M.in. będzie również Maryla Rodowicz, ale także zespół Enej. Tych artystów jest bardzo dużo, line-up jest bardzo mocny, więc to jest ostatni moment, żebyście napisali, dlaczego chcielibyście właśnie wybrać się na Kortowiadę i z kim. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK i gram dalej. Ed Sheeran i Safaje już teraz. SK

0: 25 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie, to jest też Sanach i kultowy szampan od tej artystki, a już za chwilę czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No i jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to gramy wam nowość. Nowość od australijskiego DJ-a Sony Fodera i Libianka, kameruńska piosenkarka. Połączyli siły i stworzyli wspólny numer. Bardzo przyjemny, bardzo dobrze się go słucha. Myślę, że wam również przypadnie do gustu. Let me be in your arms. Pozwól mi być w twoich ramionach. No dobrze, to pozwólmy. Niech ten numer nas przytuli.

0: Imagine Dragons i Radioactive. Tak wam gramy 32 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, a ja mam już tutaj na linii naszego słuchacza Arka. Cześć Arku!
1: Cześć, cześć.
0: Właśnie, bo ty napisałeś tutaj na Messengerze, że powinieneś zgarnąć te bilety, te karnety na Kortowiadę. Dlaczego?
1: Bardzo bym chciał. Dlatego. Wiąże się to fajna historia, ponieważ kilkanaście lat temu właśnie na Kortowiadzie poznałem swoją żonę.
0: O.
1: Więc mam świetne wspomnienia z tym festiwalem. Czas mija, mamy teraz dwójkę małych dzieci, udało nam się ogarnąć opiekę babci nad dziećmi. No i fajnie byłoby się cofnąć do tych czasów.
0: No to
1: chciałbym zebrać żonę ze sobą.
0: Dobrze, Arku, to słuchaj, mówisz i masz karnety, imienne karnety na Kortowiady dla ciebie i twojej ekipy są twoje.
1: Dzięki bardzo.
0: Dobrze, to jakby tak, jeśli na przykład słuchają nas teraz jakieś osoby, studenci, którzy na taką Kortowiadę się wybierają i chcieliby tam poznać miłość życia, to jaką masz dla nich radę?
1: Próbujcie, nie wahajcie się, to się może udać.
0: Tak jest i trzymamy za wszystkich kciuki, a wam życzymy dużo, dużo szczęścia. Trzymaj się, hej.
1: Cześć.
0: No i co? Siegra, siema. Wielkie gratulacje dla Arka, my gramy dalej hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Tate McRae, ale będzie też Alesso i Nate Smith.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
7: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
8: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27.

0: 7 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: 5,5 minuty zostało do godziny 11. Wielkimi krokami zbliżamy się do południa, do niedzielnego południa, ale jeszcze chwilę i będą nam grały kolejne hity na czasie. Po godzinie 11 najnowsze informacje z kraju, nie z kraju, ze świata, a ze świata muzyki, a do tego kolejne najlepsze hity na czasie. Będzie Bledka, ale będzie też Swedish House Mafia, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Opolu robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 28 maja. Opole, Rejmonta 16.
5: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze

0: będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak, bo po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów, nastąpiła zmiana tej decyzji. Jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną częścią historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie z nią ten festiwal. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kac Bałagan, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Partnerem tej imprezy jak zawsze jest Radio SK. Będziemy mieć też dla Was bilety, więc słuchajcie nas uważnie. Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer 1 gorącej 20 Radia SK, ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w Stanach. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej 20 Radia SK, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta, a na trzecim Dracula. Całe notowanie gorącej 20 czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione numery i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Gibbs otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wydał nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni dzień lata, w którym Gibbs nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się Igo. Ten kawałek możecie już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC. A my gramy dalej. Niezależnie od tego, czy dzisiaj odpoczywacie w domu, czy w ogrodzie, czy w pracy, a może w podróży, Radio SK gra najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Swedish House Mafia.

17,5 minuty po godzinie 11. Gramy wam w Radiu SK. To są hity na czasie, a ten chłopak pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ja tutaj podglądam sobie cały czas stream Łatwoganga, który właśnie jedzie teraz, macha w jedną, w drugą stronę. On cały czas znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim. Przejechał już, moi drodzy, jeszcze sobie tutaj aktualizujemy informacje. Przejechał już 164 kilometry. Tyle mu zostało. Jedzie już 44 godzinę. Trzymamy kciuki, Piotrku, trzymamy. Udało się zebrać już 12 milionów na Maksia, ale on zbiera dalej, bo jak się okazuje, potrzebne jest jeszcze 3,5 miliona dla Adasia. To jest kolejne dziecko, na które Łatwogang zbiera pieniądze i już mamy 1 300 000. Więc cały czas ta kwota rośnie, a ten chłopak nie poddaje się i pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Więc jeśli ktoś z was wątpiłby i stwierdził, że jednak nie ma siły przejść się dzisiaj na ten spacer albo wybrać się dzisiaj na siłownię, to wejdźcie na streama Łatwoganga. On udowadnia, że można wszystko.

0: Benson Boone, Mystical Magical, tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 11. Zbliżamy się do południa, a co to oznacza? Że już za chwilę zasiądziecie do stołów i zjecie przepyszny obiad. Niedzielny typowy polski obiad to przecież rosół, schabowy albo mielony, ziemniaczki i mizeria. Już pojawiły się pierwsze młode ziemniaki, więc to może być naprawdę bardzo wiosenny obiad. Ale do tego obiadu ja bym dołożyła jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż wiralowe, ugotowane truskawki, które stały się hitem w Stanach Zjednoczonych. No, w Polsce mówimy na to, że to jest po prostu kompot. Znamy go od lat, nasze babcie go robiły, robią go nasze mamy, my go robimy. No, ale amerykańskie social media odkryły coś, co u nas jest znane od pokoleń. No to zachwyciły się gotowanymi truskawkami, czyli oni pokazują to jako owoce podgrzane z cukrem, dodają czasami cytrynę, wanilię lub wodę i mówią, że to jest najlepsze. I nie tyle sam wywar z tych truskawek, tylko te rozgotowane truskawki. No i co? I okazuje się, że babcia znów miała rację. To, co babcine najlepsze. Radio
1: SK. Autopromocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Bierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. I po reklamie.

0: ale to jest dobry numer. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy w Radio SK, to lato już czuć w powietrzu zdecydowanie. A my wracamy do was po godzinie 12. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd.

0: Pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd.

0: rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
2: Autopromocja. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
5: A ci kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd.

0: Podatki, czynsz, konto.
1: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
0: Ty nie?
1: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
0: Płacą ci? Dużo?
1: 4000 się zbierało.
0: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Na duży apetyt, duże porcje pyszności. Festiwal kulinarny Food Fest w Opolu na Placu Kopernika. Wyjątkowe food trucki, pyszna autorska kuchnia, specjały z całego świata i wyśmienite desery. Palce lizać! Food Fest Opole już w ten weekend na Placu Kopernika koło Galerii Solaris. Szczegóły na www.food-fest.pl.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
6: Opole na czasie.
7: Michał Przybyła. Niedziela, dzień lenia. Ale odpocząć możecie też na mieście, na przykład w wygodnych fotelach Teatru Kochanowskiego. O 18:00 obejrzycie tam spektakl pod tytułem Sprawiedliwy. Studium przypadku. I jest to historia oparta na prawdziwej historii Luigiego Mangione, który zastrzelił szefa jednej z firm ubezpieczeniowych i z dnia na dzień stał się nie tylko mordercą, ale też celebrytą. A jak chcecie się pośmiać, to wpadajcie o 19:00 do Opo. Wystąpi tam Tomek Kołecki.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
8: Muzyką się żyje.
9: Taco Hemingway dwukrotnie przejął Stadion Narodowy. Wczoraj i w piątek fani mogli usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym czasie pojawiło się kilka nowych stacji. Więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na koncertach Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. Na koncert wpadł też BDOS 2115. A wy wpadajcie na SK-owego Instagrama, tam mamy nagrania z tego koncertu. Już jutro Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festival 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych. Wśród nominowanych jest wielu artystów, których znacie z Eski. Na Fryderyki w kategorii Album Roku Pop ma szansę m.in. Igo, Wiktor Dydła czy Zalia. Wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebona Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szansę na statuetkę ma m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Evi Valarte. Rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rapstacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie, Jaski, niebawem będziemy mieć dla Was zaproszenia właśnie na Rapstację. A co powiecie na wspólną zabawę Nie mów tak, nie mów nie? Kto chętny? Można się już zgłaszać na Messengerze Eski. Zaraz wyjaśnię Wam, o co w tej zabawie chodzi. A już teraz gram hity na czasie na dobry początek godziny 12. Zara Larsson, Kinga Baryga, Wit.

Mezo, Kasia Wilk i Sakrum. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie śpiewał tego na karaoke. Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 20 minut po godzinie 12. A już za chwilę pobawimy się wspólnie w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę i uwaga, uwaga. Na czym ta zabawa polega? A polega na tym, że wy zgłaszacie się do nas na Messengerze Radia SK. Ja do kogoś z was dzwonię i zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się przejść przez tę zabawę, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Pobawmy się wspólnie, a już teraz gramy. Kolejne hity na czasie. Damiano Dawid, to już teraz.

0: Rihanna, 37 minut po godzinie 12 w Radio SK. To są hity na czasie, jest niedziela, a my już teraz bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. I razem ze mną jest Basia. Basiu, dlaczego
1: Cześć.
0: Ty zdecydowałaś się do nas tutaj odezwać? Bo to jest dość przekonujący mnie argument.
1: No ja ci powiem, że jedziemy do w Uherce Minerale na wycieczkę na drezynę. No i niestety, cała trójka siedzi za tyłu, siedzi, ma słuchawki na uszach, telefony w rękach. Kierowca obok skupiony, więc cóż, pozostało mi tylko radio słuchać was i tyle.
0: Bardzo dobry wybór, Basiu, bo nie dość, że słuchasz najlepszych hitów na czasie, no to jeszcze możemy się wspólnie pobawić i możesz zgarnąć eskowe gadżety. To ja przypomnę jeszcze raz szybko zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się uda, no to oczywiście mam dla ciebie gadżety. Jesteś gotowa?
1: Okej. Okay. Jasne.
0: To zaczynajmy. Samolot jest szybszy od pociągu?
1: Możliwe.
0: Leciałaś kiedyś samolotem?
1: Chyba.
0: A podróżowałaś pociągiem?
1: Oj, często.
0: Podróżowałaś kiedykolwiek samochodem?
1: Oczywiście.
0: Naprawdę?
1: Nie do końca.
0: A to nie się tam pojawiło, Basia, dawaj jeszcze raz. Naprawdę?
1: No. Możliwe.
0: A na motorze?
1: Chciałabym.
0: Dobrze, Basiu, co prawda troszkę tam się nam noga potknęła, ale to nic, zaliczamy. Oczywiście gadżety Radia SK trafiają do ciebie. Życzę wam całej twojej rodzinie bezpiecznej jazdy. Trzymajcie się, pa, pa.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
1: Słuchajcie, ciebie też.
0: Cześć, hej.
1: Na razie, pa, pa, hej, pa.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo

0: Złota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Chodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i baju portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. I po reklamie.

0: ale to dobrze buja, jakby to powiedział Łukasz Zduńczyk, który jest już w studiu.
1: Mogę?
0: Tak.
1: Ale to dobrze buja.
0: Yes, usłyszeliśmy to. Teddy Swims, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 13, a po 13

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Są prezenty, które zostają na zawsze. W Dniu Matki podaruj mamie coś więcej niż kwiaty. We wtorek 26 maja Filharmonia Opolska zaprasza na wyjątkowy koncert jazzowy. Wieczór z muzyką Milesa Davisa. Kameralna atmosfera, znakomici muzycy i ponadczasowe brzmienia, które zmieniły historię jazzu. Zabierz mamę do Filharmonii, bo najpiękniejsze wspomnienia grają najdłużej. Bilety dostępne online i w kasie biletowej Filharmonii Opolskiej.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
5: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: trudno. Odwiedź salon Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania i to sporo. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się też do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod aptek,

0: nazwę znanego leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał to, że to nielegalna reklama leku. Taco Hemingway stwierdził, że, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku ważnych rad.
1: No na pierwsze, czytajcie książki, zróbcie chaos na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Musisz spodziewać i rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
0: Taco Hemingway polecił też usunąć media społecznościowe, bo, jak stwierdził, mają bardzo zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety, tylko u nas. I to nie koniec biletowych niespodzianek. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy sam Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas, ale w line-upie jest też całkiem niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi, autorzy legendarnego Explosion. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. Radio SK będzie tam z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo tylko u nas będziecie mogli zgarnąć bilety na tę imprezę. Także słuchajcie, opłaca się słuchać Radia SK, bo nie tylko na Warsaw Music Festival zaproszenie mamy, ale uwaga, dzisiaj rozdajemy wam bilety na Kortowiadę i na pewno komuś z was cztery sprezentuję, także zostańcie koniecznie ze mną, a poza tym dużo dobrych hitów na czasie. Jeden z waszych ulubionych już teraz, nowy hymn męskiego grania. To jest SK, 2 minuty po godzinie 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Rodzinny spacer po parku? No oczywiście, że tak. Bałza w Radiu SK, Łukasz Zduńczyk, ja was witam w strefie wolnej od słowa poniedziałek. No a wczoraj wydarzył się bardzo wzruszający moment. Wielu osobom coś tam wpadło do oka. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe grała z Walencją, co prawda przegrała 1-3, ale to w ogóle nie jest ważne. Najważniejsze jest to, słuchajcie, że Robert Lewandowski w tym ostatnim meczu w barwach Barcelony strzelił gola. Posłuchajmy, jak to brzmiało, komentator Canal Plus.
1: Ferran Lewandowski! Piłka w siatce! Bramka zaliczona! Robert Lewandowski!
0: I właśnie tak, Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną. To był jego ostatni występ, bardzo wzruszający moment. Lewy strzelił 120 bramkę dla tego klubu. Jest 14 najlepszym strzelcem w historii Barcelony. To jest prawdziwa legenda. Ale słuchajcie, skoro Robert Lewandowski już to ostatnie spotkanie rozegrał, a nowego klubu jeszcze nie ma, to dzisiaj ma wolne popołudnie. Mam nadzieję, że Ania Lewandowska pozwoli mu zjeść jakiegoś fast fooda, potem niech doi je pizzą. Zasłużył na to i dzisiaj można. I jedno jest pewne, słuchajcie. Będziemy wnukom opowiadać, za moich czasów Lewy grał w Barcelonie. Zobaczycie, że tak będzie. A w Radiu SK Kuba i Kuba.

To jest numer po prostu skrojony pod niedzielne popołudnie. Słyszycie, jaki tu jest chill? Czy to nie brzmi jak na przykład opalanie się na tarasie, na balkonie na przykład? Albo jak

0: numer 1 gorącej setki Radio SK 2023. A teraz czas na kawałek, którego kariera dopiero się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie łowimy dla was takie kawałki, które będą hitami, które podbiją listy hitów, a ten numer może być hitem lata, bo jest bardzo wakacyjny. Gips wydał nowy numer. To artysta, który jest raperem, ale teraz pokazuje z siebie z zupełnie innej perspektywy. Nową naturę. Właśnie zaczyna nowy rozdział w swojej karierze, bo z rapu przechodzi troszeczkę w kierunku popu i nagrał wspólny numer z Igo. Gips tym razem nie rapuje, a śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi. Gipsa znacie przede wszystkim z kawałka Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas. A teraz pomaga nam się zrelaksować. Numer dobry do wylegiwania się na kanapie w salonie z pełnym brzuchem po obiedzie. Myślę, że tak. Ale na plażę też się sprawdzi. Ostatni dzień lata. Już teraz w Radiu SK.

0: Numer, przy którym czas staje w miejscu. Zwłaszcza w niedzielne popołudnie, kiedy spieszyć się nie trzeba. Morandi z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK. A ja wam teraz zdradzę, słuchajcie, kulisy pracy w radiu. Bo u nas na komputerze emisyjnym prezenterzy czasami zostawiają dźwięki, które wypuszczali w czasie swoich audycji. No i wczoraj wieczorem program prowadził Paweł Bogaj z Zeskowego Poranka i zostawił mi tu taki dźwięk. Jankes opowiada żart. Ja stwierdziłem, że ja ten dźwięk muszę wam puścić, bo to będzie niezły suchar, który może poprawić humor w niedzielne popołudnie. Przygotujcie sobie butelkę wody, bo to będzie naprawdę niezły suchar. Uwaga, Jankes opowiada żart.
1: Co robi nauczyciel na grillu? No. Niezapowiedzianą karkówkę.
2: Co?
3: Dobre.
0: Jeśli macie coś lepszego, to śmiało w każdej chwili możecie podrzucić w głosówce na Messengerze Radia SK. A ja za chwilę zagram Sombra.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Opolu robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 28 maja. Opole, Rejmonta 16.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: I po reklam.
9: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Jest wszystko dobrze, bo jest luźne niedzielne popołudnie, a do dnia na P jeszcze bardzo długa droga. Lore w Radiu SK, gramy niedzielne hit na czasie i będzie jeszcze lepiej, bo ja za chwilę gram wam suchara od Sebastiana. Zagrałem żart Jankesa i poprosiłem was, żebyście ten żart przebili, no i Sebastianowi chyba się udało. Śmiało bierzcie tego suchara jak swój, możecie przekazywać dalej znajomym. Uwaga!
1: Dlaczego płuca mają drobne? Uwaga! Bo żebra.
0: Sucho się zrobiło, ale dobre to jest, dobre. Zostańcie z Radiem SK. Na razie sucharom dajemy spokój. Kończymy z sucharami, za chwilę najnowsze newsy. A po newsach będę miał dla was coś lepszego niż suchar. Będzie biletowa niespodzianka na antenie Radia SK.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja.
4: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: A teraz zapraszamy na prognozę Przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Opole, ulica Wrocławska 143.
13: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
14: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
2: Opole na czasie.
3: Michał Przybyła. Przed nami wielkie sportowe emocje. Piłkarze Odry Opole zagrają dziś swój ostatni mecz w tym sezonie. O 16.30 w Itaka Arenie podejmą ekipę Polonii Warszawa. I to rywale są faworytami tego spotkania, bo zajmują 7 miejsce w tabeli, a Opolanie są na 11 pozycji. Pierwszy gwizdek o 16.30, a już o 15 zrobi się głośno na stadionie przy Wschodniej. Kolejarz będzie ścigał się tam z wybrzeżem Gdańsk.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
4: Jest 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pod-

0: Się tam z wybrzeżem Gdańsk.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
2: Jest 14:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie

0: W długim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin poinformujemy Państwa o naszych efektach.
1: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Służby weszły do mieszkania po tym, jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwo gang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą, a na trasie kibicuje mu tłum fanów.
2: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają.
1: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera.
3: SK jak zawsze załatwia dobrą imprezkę. U nas letni sezon koncertowy już trwa. Mamy dla Was karnety na Kortowiadę, czyli wielki studencki festiwal, który już w czwartek startuje w Olsztynie. Na scenie Kizo, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Numer, który dodaje motywacji, żeby wstać z kanapy i pójść na spacer po obiedzie. Wet Fingers z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. I przekażcie znajomym, SK rozdaje zaproszenia na Kortowiadę. Ten wielki festiwal studencki już w czwartek startuje i będą tam największe gwiazdy polskiej muzy. Będzie Kuban, Kizo, nawet królowa Maryla Rodowicz się tam pojawi. Young Iggy, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. I wy tam możecie być. No i padają naprawdę mocne argumenty. Ewa?
1: Na Kortowiadę wybiorę się ze swoją, uwaga, szefową. Jej. I ukochanymi współpracownikami. No bo przecież od pracy też trzeba kiedyś odpocząć, prawda?
0: Pytanie, czy to jest dobra decyzja, bo szefowa zobaczy, jaka ty jesteś naprawdę. Albo z drugiej strony, ty dopiero wtedy zobaczysz, do czego szefowa jest zdolna, prawda? Bo nasi szefowie to zazwyczaj tacy poważni ludzie, prawda? Dystyngowani, tak mało się śmieją, udają poważnych, a na imprezie mogą być zupełnie inni. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Ja się jeszcze zastanowię. I wy też nagrywajcie.

dalej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To jest hit, który znamy wszyscy. Katy Perry w Radiu SK, ale z nami nie ma nudy. Teraz czas na coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: SK to jest centrum najlepszych nowości. Codziennie coś dobrego dla was mamy. I jak ktoś taki wydaje nowy numer, no to my wiemy, że to będzie dobre, bo to jest gwarancja jakości. Kygo wypuścił nowy kawałek. To jest po prostu maszyna do robienia hitów. Ma ich niezliczone ilości i teraz połączył siły z Danem Tymińskim. To jest amerykański artysta, ale co ciekawe, ma polskie korzenie. Także to będzie częściowo polski numer, a Dana Tymińskiego z głosu kojarzycie z hitu Hey Brother od Avicii'ego. Posłuchajcie, co zrobił razem z Kygo. To jest numer idealny do niedzielnego odpoczynku, jest taka fajna gitara. Numer tak przyjemny jak jedzenie loda w cieniu drzewa w upalne popołudnie. O, Heaven on Your Mind.

0: Kaśka Sochacka w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i uwaga, ratujemy przyjaźnie. Razem ze mną teraz Tomek. Cześć Tomek.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchajcie, nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły. Tomek, krótko mówiąc, ze swoim kumplem się troszeczkę pokłócił i trzeba te relacje ratować. Powiedz mi tylko, dlaczego ty chcesz się z tym kumplem pogodzić?
1: Chciałem się pogodzić, bo potrzebuję pomocy w domu. Naprawię szafek, dowierczenie i kulcze. Ktoś mi jest ambitny, do tego potrzebny. No, a ja nie mam do tego rąk.
0: Czyli trzeba szafki poskładać, Tomek nie potrafi, więc trzeba kogoś do tego ogarnąć. A że z kumplem jest pokłócony, to jest ciężka sytuacja, prawda?
1: Ale zgadzasz.
0: Jak z kumplem się pogodzisz, to nie dość, że ci pomoże, to i od razu będziesz w lepszym humorze. Myślę, że SK coś w tym temacie może zrobić, bo właśnie teraz na antenie Radia SK zgarniasz 4 zaproszenia na kortowiadę.
1: Super, dzięki.
0: Słuchaj, myślę, że kumpel raz, dwa da się przekonać, raz, dwa się pogodzicie i jeszcze kogoś ze sobą zabierzecie, bo te zaproszenia są aż 4, więc będziecie się dobrze bawić. I co myślisz, że jak za chwilę do niego zadzwonisz i powiesz: słuchaj, mam dla ciebie bilety na kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie, to myślisz, że od razu zapomni o wszystkim?
1: No mam nadzieję i pobawimy się super i załatwcie sprawę w domu.
0: I od razu ci pomoże. Nikt o niczym pamiętał nie będzie, gwarantuję. A tam nieźli artyści będą, słuchaj. Będzie Kizo, Kuban, nawet Maryla Rodowicz będzie, Żabson, Wilki i wielu, wielu innych. Dobrej zabawy, panowie, wam życzę.
1: Dzięki, super.
0: Trzymaj się, Tomek, hej.
1: No pa.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
9: Odwiedź salon Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz? Najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Another w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Tak sobie ładujemy baterię. Za 5 minut będzie godzina 15. Gramy hity na czasie, no i razem oglądamy live'a Łatwoganga. Że dzieją się rzeczy niesamowite w polskim internecie. Już udało się zebrać 12 milionów złotych dla chorego Maxia, teraz cel to 3,5 miliona dla Adasia. I to też za chwilę się uda zrobić, bo na liczniku zbiórki już 2 miliony 371 tysięcy. Przypomnę, youtuber Łatwogang jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska nieprzerwanie od 46 godzin. Przejechał już 470 kilometrów, a do celu 100 kilometrów z małym haczykiem. To gość jest naprawdę niesamowity. Ile on ma siły? A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo bolą go niektóre części ciała, które są potrzebne do jazdy na rowerze, prawda? Trzymamy kciuki za coś takiego, co ten Łatwogang zrobił, powinien być zwolniony ze wszelkich zakwasów. Będę śledził tego live'a, będę co chwilę zerkał i jak tylko Łatwogang będzie się zbliżał do celu, to oczywiście w Radiu SK wam o tym powiem, a za chwilę najnowsze newsy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Opolu robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 28 maja. Opole, Rejmonta 16.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: I po reklamie.
11: Jest 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku Trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. Spłynęła hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Rozbierana jest tam teraz jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
12: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
11: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy utrudnienia możecie napotkać na ekspresowej 6C w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Ustronie Morskiej koło brzeg samochód uderzył w bariery na jezdni w stronę Szczecina. Zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
13: Przede wszystkim fazę

0: Grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu mistrza Polski po raz trzeci.
1: Na zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku, Gdyni i Nieciecze. Trójka z tych miast, Lechia, Arka i Termalika, spadają do pierwszej ligi.
2: A to jest pierwsza liga, to jest ekstra klasa hitów na czasie. Witam was w SC, w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Dopiero 2 minuty po godzinie 15, także umówmy się, że się nie spinamy niczym, prawda? Do dnia na P jest jeszcze bardzo daleko, a ja wam stawiam kawkę na wynos od Sanach, a potem będzie numer idealny do samochodu od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Radio SK. Running through his body.

Lauryn, ona to nas umie naładować energią. To jest Radio SK, to są w niedzielne hity na czasie, a naukowcy alarmują. Uwaga, coś dziwnego dzieje się z polskimi bocianami, które podobno coraz częściej osiedlają się na wysypiskach śmieci, bo tam są resztki jedzenia, czyli łatwe do zdobycia posiłek. No ale ej, no nas ludzi akurat to nie powinno dziwić, prawda? Bo każdemu czasami się nie chce gotować i ma ochotę na śmieciowe żarcie.

0: Kids zawsze na czasie, Dani w Radiu SK. Robert Lewandowski wczoraj zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony, ale słuchajcie, jest bardzo dobra informacja. Szczęsny zostaje. Wczoraj w rozmowie z hiszpańskimi mediami uciął wszelkie spekulacje. Na pytanie, czy zostanie na kolejny sezon, odpowiedział tak. Czyli wszystko jest jasne, Szczęsny będzie dalej grał w Barcelonie. Ja tylko przypomnę, że podczas ostatniego sezonu Szczęsny tylko siedział na ławce, obserwował, jak kumple grają w piłkę, a kasa na konto leciała. Więc chyba wiemy, dlaczego nie zrywa kontraktu.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłeś się z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną, obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Na duży apetyt, duże porcje pyszności. Festiwal kulinarny Food Fest w Opolu na Placu Kopernika. Wyjątkowe food trucki, pyszna autorska kuchnia, specjały z całego świata i wyśmienite desery. Palce lizać! Food Fest Opole już w ten weekend na Placu Kopernika koło Galerii Solaris. Szczegóły na www.food-fest.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK. A teraz wyobraźcie sobie, że wasza druga połówka jest tak romantyczna, że budzi was o poranku i mówi: kochanie, szykuj strój kąpielowy, w piątek jedziemy na lotnisko, zabieram cię w podróż w nieznane. SK coś takiego robi, zabieramy was na odlot ściśle tajny. Wiadomo, że tam, gdzie lecimy, jest ciepło, nie potrzebujecie paszportu i płaci się w euro i zabieramy was na weekend za granicę, ale nie zdradzamy wam gdzie. Wystarczy, że nas w aplikacji Radia SK przekonacie, że potraficie odlecieć. Mati nas ostatnio przekonał.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
3: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja.
0: Miejsce w naszym samolocie jeszcze jest. Jutro rano rozdajemy kolejne bilety.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
13: Opole na czasie.
14: Michał Przybyła. Niedziela, dzień lenia. Ale odpocząć możecie też na mieście, na przykład w wygodnych fotelach Teatru Kochanowskiego. O 18:00 obejrzycie tam spektakl pod tytułem Sprawiedliwy. Studium przypadku. I jest to historia oparta na prawdziwej historii Luigiego Mangione, który zastrzelił szefa jednej z firm ubezpieczeniowych i z dnia na dzień stał się nie tylko mordercą, ale też celebrytą. A jak chcecie się pośmiać, to wpadajcie o 19:00 do Opo. Wystąpi tam Domek Kołecki.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
15: Jest 16:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i do pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest krajowa 10 w Kujawsko-Pomorskim. W Głogowie koło Torunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna w wypadku została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. Do Gdańska już niecałe 100 km trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maxa i Adasia.
16: Wydaje mi się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję.

0: Maxa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
1: Na do Gdańska youtuber ma dojechać około 21.
2: Wiemy, co się dzieje, wracamy do hitów na czasie i za chwilę będzie abstrakcyjna historia, która wydarzyła się naprawdę i to będzie nauczka dla nas wszystkich, słuchajcie. Nie zostawiajmy kurzych jajek samych w domu. Serio mówię, warto. Zostańcie z Esko, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I to są same dobre hity. Już teraz numer, którego od kilku tygodni słucha cały świat. Justin Bieber i Nicki Minaj.

I nie ma niedzielnego drzemania na kanapie. Thomas Gray w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Zanim kupimy jajka, trzeba się 3 razy zastanowić. Słuchajcie, to jest ważna rada dla nas wszystkich. Pewna chińska rodzina kupiła w lokalnym supermarkecie 90 jajek. Zostawili je w domu i pojechali na wakacje. A jak wrócili z tych wakacji, to czekała na nich niespodzianka. Po mieszkaniu biegało 70 kurczaków, które się z tych jajek wykluły. Czyli słuchajcie, od teraz, przed każdym wyjazdem na wakacje, 3 razy sprawdzamy, czy na pewno wyłączyliśmy żelazko i czy na pewno żadne jajko samo nie zostało. Radio SK. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Ren, czyli Indiana w Radiu SK. A teraz zajmiemy się tym, na czym SK zna się najlepiej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Wybieramy dla was najlepsze nowości. I teraz naszą antenę przejmuje gość z niesamowitym głosem i który potrafi fajnie grać na gitarze. To Mark Embor prosto z Ameryki. Znacie go z tego hitu. Teraz Mark będzie śpiewał o swoim rodzinnym mieście, czyli o Nowym Jorku. Mark Embor, New York Confident, już teraz na antenie Radia SK. Confident, tu nie chodzi o to, że donosi, tylko o tym, że jest pewny siebie.

0: Dono Marilu Częzo w Radiu SK. Wielki mecz polskiej piłkarki. Słuchajcie, została gwiazdą w wielkim finale Ligi Mistrzyń. Ewa Pajor strzeliła wczoraj 2 gole dla FC Barcelony i Barsa zgarnęła trofeum. Ja wam mówię, jakby Jan Urban powołał Ewę Pajor do męskiej reprezentacji, to byśmy awansowali na ten mundial. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Są prezenty, które zostają na zawsze. W Dniu Matki podaruj mamie coś więcej niż kwiaty. We wtorek 26 maja Filharmonia Opolska zaprasza na wyjątkowy koncert jazzowy. Wieczór z muzyką Milesa Davisa. Kameralna atmosfera, znakomici muzycy i ponadczasowe brzmienia, które zmieniły historię jazzu. Zabierz mamę do Filharmonii, bo najpiękniejsze wspomnienia grają najdłużej. Bilety dostępne online i w kasie biletowej Filharmonii Opolskiej.
8: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
9: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
10: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 26 maja i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng, samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
18: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Opolu robi dni otwarte.
19: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
18: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
19: Kiedy to?
18: Już 28 maja. Opole, Rejmonta 16.
19: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
18: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
2: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
21: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
20: Ci, co ją znają, reagują.
22: Ach!
21: A ci, co pierwszy raz widzą,
22: och!
23: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

Ailinium i Ellie Goulding w Radio SK. Numer idealny do niedzielnego odpoczynku. A ten gość nie odpoczywa. On jedzie już od prawie 50 godzin. Jedzie przez Polskę rowerem z Zakopanego do Gdańska i do celu już niecałe 80 km. Łatwo Gang, znany youtuber, prowadzi transmisję na żywo i zbiera pieniądze dla chorych dzieci. Udało już się zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz trzeba zebrać 3,5 miliona dla Adasia. I to się prawie uda, bo na liczniku zbiórki 2 800 879 000. I słuchajcie, znane firmy się prześcigają, kto da więcej. Aktualnie na prowadzeniu znany catering dietetyczny 868 tysięcy. Także drodzy przedsiębiorcy, my was nie podpuszczamy, ale nie przebijecie tej kwoty. Każdy może się dorzucić, link do zbiórki jest w opisie transmisji, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean.

0: Game over.
1: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: klienta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.
8: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
9: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
8: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udział są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
10: Czyli co, za kilka godzin piłkarze zaczynają wakacje, a my korzystamy z wolnego niedzielnego popołudnia, spieszyć się nie trzeba. To jest idealny moment, żeby wyskoczyć z rodzinką na spacer w oczywiście ładnych ubraniach niedzielnych, prawda? Teraz można. SK dokłada hity na czasie, za chwilę będzie hicior od Britney Spears, męskie granie też się pojawi i ja się pojawiam. Łukasz Zduńczyk, cześć! A tak w ogóle to dajcie znać, co tam u was miłego się dzieje w to niedzielne popołudnie. Może właśnie spacer i jakieś lody rodzinne? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a teraz PZ się z nami buja.

0: Britney Spears, Babe. To jest Radio SK i to są hity na czasie. Przed chwilą was zapytałem, co tam u was miłego w to niedzielne popołudnie. Już żałuję, że zapytałem. Magda?
1: No ja nie mam miłego popołudnia. Właśnie wracamy z niedzielnego obiadku u rodziców. Zatrzymała nas policja. 9 punktów i 800 zł mandatu.
0: Magda, zrobiłaś bardzo dobry uczynek, bo w tym czasie policja mogłaby zatrzymać innego kierowcę, prawda? A poza tym, jak wzorowy obywatel, wsparłaś budżet państwa. Co ciekawe, zapłaciłaś większy mandat niż ten Ukrainie, co

0: Alok the Chainsmokers i May Stevens. To niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Mówi się, że kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. To Ania mówi, że kto nie ma w głowie, ten każe córce jechać samochodem kilkaset kilometrów.
1: Cześć Radio SK, pozdrawiamy z trasy S8. Właśnie jedziemy 260 kilometrów, żeby zawieźć moim rodzicom walizkę, której zapomnieli z domu. Ha. Pozdrawiamy rodziców.
0: Ha. Ania, teraz się możesz zemścić na rodzicach za te wszystkie lata, pokonać ich własną bronią i powiedzieć, dobrze, że głowy nie zapomnieliście, a o telefonie to jakoś zawsze pamiętacie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. Każdy piątek od 20. SK. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Znajdź to na amazon.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Magenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
8: I po reklamie.

0: Robimy wakacyjną atmosferę. Kuba i Kuba w Radiu SK. Zostańcie z Eską, za chwilę najnowsze newsy. No i będą dobre wieści z Paryża. Naszym tenisistkom dobrze poszło na start French Open. No i sprawdzimy też, jak idzie Łatwogangowi. Przypomnę, youtuber jedzie z Zakopanego do Gdańska i zbiera pieniądze dla chorych dzieci.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłeś się z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
19: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

0: a tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej.

0: wieczór, bo jeśli nie, to mam dla was kilka propozycji. Na przykład stand-up Tomka Okołeckiego w OPO. Ponoć wrócił właśnie z Ameryki, ale czy będzie strzelał żartami jak z rewolweru? Możecie to sprawdzić o 19:00, tylko nie zapomnijcie kowbojskiego kapelusza. A jak wolicie na poważnie, w Meduzie o 20:00 grają brytyjski dramat Ścieżki Życia. W Heliosie za to coś dla fanów Gwiezdnych Wojen, Mandalorian i Grogu. Niech moc będzie z wami.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
2: Zbliża się 18:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest krajowa 10 koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, a 6, w tym 5 dzieci, zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się 3 samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. Powoli do celu jedzie za to Łatwogang. W czasie jego rowerowego przejazdu przez całą Polskę trwa właśnie zbiórka na leczenie Adasia. Potrzeba 3,5 miliona złotych. YouTuber na trasie może liczyć na spore wsparcie.
3: Jest niesamowity, akcja jest wspaniała, poruszyła całą Polskę.
4: Też jeździłem troszeczkę na rowerze, dłuższe dystanse, takie do 100 km, więc wiem, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest poświęcenie.
2: Mówili mieszkańcy Grudziądza. W czasie akcji udało się już zebrać 12 milionów złotych na leczenie Maxa. Na koniec jeszcze zaglądamy do Paryża, bo ruszył w nim wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Awans do drugiej rundy wywalczyła dziś Magda Linet, która po trzech setach wygrała z Czeszką Teresą Walentową. Awans ma też Magdalena Fręch, której rywalka skreczowała. A jutro zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.

0: Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 26 maja i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Doktorze, syn znowu kaszle.
14: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
13: Co mogę zrobić?
14: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
15: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
18: I po reklamie.

0: Polska. Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
0: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższy. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Hot grill.
7: Grilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. I po reklamie.

0: Reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
0: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music.

0: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainy napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: Polska Opole. Reklama.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio

Radio SK.

0: Dączek News.
1: Łukasz Zdończyk, witajcie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie słuchać u nas wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin Van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od tego producenta. A już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin Van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się legendarny zespół The Black Eyed Peas, w line-upie też niezły zestaw polskich artystów. To m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie się tam bawiła razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja bawimy się razem w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor numeru 1 gorącej setki Radia SK, dopóki się nie znudzisz, razem z Zalią, na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. W niedzielę z kolei na scenie będzie Bryska. Szczegóły mamy dla was na sk.pl, obserwujcie też nasze media społecznościowe. A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer 1 gorącej 20 Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu w 2002 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, a jeszcze wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Przypominam, tegoroczna trasa męskiego grania rusza w żywcu w ostatni weekend czerwca. Na miejscu trzecim gorącej dwudziestki Dracula w remiksie, za którym stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki Radia SK czeka na was na sk.pl. Nowe notowanie gra Michu Sobkowski w każdy piątek po 18. Całkiem nieźle na naszej antenie radzi sobie też numer 2 dni, za którym stoi Bledka. Pochodzi on z debiutanckiej mini płyty Bledki. A więc mamy następcę hitu Komu miałabym powiedzieć. Teraz Bledka otwiera nowy rozdział w swojej karierze i wraca do śpiewania, bo niedawno miała problemy z głosem.
2: Jak poprzednim razem byłaś w naszym studiu właśnie w dniu premiery Komu miałabym powiedzieć, mówiłaś, że twój głos wraca do zdrowia, że jeszcze potrzebujesz chwili na rehabilitację, ale że jest coraz lepiej. A jak to w tym momencie wygląda? Czy on już jest w pełni sił do tego stopnia, że ty możesz startować sezon koncertowy?
3: Kurde, właśnie to jest taki teraz etap, że cały czas jestem w tych treningach. Teraz jeszcze fizjoterapia, mam jeszcze logopedkę, osteopatkę, wszystko bardzo z każdej strony zaopiekowana, no bo jestem cały czas w procesie, nie? Ale jednocześnie, no, szykuje się już bardzo dużo koncertów, także, no, szykuje się jak mogę.
2: Musi być gotowy ten głos.
3: Tak, ale trochę mnie to stresuje, bo on nie jest jeszcze taki w 100%, wiesz? Cały czas też się uczę, bo chodzi o to, że teraz, żeby nie wrócić do starych nawyków, żeby, wiesz, z powrotem sobie nie zrobić jakiejś krzywdy, więc muszę się od początku nauczyć, jak operować tym głosem, żeby zdrowo, dobrze śpiewać, wiesz, jak najlepiej mogę. Więc, no, to jest cały czas proces. Cały czas.
2: Po przesłuchaniu tej epki, to ja słyszę, że głos już jest w pełni sił, że już jest wyćwiczony.
3: Ale
2: że
3: nie,
2: jest...
3: wiesz co, te numery zostały nagrane wcześniej, przed. Tak. Ten jedyny numer, który został nagrany na nowo z nowym, powiedzmy, głosem, to jest numer 2 dni, który jest...
2: Premierowo gramy w Radiu SK.
3: Bo on został, został przesterowany i musiałam wszystko nagrywać jeszcze raz. I to jest jedyny taki numer. Reszta cała jest jeszcze przed.
2: Ale się udało, więc mimo, że nagrałaś po tej rehabilitacji, to jednak ten głos zadziałał. Czyli jednak nie masz się czym stresować.
3: No to wiesz, w studiu inaczej też, bo grasz, wiesz, możesz sobie przerywać w ogóle, ale nie, no jest różnica, mam wrażenie, jak może ktoś to dostrzega, może nie, ale ja czuję, ja słyszę to, że jest różnica. Taki ten głos jest bardziej otwarty. Można powiedzieć, że bardziej taki skoordynowany, nie? A reszta jest taka

0: Na przykład w utworze Jesteś tam jest mega dużo chrypy. To jest w ogóle utwór, który najgorzej mi było śpiewać, bo byłam w tak chyba po 3 dniach już nagrywania w studio i mój głos no już ledwo zipiał. Ja dosłownie mówiłam w ten sposób i ja nie byłam w stanie, wiesz, dograć tego do końca, a jednak chciałam bardzo ten feeling, który mieliśmy wtedy przekazać. No i no i tam był chyba najgorszy głos ever, a jednocześnie i tak brzmi to spoko, więc... Ale śpiewało mi się strasznie. Pamiętam, że się dusiłam wręcz, jak to śpiewałam. Musiałam cały czas przerywać.
1: No. Ale widzisz, najważniejsze, że się udało, a to jest dobry znak przed sezonem koncertowym.
0: Tak.
1: Zapowiadając swoją nową epkę Eter, napisałaś, że są na niej twoje najbardziej emocjonalne utwory.
0: Tak.
1: Czy możemy traktować tę epkę jako taki twój pamiętnik?
0: Totalnie tak. Każdy z tych utworów to jest właśnie fragment, etap jakiś, który przechodziłam w moim życiu, jakiś fragment właśnie historii. Także każdy jest o czymś innym. No, moje życie po prostu. Także można powiedzieć, że taki pamiętnik, albo bardziej właśnie, że taka podróż po moich emocjach, takich potężnych, które odczuwałam, także tak.
1: No. I to jest daleka podróż wstecz, bo to jest w ogóle niesamowite, że na tym albumie jest taka perełka dla fanów, kawałek, który ty napisałaś jako pierwszy numer w swojej karierze.
0: Tak, tak, tak. Nagrałam też właśnie jako pierwszy, mówię, w kanciapie u mojego przyjaciela po prostu, na jakimś, wiesz, słabym mega mikrofonie z latencją w słuchawkach, w takiej kanciapie, gdzie wszyscy używali tego pokoju jako palarni i

0: kawałek, który ty napisałaś jako pierwszy numer w swojej karierze.
1: Tak, tak, tak. Nagrałam też właśnie jako pierwszy, mówię, w kanciapie u mojego przyjaciela po prostu. Na jakimś, wiesz, słabym mega mikrofonie z latencją w słuchawkach. W takiej kanciapie, gdzie wszyscy używali tego pokoju jako palarni. W ogóle miałam początkowo nigdy nie wyjść. No, jakoś tak schowałam go do szuflady i początkowo totalnie był ukryty, ale moja przyjaciółka dużo mi i moja mama w sumie powiedziały, że to jest ważna emocja wtedy dla mnie.
0: Aha, bo ty w ten kawałek nie wierzyłaś, myślałaś, że jest słaby, tak? Dobrze rozumiem?
1: Właśnie,
0: czy nie byłaś pewna? Czekałaś po prostu na odpowiedni moment?
1: Chyba myślałam, że jest zbyt taki intymny, żeby się nim tak podzielić, a potem nagle... wiesz, każda z tych piosenek okazała się, że jest mega intymna i to wszystko łączy taka całość, nie? Więc... zapomniałam, co chciałam powiedzieć więcej, ale to nie ważne.
0: Kolejną perełką jest też numer dla twojej babci.
1: Tak, tak. No właśnie mówię, że to co jedna piosenka to są gigantyczne emocje, każda jest różna i inna. Jedna jest smutna, druga jest taka, gdzie czuć dużo żalu albo pełno nadziei, ostatecznie dużo miłości i dużo szczęścia, więc no jest taki niezły roller coaster.
0: No właśnie, nawet na tej epce znalazła się, nie wiem ja nawet jak to powiedzieć, manifestacja, afirmacja,
1: tak,
0: że
1: tak,
0: nie było drugiej połówki, ty zaśpiewałaś o tym, że nie ma drugiej połówki i nagle jest.
1: Tak, tak, to był taki...
0: jak to się stało?
1: Otworzyłam się po prostu. To był taki numer, w którym jakby przypieczętowałam to, że okej, teraz już jestem gotowa, teraz już, wiesz, rozwinęłam się wewnętrznie na tyle, że jestem otwarta na inną osobę w swoim życiu i proszę mi ją pokazać.
0: I właśnie o tym jest numer Dwa Dni, o tym, że ta osoba się pojawiła.
1: Tak, tak, totalnie. Kocham ten numer. W ogóle cała ta historia, nie? Jest po prostu tak zawiła, żeby ostatecznie było takie katarzis, takie szczęścia.
0: A napisałaś też w mediach społecznościowych, że chcesz dać poznać się bliżej swoim fanom. Czy mamy to traktować jako zapowiedź czegoś większego?
1: No na pewno, ogólnie szykuje się coś przepotężnego, ale nie mogę tym w ogóle mówić, normalnie coś zabronił.
0: Chciałem coś ci wyciągnąć, ale chyba się nie uda.
1: Serio, bym mega chciała, ale nie mogę. Także mega szkoda, ale no nieważne, skupiamy się teraz na epce, więc to jest ten przedsmak właśnie, bo to co się szykuje, no nie mogę kurde powiedzieć. Przepraszam, ale no nieważne, będzie fajnie.
0: Czujesz, że się tak oczyściłaś, jak skoro opowiedziałaś fanom o swoich emocjach i też przy okazji sobie opowiedziałaś, że to z siebie wyrzuciłaś. Jaki to miało na ciebie wpływ, nagranie tej epki?
1: Każdy z tych utworów właśnie taki terapeutyczny, że po prostu ja mam coś takiego w sobie, że łatwiej mi jest czasami nagrać piosenkę o czymś, niż w ogóle o tym powiedzieć. I mam wrażenie, że każda z tych piosenek była takim przypieczętowaniem właśnie danego etapu. I faktycznie jest to oczyszczające. I takie, że rozumiem, czemu się tak czułam. I fajnie widzieć też w ogóle, jaką drogę mentalnie przeszłam od tamtych momentów.
0: Były różne emocje, zaczęło się smutno, ale ostatecznie numer Dwa Dni, który gramy na antenie Radia SK, jest mega pozytywny, czyli wszystko się dobrze skończyło i jest radość na końcu.
1: Jest. Wiadomo, że w życiu bywa różnie, ale no teraz się czuję tak jak w tej wiosence. Więc jest akurat super.
0: Ale jeszcze muszę wrócić jeszcze do twojej kariery sprzed kilku lat. Wszystko zaczęło się od współpracy z Kizo, a teraz poszłaś robić karierę solo. Czy ty planujesz w ogóle wrócić do nagrywania kawałków z kimś, czy na razie jednak solo? Stawiasz na solową karierę?
1: Nie, no, ja...
0: Chciałabyś coś jednak.
1: No, coś szykuję, nie mogę nic mówić, ale ogólnie nie zamykam się totalnie. Akurat, wiesz, te utwory były tak dla mnie intymne i ten, że no nie wyobrażałam sobie, wiesz, kogoś tam mieć, ale ja lubię współpracować i mieszać właśnie inne perspektywy na jedną piosenkę, wiesz, o co mi chodzi? No, więc totalnie jestem otwarta na współpracę z innymi ludźmi. Także na pewno pojawi się dużo.
0: A czy ty czujesz, że ten kawałek, który gramy w Radiu SK Dwa Dni, to będzie taki wielki hicior, jak koło miałabym powiedzieć? Czy też nie potrafisz na razie stwierdzić?
1: Ciężko powiedzieć.
0: Czy tu jest potencjał, że jest szansa, że to się wydarzy?
1: Nie no, ja właśnie mówię, że ja trzymam mega mocno kciuki za ten numer. Co się wydarzy, to już trochę jest poza mną, no to kwestia ludzi, nie? Czy oni czują ten feeling, który ja chcę przekazać tej piosence? Czy oni, czy ich cieszy ta piosenka też, nie? Bo komu miałabym powiedzieć? Ludzie bardzo dużo się z tym utożsamiają i bardzo tak czują jakieś tam swoje swoje, wiesz, relacje w tej piosence i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest coś takiego, co ludzi chwyta mocno, jak się mogą z czymś utożsamić i jakby wręcz to jest o nich, no to słuchają tego, wiesz, bardzo. Chociaż nie zawsze tak jest w sumie, bo jak myślę o Taxi, no to tam... Nie wiem, czy jest się z czym utożsamić, ale jest to po prostu hitowe. No nie wiem, trochę się zaogmatłam. No nie ważne, ale w każdym razie trzymam kciuki za ten numer i jest szczęśliwa ta piosenka, to jest dla mnie najważniejsze. Poszło to w świat, więc...
0: Wakacyjna bardzo.
1: Tak.
0: Gdzie wy nagrywaliście ten teledysk, bo tam są jakieś
1: przepięknie... Tajlandii.

0: Thailand.
1: Tak, kocham. Zakochałam się po prostu od pierwszego wejrzenia.
0: A powiedz, to było przy okazji wakacji? Czy ty tam służbowo poleciałaś typowo, żeby nagrać teledysk i wrócić? Czy przy okazji polecimy na wakacje, ale wrócimy też z teledyskiem?
1: Przy okazji, bo ja wiedziałam, że to będzie pięknie i będzie dużo pięknych kadrów, a właśnie w głowie już miałam tą piosenkę. Początkowo zastanawiałam się w ogóle... Czy nagrać teledysk do Tańcz? Czy nagrać teledysk jednak do Dwa Dni? No ale jednak totalnie Dwa Dni, no bo to jest nasza historia, byłam tam jednak z chłopakiem, więc to wszystko. Chciałam złapać, wiesz, piękne nasze szczęśliwe momenty i ulokować to, powiedzmy, jak taki vlog czy coś na klipie, także dobry wybór. No, kocham Tajlandię. Uwielbiam.
0: Mówiłaś w naszym studiu przy premierze kawałka Komu miałabym powiedzieć, że dedykujesz ten numer między innymi swojej siostrze. A czy ten nowy numer dedykujesz tylko i wyłącznie swojej drugiej połówce, czy ktoś jeszcze może się czuć wyróżniony?
1: Nie, no tylko swojej połówce. Ja w ogóle tylko o nim myślałam, jak powstawał ten numer, także nie przyszło mi do głowy... Ostatnio widziałam TikToka, że to nie jest o chłopaku. Ktoś tak napisał. Ja mówię, taki, jaki cuder. Ale nie. W mojej głowie to tylko o moich chłopaków.
2: Ostatnio z nowością do studia Radia SK wpadła też Kasia Sienkiewicz, którą do tej pory kojarzyliśmy przede wszystkim z Kwiatu Jabłoni, w którym występowała z bratem. Teraz jednak postanowiła pójść własną drogą i po raz pierwszy nagrała kawałek solo. To numer Były Momenty.
0: W naszym studiu teraz Kasia Sienkiewicz, już nie z Kwiatu Jabłoni. Cześć, Kasia.
3: Ojejku, ciekawe, nigdy tak o sobie nie usłyszałam.
0: Po raz pierwszy. Tak. Powiedz mi, jak ty się teraz czujesz? Czy ty się czujesz teraz nieswojo? Jakbyś po raz pierwszy kilka lat temu wychodziła na scenę? Czy to jest takie uczucie?
3: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję. Jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń. Jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni.

0: chyba nie ciężko, bo tak naprawdę wbrew pozorom śpiewanie w duecie w jakiś sposób ogranicza i jest trudniejsze, bo musisz się dostosować do tego, żeby na przykład pozbyć się jakiejś maniery, kończyć w tym samym momencie frazę, wyzbyć się vibrato i tak dalej, bo i jeszcze śpiewać w drugim głosie. Więc musisz dużo więcej włożyć w sumie pracy w śpiewanie z kimś, moim zdaniem, ja tak odczuwam.
1: Czyli teraz jest łatwiej?
0: Troszkę tak.
1: Wow! Już miałem zapytać, czy brakuje ci teraz brata, ale chyba nie, jednak
0: no,
1: nie.
0: Brakuje oczywiście, tak, ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa Kwiatu Jabłoni.
1: Czyli Kwiat Jabłoni wróci, to jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
0: Kwiat Jabłoni wróci.
1: Za chwilę premiera twojego nowego numeru, Były momenty. O jakie momenty chodzi?
0: No, oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
1: A więcej muzycznych newsów znajdziecie oczywiście na sk.pl.
2: SK Opole News.
3: Dorota Sanie, Opolanie coraz lepiej radzą sobie na egzaminie na prawo jazdy. Zdaje aż 44% kandydatów na mistrzów kierownicy, a resztę zjada stres. Jak więc zdać

0: obawiając się o innych uczestników ruchu drogowego, bardzo niechlujnie wykonują to parkowanie. Niechlujnie w tym sensie, że zajmują więcej niż jedno miejsce parkingowe, oddalając się od innych pojazdów, albo obawiając się, że inni kierujący poobijają swoimi drzwiami ich piękny samochód, super nowy z salonu. W związku z tym wjeżdżają pomiędzy dwa miejsca parkingowe, albo zajmując dwa miejsca parkingowe, żeby zabezpieczyć sobie odstępy z prawej i z lewej strony. Parkowanie odbywa się czasami w miejscach, gdzie jest to zabronione, niedozwolone, gdzie utrudnia przejazd innym kierującym, pieszym. Bez względu na to, czy to jest strefa parkowania, czy tam jest zabronione parkowanie, czy może kierowca kierujący otrzymać mandat za to, po prostu samochód pozostawia się byle jak. I myślę, że to jest to określenie parkowanie po opolsku.
1: Jest duży z tym problem?
0: Jest problem. Tych miejsc jest mało. Te miejsca parkingowe są, zazwyczaj są wyznaczane odpowiedniej szerokości, a więc, bo może odpowiedniej w stosunku do przepisów, które to regulują, ale generalnie te miejsca nie są szerokie, w związku z tym parkowanie wymaga troszeczkę precyzji, więc widzimy dwa rodzaje parkowania, są albo między liniami, albo między innymi pojazdami. To tak się mniej więcej odbywa, więc między liniami wjeżdżamy pomiędzy linie, staramy się, żeby ten odstęp z prawej i z lewej strony był taki sam od linii wyznaczających nasze miejsce parkingowe i gdyby tak każdy kierowca zrobił, to mamy ładny szereg pojazdów ustawionych równo, każdy może wyjść, bo każdy ma tyle samo miejsca w stosunku do innego pojazdu. Natomiast jeżeli następuje tutaj jakieś zakłócenie, czyli najeżdżamy na linię, to inny kierujący dopasowuje się do nas już, albo się nie dopasowuje. I są wtedy dwie szkoły. Jeden parkuje względem innych pojazdów, inny stara się zrobić to precyzyjnie i wjeżdża między linię. No i patrząc na tak ustawione pojazdy, to one są byle jak ustawione, odległości między pojazdami są różne. Efekt jest taki, że pomijając wygląd, że wygląda to byle jak i chaotycznie, to tak naprawdę traci się miejsca parkingowe, bo te pojazdy poprzesuwane, nie stojące w odpowiednim szeregu powodują, że któreś tam miejsce parkingowe albo więcej tych miejsc parkingowych po prostu jest zajętych, a takie miejsce przydałoby się innym parkującym.
1: Kursanci mają problem właśnie z parkowaniem?
0: Parkowanie jest jednym z trudniejszych manewrów, właśnie z uwagi na tą precyzję parkowania. Widoczność w samochodzie jest różna, a więc jeżeli jesteśmy w odległości od miejsca parkingowego, to jeszcze te linie widzimy. Kiedy wjeżdżamy w to miejsce, to już tak naprawdę gubimy je z oczu i troszeczkę z wyczuciem to musimy robić, to parkowanie. O ile na pustym parkingu, kiedy są tylko linie, to jest to prostsze, natomiast kiedy pojawiają się inne pojazdy i musimy wjechać między nie, no to już pojawia się tutaj większy kłopot i problem. Obawa przed potrąceniem innych pojazdów, uszkodzeniem innych pojazdów, no powoduje, że osoby różnie się zachowują, albo wycofują się z parkowania w takim miejscu. Osoby, które nie czują jeszcze się odpowiednio pewnie, nie są odpowiednio przygotowane do tego, więc szukają innego, łatwiejszego miejsca do parkowania. Inne próbują to w jakiś sposób zrobić i wykonują korekty toru jazdy, a więc podjeżdżają, cofają, wstawiają się, co nie jest też błędem i lepiej to zrobić i poprawkę zrobić po raz drugi czy po raz trzeci i prawidłowo wjechać, niż wykonać to nieprawidłowo, wjechać krzywo, zajmując czy powodując, że inni kierujący będą mieli problem z wyjazdem, zajmując więcej niż jedno miejsce parkingowe, więc lepiej skorygować, poprawić i prawidłowo wjechać. Natomiast to wszystko powoduje, że kierujący mają problem z

0: kierowczynie, którzy szukają właśnie tych miejsc po skosie, gdzie się wjeżdża, bo się łatwo wjeżdża i łatwo wyjeżdża. Z prostopadłem już jest troszeczkę większy kłopot. Natomiast największy problem, przynajmniej młodym kierowcom, a może i tym doświadczonym, którzy długo tego nie robili, to parkowanie równoległe, gdzie wykonuje się je zazwyczaj tyłem. No i tyłem trzeba odpowiednio manewrując pojazdem wjechać pomiędzy zaparkowane pojazdy, kiedy ta odległość między tymi pojazdami stojącymi równolegle do krawężnika jest odpowiednio duża, no to wtedy jest to parkowanie łatwiejsze. Kiedy ta odległość jest mniejsza i jest ciasno, no to już jest kłopot z takim parkowaniem. Nie wszyscy kierowcy podejmują się takiego zadania.
1: Są sposoby, że trzeba zobaczyć w lusterku klamkę pojazdu, czy jakoś tak, i wtedy zaparkuje się za pierwszym razem.
0: Tak, tak działają też systemy wspomagania kierowców w pojazdach, które oceniając odległości pomiędzy pojazdami, to tak naprawdę same naprowadzają pojazd w to miejsce, wprowadzają, wjeżdżają. Natomiast jest system, jest schemat. Jeżeli osoba została odpowiednio przygotowana do tego na kursie nauki jazdy przez instruktora, to bez problemu właśnie schematem może sobie poradzić z wjazdem do miejsca parkingowego. Jeżeli ktoś wjechał kilkanaście razy, korzysta z tego sposobu, to w pewnym momencie dochodzi do takiej perfekcji, że nie potrzebuje schematu, tylko po prostu oceniając stanowisko parkingowe bez problemu radzi sobie z wjazdem. Wszystko zależy od odpowiedniego przygotowania kierowcy, a więc szkoła nauki jazdy, odpowiedni instruktor, żeby to zrobił na kursie, bo dość często jest to zadanie na kursie pomijane. Instruktorzy nie uczą tego zadania, a nie uczą dlatego, bo na egzaminie rzadko pojawia się to parkowanie, a rzadko się pojawia dlatego, bo stosunkowo mało jest tych miejsc parkingowych, żeby na egzaminie to wykonać. Odpowiedniej oczywiście szerokości, bo te miejsca na mieście są, tylko potrzebujemy dwie długości pojazdów, a więc około 10 metrów, żeby to bezpiecznie odpowiednio można kursantowi zlecić na egzaminie, więc mało jest takich miejsc, rzadko się to realizuje na egzaminie, a skoro się rzadko realizuje na egzaminie, to po co tracić czas na kursie, żeby uczyć tego zadania. I tak to jest czasami ze szkodą dla kursantów, dla zdających, bo później jak będą się mieli poruszać w ruchu drogowym, to czasami tych umiejętności im brakuje.
1: Powiedział pan, że w centrum są miejsca, a czy są jakieś miejsca w Opolu takie newralgiczne, w których no, ciężko jest zaparkować chociażby nowemu kierowcy?
0: Takich jakichś szczególnych miejsc nie ma. Wspominałem tu już tutaj, że te szerokości miejsc parkingowych, one są oczywiście dopasowane czy wynikają z przepisów określających minimalną szerokość tych miejsc parkingowych, i w miejscach, gdzie jest ta minimalna szerokość, no to tam się pojawia kłopot dla niektórych z tą szerokością, jeżeli te miejsca są systematycznie zajmowane i od czasu do czasu pojawi się jakaś luka, dziura, z której można potencjalnie skorzystać, no to tam się pojawia problem dla kierowców, którzy z tym parkowaniem mają kłopot, którzy obawiają się wjeżdżania w takie ciasne miejsce, obawiają się albo, że uszkodzą czyjś samochód, albo obawiają się, że inni kierowcy wychodząc poobijają ten ładny, nowy jeszcze lakier i wtedy unikają tych miejsc, natomiast szczególnie takich, gdzie to jest w jakiś sposób skomplikowane i trudne, to raczej takich nie ma. Problem z dojazdem jest może tutaj też problematyczny, na przykład miejsca parkingowe, które są w galerii Solaris, gdzie o ile na dolne poziomy osoby wjeżdżają bez większych problemów, natomiast dojazd do tego parkingu na piętrze, to nie wszyscy ten parking wybierają, tam dość często są miejsca parkingowe. Obawa jest przed tym wjazdem pod górkę, wjazd, stromy wjazd w zasadzie i jeszcze z zakrętem. Także obawa przed zatrzymaniem się na wzniesieniu, na stromym wzniesieniu, ruszanie, nie widząc jeszcze tej przestrzeni przed pojazdem, i to ogranicza na przykład właśnie ilość osób, które tam korzystają z tego parkingu.
1: Jeszcze z takich dodatkowych trudności, które pojawiły się w Opolu, no to ten żółty mostek, który jest jednokierunkowy, a codziennie my mamy redakcję na ulicy Piastowskiej, widzimy jak ktoś jedzie pod prąd, no nie stosuje się do znaków.
0: Tam rzadko wjeżdżamy, bo sam wjazd do centrum, ten czas przeprowadzania

0: prowadzenia egzaminu, czy kiedy ta percepcja jest odpowiednia jeszcze zdających, ten egzamin nie może trwać dłużej niż przynajmniej nie powinien trwać. W związku z tym wyjazd do centrum jeszcze w godzinach szczytu, kiedy są korki, mija się z celem, bo stanie w korkach na egzaminie tak naprawdę w tym momencie niczego nie sprawdzamy. W związku z tym w tamtym miejscu pojawiamy się rzadko. Natomiast problem tam jest taki, który nie jest związany tylko z tym miejscem, że kierowcy jeżdżą na pamięć, a więc to, co ćwiczyli przez dziesiątki lat, kiedy był tam ruch dwukierunkowy przez ten mostek, to jest w pamięci kierowców i tak naprawdę nie zastanawiając się, nie patrząc na znaki drogowe, no bezmyślnie jeżdżą tam w dwóch kierunkach, co jest oczywiście niebezpieczne. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Natomiast podkreślam, to nie jest jedyne miejsce, bo tam, gdzie się zmienia organizacja ruchu, tam można się spodziewać, że będą osoby, które tak naprawdę na pamięć będą jeździły, nie będą patrzyły na te znaki drogowe, a jeżeli są, że tak powiem, wyłączone z dostępu informacji przekazywanych przez media, że się coś gdzieś zmieniło, to tak naprawdę jeszcze przez jakiś czas będą jeździć, dopóki ktoś nie obtrąbi takich osób, dopóki ktoś nie pomruga światłami, dopóki ktoś nie wykona jakiegoś gestu sami obraźliwego do takich kierowców. I to wtedy jest chwila refleksji, że coś zrobiłem nie tak i taki kierowca przestaje jeździć w sposób niedozwolony.
1: Tam by się przydała chyba taka tabliczka migająca, tutaj nie przejedziesz z tej strony, no bo ludzie, tak jak pan powiedział, nie patrzą na znaki, jeżdżą na pamięć. A skoro tam państwo nie jeżdżą, to w których miejscach może mają tutaj na egzaminie największy problem?
0: Tych miejsc jest, a może powiem tak, może nie ma dużo tych miejsc. Przeważająca ilość egzaminów odbywa się raczej nie w centrum, tylko tutaj w pobliżu osiedla, dookoła osiedla starego ZWM-u, że tak powiem, czy osiedle Malinka, za Kastaromą. Oczywiście obowiązek przejazdu przez skrzyżowanie wielopoziomowe czy dwupoziomowe, więc jedziemy albo tutaj na nowe skrzyżowanie, nowe rozwiązanie, ulica Oleska, też duże rondo, stare rondo, i myślę, że tam jest największy kłopot chyba, a szczególnie w godzinach szczytu, kiedy trzeba pokonać to rondo i odpowiednim wyjazdem wyjechać, lub też wyjeżdżając od strony więzienia, tak może powiem, może inaczej, zawracając na tym dużym rondzie i wracając w kierunku miasta, w kierunku ulicy Oleskiej, na przykład zmienić trzeba pas ruchu przejeżdżając, czy zmienić pasy ruchu przejeżdżając z prawego skrajnego do dolowego, umożliwiającego skręt w ulicę Luboszycką, i dla doświadczonego kierowcy to jest wyzwanie, dla młodego kandydata na kierowcę jeszcze większe, i czasami na egzaminie egzaminator musi podjąć decyzję, że nie skręcamy, proszę odpuścić, jedziemy prosto, no bo nie jest fizycznie możliwe przy takim natężeniu ruchu, przy takich prędkościach pojazdów, żeby ten pas ruchu bezpiecznie zmienić. Więc wydaje mi się, że to stare duże rondo koło zakładu karnego to jest to miejsce, które chyba najwięcej kłopotów sprawia zdającym.
1: Właśnie, a jak z tą zdawalnością teraz to wygląda u państwa?
0: Więc ta zdawalność, patrząc na kraj, wygląda całkiem nieźle i przyzwoicie. W całym zeszłym roku przeprowadziliśmy, mówię o kategorii B, nie o tych innych, bo to jest na najpopularniejsza kategoria i najbardziej się młodzi ludzie tą kategorią interesują, więc przeprowadziliśmy 9150 egzaminów praktycznych we wszystkich naszych lokalizacjach Czech w zeszłym roku, i ta zdawalność, mówię tutaj o pierwszym podejściu, czyli 10 osób statystycznie przychodzi, to ponad 4 za pierwszym razem zdają, są szczęśliwe, wychodzą z WORD-u, a więc wynik całkiem przyzwoity, 42,32%. Patrząc ogólnie na średnią, czyli że niektóre osoby, te, które nie zdały za pierwszym razem, przychodzą po raz drugi, a może po raz trzeci, bo tak akurat wyszło, to troszeczkę ta zdawalność wygląda ciut gorzej, niewiele, ale właśnie te poprawki powodują tutaj, że ona jest obniżona, 36,96%, 37% w zaokrągleniu, co też, patrząc w skali kraju, jest wynikiem dobrym.
2: Naszym gościem był Edward Kinder, dyrektor polskiego WORD-u. Wracając do parkowania, to są zmiany na pasiece, jak przed każdym festiwalem. Parking przed wejściem do amfiteatru jest już zagrodzony. Odzyskamy go dopiero w połowie czerwca.

0: Na razie ulicą Perlickiego można jeździć, ale w czasie festiwalu stracimy jej fragment. Opole 2026 wystartuje 4 czerwca.
1: SK Opole News.
0: Dorota Sań, kolejne 100 historii wyjątkowych kobiet możecie poznać dzięki drugiej części leksykonu Opolanek. Są w nim opowieści o lekarkach, nauczycielkach, sportsmenkach, polityczkach czy profesorkach, które przez lata aktywnie działały na rzecz Opola. Naszymi gośćmi są Hanna Pobuk-Lenartowicz i Katarzyna Mazur-Kulesza, współautorki leksykonu Opolanek. Już przy okazji pierwszego tomu zdradziły nam panie, że materiału jest jeszcze na kilka kolejnych części.
1: SK Opole.
2: No, chcieliśmy kontynuować jakby ten projekt, ponieważ pierwszy tom ukazał się w ramach grantu Urzędu Miasta Opola na działalność kulturalną. Te konkursy ogłaszane są co roku, więc bez zbędnej zwłoki, tym bardziej, że mieliśmy już gotową listę kolejnych opolanek, złożyliśmy wniosek właśnie na grant.
3: I to będzie również w formie i elektronicznej, i stacjonarnej?
4: Tak, oczywiście, ponieważ ta wersja elektroniczna, która jest dostępna, wystarczy wpisać do internetu leksykon Opolanek, cieszyła się od samego początku ogromnym zainteresowaniem, bo my widzimy, ile jest odsłon tego pliku elektronicznego, a poza tym no, nie wystarczyło, żeby wszystkich obdarować egzemplarzami, chociaż było ich sporo. Pani profesor, ile było tych egzemplarzy?
2: No, było prawie 500 egzemplarzy, ale musimy pamiętać, że tak, jakaś część egzemplarzy musiała pójść, jakby powiem, z urzędu do członków rodzin tych kobiet, które opisywaliśmy. Ale rzeczywiście ta dostępność na Zenodo w internecie jest bardzo duża. W sumie, kiedy pisaliśmy sprawozdanie jakby z tego projektu w styczniu tego roku, to wyszło, że już parę tysięcy osób miało w ręce ten nasz leksykon. Oczywiście licząc tymi książkami, które opublikowaliśmy, wydrukowaliśmy w formie takiej papierowej, no to jak na tego typu pozycje, to jest naprawdę, zwłaszcza młodzi mi to powiedzieli, że to jest bardzo dobry wynik, ponad 1000 odsłon na Zenodo, to jest świetny naprawdę wynik.
3: Czy już myślą panie o kolejnym?
2: No oczywiście.
3: I mamy już listę nazwisk. Tutaj pani profesor zaraz powie, jaka to jest liczba, ale to tak właśnie wygląda, że pisząc o danej kobiecie, przypominamy o jej życiu, napotykamy na nowe materiały, przypominamy sobie o jej, ale ta nasza bohaterka współpracowała z inną, przecież zapomniałyśmy. Musimy do niej wrócić, a że już nie mamy miejsca w drugim tomie, no to od razu postanowiłyśmy, że zapisujemy na karteczkach kolejne nazwiska, żeby nic nam nie umknęło, ale to zawsze tak będzie, że będą kolejne bohaterki do kolejnego tomu. Na szczęście bardzo się z tego cieszymy, że tych kobiet zasłużonych dla naszego miasta, które zrobiły bardzo dużo na polu kultury, jako działaczki społeczne, lekarki, sportsmenki, polityczki, kobiety, które prowadzą biznesy, piastują stanowiska w różnych branżach, naukowczynie. Akurat w tym drugim tomie postanowiłyśmy uhonorować wiele wspaniałych profesorek, które przez lata pracowały, tworzyły uczelnie, zaczynały jeszcze w murach Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i ukończyły już 65. rok życia, bo musimy to podkreślić, że mamy taki klucz, jeżeli chodzi o dobór kandydatek do drugiego tomu. Są to panie, które ukończyły 65. rok życia i oczywiście są związane z Opolem.
5: W poprzednim tomie skupiały się panie na osobach, które były zasłużone, ale już no niestety odeszły z tego świata, to teraz już mamy to drugie kryterium. To w trzecim jakie będą osoby?
2: Tak, powyżej 40. roku życia, czyli między tym 40. a 65. rokiem życia i tu rzeczywiście ja już mam na liście przeszło 100 osób. Więc planujemy ten czwarty tom, przeznaczymy chociażby dla takich osób jak pani, czyli właśnie dla takich młodych osób, których jak wiemy ostatnio w Opolu nie brakuje, bardzo dużo młodych, fajnych dziewczyn, które ujawniają się ze swoją różnoraką działalnością, możemy w różnych sferach Opola znaleźć. Dodam tylko, że tak, w tym drugim tomie znajdują się też osoby zmarłe. Są to często osoby, o których na przykład informacje otrzymaliśmy już po opublikowaniu

wydaniu naszego pierwszego tomu o Polanek. Ktoś nam je podrzucił, ktoś nam zwrócił uwagę, że są materiały, że moglibyśmy napisać. Tak się też nieszczęśliwie złożyło, że niektóre bohaterki naszego tego drugiego tomu zmarły w trakcie jego pisania. No chociażby jedną z bohaterek jest pani Grażyna Wąsowicz, ale właśnie też dlatego zdecydowaliśmy się przyjąć to kryterium wiekowe, bo chcieliśmy jeszcze zdążyć z tymi osobami porozmawiać. Każda z nas prowadziła wywiady z tymi paniami i bardzo często okazywało się, że te panie są już poważnie chore, że to już jest ostatni moment, żeby cokolwiek były w stanie nam opowiedzieć o sobie. Także z powodu chociażby tego, że pamięć nie taka, prawda, że już wiele rzeczy zapominają. I oczywiście myśmy nawet słyszeli takie głosy, takie oskarżenia o aging,

znaleźć. Dodam tylko, że tak, w tym drugim tomie znajdują się też osoby zmarłe. Są to często osoby, o których na przykład informacje otrzymaliśmy już po opublikowaniu naszego pierwszego tomu Polanek. Ktoś nam je podrzucił, ktoś nam zwrócił uwagę, że są materiały, że moglibyśmy napisać. Tak się też nieszczęśliwie złożyło, że niektóre bohaterki naszego tego drugiego tomu zmarły w trakcie jego pisania. No chociażby jedną z bohaterek jest pani Grażyna Wąsowicz, ale właśnie prowadziła wywiady z tymi paniami i bardzo często okazywało się, że te panie są już poważnie chore, że to już jest ostatni moment, żeby cokolwiek były w stanie nam opowiedzieć o sobie, także z powodu chociażby tego, że pamięć nie taka, prawda, że już wiele rzeczy zapominają. I oczywiście myśmy nawet słyszeli takie głosy, takie oskarżenia o aging,

0: Miejmy nadzieję, że się ucieszą, że będą dumne, że ich dzieci albo wnuki będą dumne. Jedna z pań profesorek, której biogram pisałam, początkowo powiedziała: ja nie chcę być w żadnej encyklopedii, w żadnym leksykonie, bo to oznacza, że już będę chyba się wybierać na drugi świat. Jak jej przesłałam ostatnio tą ostateczną wersję tego biogramu, to na końcu mi napisała: dziękuję, cieszę się, że jestem w tym leksykonie. Więc myślę, że to jest taki duży komplement dla nas wszystkich, bo te rozmowy nie były łatwe. Nie były. No, same żeśmy stwierdziły, że pisanie pierwszego tomu, czyli o osobach zmarłych, które oczywiście napotykało na wielkie problemy źródłowe, było jednak łatwiejsze niż pisanie o osobach żywych, ponieważ te panie, o których pisaliśmy, to były panie z charakterem. Inaczej one by się w ogóle w naszym leksykonie nie znalazły. I one bardzo często zmieniały zdanie. Rozmawiało się z nimi, zapisywało się czy nagrywało się różne informacje, pisało się biogram, przesyłało im się do wglądu. No, formalnie my oczywiście odpowiadamy za wszystkie biogramy, których jesteśmy autorkami, ale zawsze do dobrego tonu należy, żeby jednak zainteresowana osoba mogła jeszcze rzucić okiem na ten biogram, mogła coś poprawić, bo przecież jej się też mogła jakaś data czy coś tam z życiorysu, jakaś nazwa firmy pomylić. No i potem nagle się okazało, że nawet jeżeli ktoś spisywał, któraś z nas spisywała wiernie z tego nagrania, które miała przed sobą, to nagle usłyszała, że to wszystko nieprawda, że to nie tak było, prawda? I teraz oczywiście problem, która wersja życiorysu powinna być przekazywana. No ale tutaj w grę najczęściej wchodziły nasz wrodzony takt, kultura osobista. No żartuję oczywiście, ale rozmowy były trudne. I rzeczywiście każda z nas stwierdziła, że pisanie tych biogramów dla pierwszego tomu było o wiele prostsze niż teraz. Aż się boję myśleć, co będzie, jak będziemy pisać ten trzeci, a zwłaszcza czwarty tom, no, z tymi osobami młodymi, które mają jakby no, swoje wizje na temat tego, co robią najlepiej.
1: Czyli poprawek, jak mam rozumieć, było dużo, no bo każdy chce wypaść jak najlepiej. Czyli ile będziemy mieli pań w tym drugim tomie?
2: Tak jak w pierwszym, bo taką przyjęłyśmy zasadę, 100 kobiet. Zawsze będzie setka. W każdym tomie będziemy się trzymać tej złotej setki.
1: To jakie historie paniom zapadły najbardziej w pamięć? No bo każda z pań rozmawiała z tymi kobietami i na pewno któreś historie no bardziej panie poruszyły, a te drugie były równie ciekawe, no ale zawsze są te takie najbardziej wyjątkowe.
2: Ja muszę powiedzieć, że ja się spotkałam z ogromną życzliwością, jak dzwoniłam do pań. Ja starałam się na początku zebrać materiał samodzielnie, oczywiście posiłkując się w przypadku bibliotekarek, bo to jest też moje środowisko, bo ja przez ponad 20 lat związana byłam z Uniwersytetem Opolskim, więc pracowałam też w Bibliotece Uniwersyteckiej, w Muzeum Uniwersyteckim, więc ja wiedziałam, gdzie są te materiały. Jestem też członkiem zarządu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, więc miałam jakby łatwy dostęp, znałam te panie, wiedziałam, jakie są ich walory, co trzeba wydobyć i jak też je podejść, jeżeli brakowało mi jakichś materiałów. Podobnie było, jeżeli chodzi o panie profesorki z Uniwersytetu Opolskiego. Ja myślę, że możemy niektóre nazwiska zdradzić. Do tej szkoły uczęszczała pani profesor Barbara Kubis, związana przez wiele lat z Instytutem Historii, pani dr Marta Hatalska-Rygorowicz, wieloletnia wicedyrektor Instytutu Historii. Mówiłyśmy także o pani magister farmacji Marii Pająk. To jest farmaceutka, która przez całe swoje życie właściwie popularyzuje wiedzę dotyczącą historii opolskiego aptekarstwa, ludzi, którzy tworzyli tutaj apteki i prężnie działali w Opolu. Znana jest także z inicjatywy nadania skwerowi, który znajduje się na rogu ulic Rejmonta Jozimskiej, imienia magistra farmacji Sylwestra Świtały, który był takim nestorem opolskich aptekarzy. Za to też została odznaczona odznaką za zasługi dla miasta Opola. No, zdradziłyśmy także, że absolwentką opolskiej jedynki była Elżbieta Zapędowska, która także znalazła się w leksykonie opolanek, czy profesor Wanda Musialik, tym razem związana z Politechniką Opolską. Oczywiście pani wieloletnia posłanka ziemi opolskiej, senator ziemi opolskiej, europosłanka Danuta Jazłowiecka, którą prezentujemy też nie tylko jako polityczkę i taką działaczkę samorządową,

0: Ale w tych biogramach starałyśmy się także zwrócić uwagę na inne takie akcenty związane z ich życiem. Na przykład po przeczytaniu leksykonu Opolanek drugiej części będziecie Państwo mogli się dowiedzieć, że pani Danuta Jazłowiecka studiowała budownictwo na Politechnice Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, obecnie Politechnika Opolska, ale jednocześnie kończyła kurs kosmetyczny, ponieważ była w ten sposób wychowywana w domu, żeby mieć jednak kilka fachów w ręku. Tak jej tata z mamą powtarzali. Ona zawsze marzyła o tym, żeby założyć taki dom towarowy, prywatny. To były lata 90., początek i ona tak chciała się zająć modą i robić pokazy mody. I w końcu ten dom towarowy zakończył się fiaskiem, choć mało brakowało, ale udało jej się otworzyć takie atelier odzieżowe, które nazwała od imienia swojej córki Sonia.
1: A pani jaką historię zapamiętała?
2: Miałam taką bardzo zabawną historię z pewną panią, no powiedzmy sobie 80 plus przynajmniej, która za Boga nie chciała podać swojego roku urodzenia. I no, musieliśmy tej pani tłumaczyć, że jeżeli nie poda tego roku urodzenia, no to ten biogram się ukaże, ale to tak będzie wyglądało nieciekawie na tle tych innych biogramów. W końcu ja już byłam bardzo zdesperowana i powiedziałam no niemalże na śladując, prawda, Marię Czubaszek, która powiedziała, że kobieta w pewnym wieku powinna ustalić sobie, ile ma lat i tego się trzymać, więc powiedziałam, to proszę zaproponować jakąś datę urodzenia i my wpiszemy właśnie taką. No ale ostatecznie ta pani się zgodziła i podała nam pełną tą datę urodzenia. No ale to też takie urocze było, tak? Bo zważywszy, że ta pani ma przeszło 80 lat, to już myślę, że nie jest to taki, to jest taki wiek, którego należałoby się raczej chwalić, prawda, niż wstydzić. Więc takie różne sytuacje. Ja wiem, największe wrażenie życiorys pani Krystyny Kek-Leszczyńskiej. To jest w ogóle ciekawa historia, ponieważ myśmy w pierwszym tomie opublikowali biogram jej mamy, Stanisławy Kek, wieloletniej nauczycielki, która między innymi prowadziła pamiętniki dotyczące tego, co się działo w czasie II wojny światowej i także tego, co tutaj było już po II wojnie światowej, kiedy cała ta rodzina z Kresów Wschodnich przybyła do Opola. Bardzo ciekawe te pamiętniki, w dużej mierze korzystał z nich także profesor Nicieja, tam pisząc swoje poszczególne tomy tej kresowej Atlantydy. No i w ten sposób też nawiązałam kontakt właśnie z jej córką, z panią Krystyną Kek-Leszczyńską. I tak od słowa do słowa okazało się, że to jest taka pierwsza bizneswoman w Opolu. To jest kobieta, która jest inżynierem, prawda, i która budowlańcem i która jako pierwsza zaraz po tym przełomie lat 89. założyła swoją prywatną firmę i tak naprawdę zawdzięczamy jej skanalizowanie i zgazyfikowanie prawie wszystkich tych dzielnic Opola i miejscowości podopolskich, które właśnie od 90. lat były kanalizowane i jeszcze pół województwa opolskiego, a na dodatek bardzo aktywnie działa też w tym ruchu Krystyn, bo jest Krystyną. No i kiedyś właśnie z tego powodu w Opolu odbył się ogólnopolski zjazd Krystyn. Więc no i plus jeszcze bardzo dużo jakichś takich ciekawych informacji związanych z jej życiem. Trzeba powiedzieć, że bardzo dużo tego typu osób jest kompletnie niedocenianych.
3: Naszymi gośćmi były Hanna Pobuk-Lenartowicz oraz Katarzyna Mazur-Kulesza, współautorki leksykonu Opolanek. Doczekamy na kolejne części i biografie kobiet, które zapisały się w historii Opola, ale i regionu. Kto wie, może w którejś z nich zdecydują się panie na zamieszczenie wywiadu z sobą.
4: SK Opole News.
3: Dorota Sań, a teraz będzie o miejscu, gdzie chore i porzucone zwierzęta mogą liczyć na opiekę i bezpieczeństwo. Hospicjum dla zwierząt pomaga najbardziej potrzebującym czworonogom. W naszym studiu jest Celina Szymik, prezeska Stowarzyszenia w Ogrodzie Wiadrusa.
4: SK Opole.
5: Stowarzyszenie to hospicjum, a hospicjum to stowarzyszenie. A czym zajmuje się hospicjum? No, opieką nad zwierzętami w stanach terminalnych, bardzo starych, bardzo chorych, takimi, które potrzebują wsparcia człowieka po to, by uwierzyły jeszcze w tego człowieka, bo wiele z tych naszych zwierząt było źle traktowanych, katowanych, bitych, głodzonych, bądź pozostawionych samemu sobie i my im po prostu dajemy możliwość wiary w człowieka, tego, co utraciły. Aktualnie mamy 22 zwierzaki, ale w tym jest 6 psów oraz koty.

0: psy właściwie wszystkie są w takich bardzo poważnych stanach. Mamy jednego takiego młodszego pieska, który trafił do nas w pakiecie z inną suczką i one bez siebie żyć nie mogły, popadały w depresję, nie chciały jeść jedna bez drugiej, w związku z czym obie w pakiecie do nas trafiły. Tamta jedna suczka już odeszła, druga młodsza została i żyje sobie razem z naszymi seniorami. Wnosi troszeczkę takiej świeżości, bo to jest młodszy pies, ale też starzeje się z nami, będzie się starzała, pewnie będzie chorowała i będzie od nas otrzymywała opiekę.
1: No, a na razie wspiera inne zwierzęta. Zawsze to jest tak, że jednak jak piesek widzi, że drugi ma więcej energii, to też bardziej się mu chce żyć. To w sumie tak jak z ludźmi. Ludzie mają podobnie, energią koło siebie się wymieniają. A gdzie państwo się znajdują?
0: Siedziba nasza mieści się w Olbrzyszowicach 94. To jest gmina Lewin Brzeski. Tam sobie mieszkamy pod lasem, mamy kawałek ziemi i tam w sobie funkcjonują nasze zwierzaki.
1: I jak długo to już trwa?
0: Oj, jakbym miała tak wrócić myślami do przeszłości, to tak formalnie to trwa od 2018 roku, bo wówczas powstało stowarzyszenie. Natomiast pomocą zwierzętom wraz z mężem, bo z mężem prowadzimy to hospicjum, no tak chyba od zawsze się zajmowaliśmy, pewnie troszeczkę inaczej, bo może na mniejszą skalę, ale odkąd jest hospicjum, to rzeczywiście to jest taka robota 24 godziny na dobę, tak mówiąc wprost, a też jesteśmy osobami pracującymi na zewnątrz. To hospicjum to jest tylko wyłącznie taka nasza praca, czy działalność charytatywna, za którą też nie pobieramy żadnego wynagrodzenia. Robimy to z potrzeby serca i po to, żeby tym naszym zwierzakom było najzwyczajniej w świecie lepiej.
1: No właśnie, to kiedy doszło do takiego pomysłu, żeby właśnie takie hospicjum stworzyć? Czy to była odpowiedź na brak takiego miejsca tutaj na Opolszczyźnie?
0: No może bym zaczęła od tego, że właśnie te staruszki, te stare, takie chore zwierzęta, bardzo bezradne, one zawsze zajmowały w naszych sercach, mojego męża, zajmowały takie szczególne miejsce. To znaczy, bardzo kochamy szczeniaczki, młode pieski, ale te seniorki są dla nas najbardziej ukochańsze i nimi się zawsze zajmowaliśmy. No i w pewnym momencie postanowiliśmy, że usankcjonujemy tą naszą działalność poprzez powstanie stowarzyszenia, po to też, żeby było nam troszeczkę lżej, żeby mieć nad sobą taką osobę prawną, czyli instytucje, organizacje pod sztandarem, której będziemy mogli działać. No i samo stowarzyszenie powstało właśnie w 2018 roku.
1: Mówiła pani, że mają państwo i pieski, i kotki. A czy zdarzają się też inne zgłoszenia dotyczące innych zwierząt? I czy są w ogóle państwo w stanie takie przyjąć? Bo wiadomo, zwierzęta są różne, w różnym wieku i na różnym stopniu choroby rozwijającej się. Więc jak to wygląda z tej perspektywy, jeżeli ktoś zgłosiłby się z innym zwierzęciem niż kot czy pies?
0: Tak, zdarzają się takie sytuacje, natomiast nie znamy się na opiece nad innymi zwierzętami. Zdarzało nam się zgłoszenie, czy przyjmiemy jakąś kozę, jakiegoś konia, natomiast nie mamy do tego ani możliwości, ani nie znamy się. W związku z czym zawsze staramy się pomóc poprzez to, że dajemy kontakt do organizacji bądź instytucji, które zajmują się tego typu zwierzętami, no bo my chcemy pomagać, nie szkodzić. Branie do siebie zwierzęcia, którego się nie zna, w sensie nie wie się, jak zachować jego dobrostan, no to powoduje się, że szkodzimy takiemu zwierzakowi.
1: To gdzie można się zgłosić, jak ktoś ma takie większe zwierzę, na przykład tego konia bądź kozę?
0: No na przykład odsyłamy do Fundacji Centaurus. Jeśli chodzi o zwierzęta dzikie, mamy tutaj w Opolu świetną fundację ABI, która zajmuje się ptakami, zwierzętami dzikimi. To może już pani Marta, niezastąpiona, powinna więcej powiedzieć na temat swojej fundacji, no ale tak, mamy, musimy o tym pamiętać. Przy czym oczywiście chcę tutaj zaznaczyć, że wszystkie fundacje mają, nie są z gumy, wszystkie fundacje mają jakieś swoje możliwości, czasami właśnie muszą odmówić przyjęcia kolejnego zwierzęcia, no właśnie dlatego, żeby zachować dobrostan innych zwierząt i tego potencjalnego kolejnego przybysza.
1: No właśnie, i w państwa przypadku również pewnie tak jest, że nie wszystkie pieski i kotki uda się do siebie zabrać. Jak wygląda wtedy taka, można powiedzieć,

0: selekcja?
1: No, selekcja jest prosta. Mamy miejsce, bądź tego miejsca nie mamy. Mamy ograniczone miejsce, mamy ograniczony czas i tym niestety musimy się kierować. No właśnie cały czas zaznaczam, po to, żeby pomagać, a nie szkodzić. W związku z czym, jeśli wiemy, że nie jest możliwe przyjęcie kolejnego zwierzęcia, bo już nie mamy tego miejsca, mamy ograniczone możliwości też czasowe i no, finansowe, nie ukrywajmy, no to czasami musimy odmówić osobie, która zgłasza się z prośbą o przyjęcie takiego zwierzaka, ale wówczas staramy się podpowiedzieć, do jakich miejsc jeszcze może się udać, zadzwonić, porozmawiać, czy ktoś przyjmie to konkretne zwierzę.
0: A czy od Państwa też można adoptować te zwierzęta, jeżeli ktoś ma możliwość opieki nad nimi oczywiście, żeby im było jak najlepiej?
1: Co do zasady, nie prowadzimy adopcji zwierząt, które są nieadopcyjne. To znaczy, do nas w większości trafiają właśnie zwierzęta nieadopcyjne, takie, które przez wiele lat nie znalazły domu, żyły w schroniskach wiele lat, tam się zestarzały albo wręcz uległy jakiemuś wypadkowi i są niepełnosprawne. W związku z czym zwierzę w momencie, kiedy do nas trafia, ono już u nas zostaje. Nie chcemy zmieniać miejsca pobytu starego, chorego zwierzaka, często z demencją, no bo to nie jest dla niego dobre.
0: A jak ludzie mogą pomóc w takim razie, żeby właśnie polepszyć dobrostan tych piesków, tych kotków, wpłacać pieniądze, czy może właśnie przywieźć karmę?
1: U nas zawsze potrzebna jest specjalistyczna karma, ponieważ mamy zwierzęta, które cierpią na różnego rodzaju choroby i karmimy je karmą weterynaryjną w większości. Aktualnie karma hepatiale oraz gastrointestinal, czyli tam dla zwierząt z takimi problemami jelitowymi i z problemami z wątrobą, z trzustką, więc taką karmę aktualnie przyjmujemy. No i karma dla kotów, bo to jest dla nas ogromna potrzeba. Mamy tych kotów 16, ale także dokarmiamy koty wioskowe, które również i sterylizujemy i leczymy, jeśli jest taka potrzeba. Wspieramy również panie karmicielki, które no, często są seniorkami same i próbują dokarmiać te zwierzęta w większości z własnych słabych, kiepskich emerytur. Także też wspieramy te panie. Mamy taką sieć, to w głównej mierze kobiety są, dlatego mówię panie, ale też mamy takiego pana w Brzegu między innymi, który pięknie się opiekuje kotami. Jego również wspieramy karmą. Także no, główna potrzeba nasza to karma. Oczywiście środki na leczenie, bo to jest bardzo znaczny wydatek naszego hospicjum. Pampersy dla psów oczywiście, ale też ważne jest to, żeby udostępniać nasze posty, żeby przybywać na nasze inicjatywy, które organizujemy. Za chwilę będziemy robić drzwi otwarte, na które serdecznie zapraszamy. W Brzegu wsparliśmy taką grupę nieformalną, która realizuje działania na rzecz lokalnych zwierząt, lokalnego schroniska. Także no, to są takie działania, które można udostępniać, żeby one szły po prostu w świat.
0: I gdzie wtedy taką karmę przywozić? Do Państwa bezpośrednio do siedziby, czy jednak jest jakieś inne miejsce?
1: Karmy zbieramy u nas, w naszej siedzibie. Można wysłać paczkomatem, można wysłać pocztą, można zadzwonić i przyjechać do nas. Chętnie zawsze gości witamy, nasze zwierzaki również chętnie gości witają, także można oczywiście przyjechać samodzielnie i przywieźć, jak i wysłać pocztą, bądź paczkomatem.
0: A jeśli chodzi o zbiórki, to mają Państwo właśnie założoną zbiórkę na przykład internetową, na którą można wpłacać?
1: Mamy konto bankowe, na które można wpłacać środki. Ono się znajduje na naszej stronie internetowej, także serdecznie zapraszamy na naszą stronę www.wogrodziewiadrusa.pl. Mamy również zbiórkę między innymi na takiego naszego seniorka Judzia, który przyjechał do nas z Ukrainy, bo dla nas nie ma granic, jeśli chodzi o zwierzęta. To znaczy pomagamy tam, gdzie możemy. No akurat Juzio przyjechał do nas z Ukrainy. Jest bardzo starym pieskiem, chorym, ale widać już po tych tygodniach, kiedy on u nas przebywa, że ta pomoc, którą mu udzieliliśmy, przynosi efekt. Już jest w coraz lepszej formie. Natomiast no, na leczenie, na leki potrzeba jest nam środków.
0: No właśnie, są jeszcze takie historie, o których może nasi słuchacze mogliby usłyszeć. Właśnie jeśli chodzi o zwierzęta, które do Państwa trafiły. Tutaj jest piesek z Ukrainy.

0: No ale każdy pies to też inna historia.
1: Każdy pies, każdy kot to inna historia, chociaż łączy je jeden mianownik. To znaczy, że gdzieś kiedyś to człowiek zgotował im ten los. Ale no, jeśli chodzi o takie ciekawe historie, no to mamy historię Jadzi, takiej malutkiej seniorki, waga 2800 żywej wagi. Jadzia 12 lat, ma jeden ząbek tylko, ale odkąd u nas jest, tak bardzo pięknie się otworzyła. Jest naprawdę takim śmiesznym pieskiem, bardzo nieangażującym, ale jednocześnie takim charakternym. Ale oczywiście tu chodzi o to, żeby pokazać, żeby się nie bać adopcji starych zwierząt, chorych zwierząt. Jakby musimy sobie zdawać z tego sprawę, że one są pewnie bardziej wymagające i pewnie szybciej je pożegnamy, niż gdybyśmy wzięli szczeniaka. Ale naprawdę dają te zwierzaki ogromną miłość nam i ogromną satysfakcję z opieki nad nimi. Także zachęcam, oczywiście pamiętajmy, że to musi być odpowiedzialna, przemyślana adopcja, obgadana z rodziną, ale warto, a na pewno nie ma się czego obawiać.
0: A często wpływają do Państwa właśnie takie zgłoszenia z Opolszczyzny, że ktoś potrzebuje właśnie, żeby takiego pieska do Państwa oddać?
1: Z całej Polski do nas spływają prośby, bo już gdzieś tam na całą Polskę jesteśmy znani. Natomiast mówię, nie przyjmujemy zwierząt ponad stan, przyjmujemy tylko tyle, ile jesteśmy w stanie bezpiecznie, higienicznie i dla nich właściwie z właściwym dobrostanem, z zachowaniem tego dobrostanu opiekować się nimi.
0: Też wspomniałyśmy o tym, że ważne jest to promowanie. Czy Państwo też, jeżeli ktoś ma właśnie takie warunki, pomagają znaleźć pieski, które właśnie wymagają szczególnej opieki? No bo tutaj między stowarzyszeniami, schroniskami Państwo wszyscy się znają i na pewno wiedzą, które pieski i kotki wymagają większej opieki, a które mniejszej. I jeżeli ktoś może zaadoptować takiego pieska, to pomagają Państwo też, bądź kotka?
1: Na pewno kierujemy w odpowiednie miejsca. No bo jesteśmy trochę jedną wielką rodziną, to znaczy ludzie, którzy opiekują się zwierzętami, dbają o zwierzęta, pracują w schroniskach, działają w stowarzyszeniach, my jesteśmy jedną wielką rodziną, działamy do jednej bramki, znamy się i w ten sposób sobie też możemy pomagać, że jeśli ktoś trafia do nas i szuka zwierzaka, to my wiemy, do kogo pokierować, czy w które miejsce pokierować, żeby ten ktoś znalazł tego swojego przyjaciela.
0: A u Państwa też można jakoś inaczej pomóc, oprócz jeszcze tej karmy i pieniążków, bo chodzi mi bardziej o to, czy można zostać takim wolontariuszem, przyjść właśnie oprócz tego, żeby odwiedzić, to jeszcze zaopiekować się, może, nie wiem, wyczesać, pomóc w pielęgnacji.
1: Tak, oczywiście, można do nas przyjść, wcześniej oczywiście umawiając się, no bo tak jak powiedziałam, jesteśmy oboje pracującymi ludźmi. I ten też dostęp do nas jest może nie taki 24 godziny, chociażbyśmy chcieli, no ale nie jest to aktualnie możliwe. Można się umówić, przyjść wtedy w miłej atmosferze, wypijemy kawę, herbatę, ktoś sobie wyprowadzi zwierzaka, może go sobie wyczesać, porozmawiać z nim, opowiedzieć mu o swoich kłopotach, bo zwierzęta bardzo dobrze działają terapeutycznie i są dobrymi słuchaczami. Nie wchodzą w głos, także można oczywiście też przyjść i sobie pouczestniczyć w życiu hospicjum.
2: Naszym gościem była Celina Szymik, prezeska Stowarzyszenia w Ogrodzie Wiedrusa. Możecie ich wesprzeć. Kolejne zwierzęta czekają na szansę na godne życie.
3: SK Opole News.
2: Dorota Sanie, rycerzem i księżniczką w Opolu może być każdy. Wystarczy się zgłosić do Opolskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych Wiwern. Pasjonaci historii poznają tajniki władania bronią, ale i średniowiecznej kuchni, czy dawnych metod szycia strojów. I spotykają się w Opolu i Wrocławiu, powiedział nam Michał Smoliński, prezes Wiwerna.
3: SK Opole.
4: Zgadza się, rzeczywiście w Wrocławiu, także tam jest potężna grupa, naprawdę. W Opolu jest nas trochę mniej, bo i miasto jest mniejsze. Stąd też chcemy troszeczkę wyrównać ilość członków w obu tych miastach.
5: Jakie osoby mogą każdego roku zasilić wasze szeregi? Czy to muszą być doskonali znawcy historii? Czy jedno tak, można być w tym trochę zielonym?
4: Zgadza się, można być kompletnie zielonym. Tutaj nie mamy żadnych wymagań na początek. Liczy się tylko chęć działania, zaangażowanie, no i chęć nauki. Nie trzeba od razu zrobić z siebie profesora historii, ale jakieś podstawowe informacje odnośnie historii, no trzeba będzie przyswoić w trakcie uczestnictwa w grupie.

0: każdego zapraszamy, też niezależnie od wieku, bo u nas są osoby, które mają po lat kilkanaście, są osoby, które mają lat ponad 60, więc to nie jest tak, że ktoś jest za stary na rekonstrukcję. W każdym wieku da się tutaj odnaleźć coś dla siebie ciekawego.
1: Z tego, co pamiętam, zajmujecie się kilkoma okresami historii, choć głównie skupiacie się na średniowieczu. Czy u was trzeba wybrać jakąś konkretną epokę, którą się będzie taka osoba zajmować?
0: I tak, i nie. Rzeczywiście docelowo dobrze jest wybrać sobie jeden okres, na którym się skupimy, dlatego że wtedy da się go zrekonstruować po prostu na najwyższym poziomie. Aczkolwiek u nas jest taka nietypowa sytuacja, mamy potężny magazyn strojów i uzbrojenia, więc nawet jeżeli ktoś zdecydowałby się odtwarzać Wikinga, to w trakcie sezonu, który no, to jest kilkadziesiąt imprez w roku, może spokojnie zmieniać te epoki, nawet biorąc od nas ten sprzęt na jakąś imprezę, więc Wiking spokojnie może się przebrać w strój późno-średniowieczny i jechać na przykład na Grunwald, czy na jakąś naszą imprezę na zamkach.
1: A czy trzeba się uczyć mówić staropolskim językiem?
0: Absolutnie nie trzeba, aczkolwiek gdyby ktoś miał taką ochotę, to jest to temat no, na pewno ciekawy, więc dałoby się to rozwinąć. Kiedyś rzeczywiście parę osób u nas troszeczkę o ten temat zahaczało, aczkolwiek nigdy to nie było jakoś szczególnie rozwinięte.
1: To na razie pieśń przyszłości, a skupmy się na przeszłości, czyli jak wspomniałeś, każdego roku organizujecie wiele rekonstrukcji historycznych.
0: Zgadza się. Co roku bierzemy udział w kilkudziesięciu imprezach. Jak najbardziej miesiąc w miesiąc coś robimy. Jeździmy po zamkach, one nas nie ograniczają pogodowo, więc nawet w środku zimy zdarza się, że na zamkach występujemy. Czas na udział w treningach, warsztatach, można się oprzeć w strój.
1: No tak, bo u was trzeba samemu coś uszyć.
0: Strojów nigdy dość. To jest tak, że można korzystać z tego, co mamy, ale na dobrą sprawę docelowo każdy obszywa się w jakiś własny strój i tu jesteśmy w stanie pomóc. Mamy całą pracownię krawiecką, mamy maszynę do szycia, mamy sprzęt do szycia ręcznego, jest u nas też tkactwo, nawet ostatnio pojawiło się barwienie naturalne, także tutaj da się zrobić strój na naprawdę wysokim poziomie, jeżeli ktoś chce, bo jeżeli ktoś nie ma takich aspiracji, oczywiście może coś takiego kupić. Jest mnóstwo rzemieślników, którzy to robią, więc to wcale nie jest tak, że trzeba przyjść i koniecznie szyć, jeżeli ktoś na przykład chce tylko strzelać z łuku.
1: Jeżeli chodzi o te stroje, to szyjecie je właśnie takimi dawnymi metodami, czy bardziej już tymi nowoczesnymi?
0: To zależy, jakie stroje. Jeżeli mamy takie stroje rzeczywiście, które prezentujemy, to staramy się, żeby one były no, wykończone dokładnie tak, jak trzeba, aczkolwiek są stroje, które na przykład ubieramy, powiedzmy gruba tunika wojenna, która jest ubierana pod zbroję i ona się niszczy. Także tutaj zdarza się, że ona jest rzeczywiście na przykład szyta maszynowo i tylko wykańczana ręcznie, ponieważ no, to jest szycie ręczne, jak Państwo zobaczą, jak ktoś dołączy, to jest dużo pracy. Także wykończenie jak najbardziej, szwy nośne, różnie zależy od stroju.
1: No ale nie tylko stroje, my żyły księżniczki i rycerze kiedyś i właśnie nie tylko wy tym żyjecie, bo też macie właśnie mnóstwo różnych dodatkowych rzeczy, jak chociażby broń, jak wspomniałeś, te łuki, czy właśnie miecze różne i różne inne te takie artefakty przyszłości, to czy właśnie je też trzeba zrobić?
0: Niektóre tak, aczkolwiek do niektórych trzeba rzeczywiście porządne wyposażenie. Mamy co prawda swoją kuźnię, w której można wykuć jakieś podstawowe elementy, ale żeby wykuć miecz, czy wyklepać z blachy jakieś elementy zbroi, to już trzeba mieć dużo większe umiejętności niż podstawowe, także większość takich rzeczy trzeba kupić rzeczywiście, ale też zachęcamy do rozwoju w kierunku rzemiosła, bo to jest coś bardzo ciekawego i przez ostatni rok rzeczywiście udało się zebrać grupę ludzi, którzy zajmują się zarówno szyciem, jak i właśnie kowalstwem, obróbką drewna, no i to już jest potężna ekipa, która daje radę robić sporo rzeczy, których nie robiliśmy w poprzednich sezonach. Nowości jest rzeczywiście mnóstwo i to jest mnóstwo osobowości, które wnoszą coś od siebie, ponieważ no my jakieś mamy swoje kierunki rozwoju, ale jesteśmy bardzo otwarci na to, co chcą robić u nas osoby nowe. Te osoby nowe dużo nowego zrobiły. Także tutaj rzeczywiście zarówno kwestie rzemieślnicze, jak i kwestie chociażby bojowe, no to się bardzo rozwinęło. Ostatnio też doszło czerpanie papieru, także tych rzeczy cały czas jest dużo nowych.
1: Jakieś wiedźmy doszły?
0: Tak, kilka doszło. Tak, rzeczywiście wiedźm się zrobiło sporo, więc już mały sabat, można powiedzieć. Ale nie wszystkie są wiedźmami, niektóre są tylko zielarkami, także tutaj można to podzielić w zależności od potrzeb.

0: dobrze pasują, a w innych no, absolutnie by się nie nadawały. Na przykład są takie miejsca, które są bardziej związane z kościołem. Wtedy zielarstwo wchodzi w grę, ponieważ one były akceptowane w średniowieczu, tylko oczywiście w odpowiedni sposób musiały być zaprezentowane i tutaj tak to wyglądało.
1: Broń, czy właśnie ona jest bezpieczna?
0: To jest broń stalowa, także ona oczywiście ma swoje prawa, dlatego trzeba zachowywać rozsądek. To jest bezpieczne, jeżeli się tego używa z głową, jeżeli mamy ubrane pełne zbroje, które są dobrze zaprojektowane, no to wtedy jest to bezpieczne. Zresztą prowadząc treningi też bardzo zwracam uwagę na to, żeby zacząć od treningów, które dopiero wprowadzą ludzi w podstawy. Muszą nauczyć się pewnych technik, zasad BHP i dopiero wtedy mogą przejść do jakichś sparingów w zbrojach, ponieważ no, z tym nie ma żartów. Tutaj oczywiście są w środowisku ludzie, którzy po prostu biorą miecz i walczą, no ale kończy się to różnie. U nas jednak tych wypadków nie ma, dlatego że bardzo ostrożnie do tego podchodzimy. To są już lata doświadczeń, także wiemy, czego unikać. Więc jeżeli tylko będziecie przestrzegali naszych zaleceń, no to nie będzie problemu.
1: Czyli wszystko zgodnie z zasadami. Jeżeli jeszcze chodzi o samą wiedzę historyczną, z tego co pamiętam, to posiadacie jakieś woluminy swoje?
0: Tak, rzeczywiście biblioteka cały czas się powiększa. No to jest potrzebne. Musimy skądś czerpać wiedzę. Oczywiście są źródła historyczne przeróżne. To może być ikonografia, mogą być stare dokumenty, traktaty, z tego jak najbardziej korzystamy, ale współczesne opracowania też są bardzo cenne, ponieważ no, historycy potrafią znaleźć dużo informacji, takich, które są rozsiane po różnych źródłach, więc kupujemy książki zarówno specjalistyczne, na przykład o strojach, o uzbrojeniu, o wzornictwie, ale też bardziej ogólne, na przykład o historii Polski, historii Śląska, czy o historii konkretnych książąt. Także można z tych książek korzystać, no jest to bardzo przydatne, ponieważ nie trzeba koniecznie chodzić po bibliotekach jakichś zewnętrznych. Wystarczy u nas działać w grupie i mamy na miejscu książki.
1: Która rekonstrukcja sprawiła wam jako grupie największą taką radość, która była taką dziecięcą igraszką, że podeszliście do tego jak do typowej takiej zabawy?
0: Ojejku, tutaj trudno wybrać, ponieważ coś takiego zdarza się bardzo często. To są zawsze ciekawe wydarzenia. Najbardziej na zamkach, ponieważ to są miejsca, które mają niesamowity klimat, więc tam się naprawdę można wczuć w tego ducha średniowiecza i to chyba nie zależy od zamku, w którym działamy. Działamy na zamku Tenczyn, na zamku Kliczków, byliśmy też w Otmuchowie, no i we Wrocławiu, także działamy w podziemiach zamku, bo tylko tyle z niego zostało naprawdę resztki, aczkolwiek bardzo efektowne resztki, także tam też się spotykamy na warsztaty i no samo to miejsce potrafi zbudować naprawdę coś niesamowitego.
1: A jeżeli chodzi jeszcze o tę rekonstrukcję, to która na przykład była najtrudniejsza? Gdzie wam się najtrudniej rekonstruuje właśnie jakieś historyczne wydarzenia?
0: Myślę, że z punktu widzenia takiego technicznego to nie jest to już problem, bo to jest tyle lat, w których mogliśmy się nauczyć tego. Jeżeli są jakieś trudności, to najwyżej są to trudności, powiedzmy, personalne, jeżeli współpracuje się z kimś, kto jest trudny, ale to się na szczęście rzadko zdarza. Także raczej jest to coś, co robimy standardowo i, no i tutaj jest generalnie bezstresowo. Oczywiście są rzeczy, które są większym wyzwaniem. Na przykład jeżeli na jedną imprezę trzeba zebrać powiedzmy 15-20 zbrojnych, no to trzeba się zgrać w jednym terminie. Wszyscy muszą mieć przygotowany dobry sprzęt. No i to wymaga troszeczkę takiego działania na zapleczu, ale jak najbardziej jest to coś, co jest wykonalne.
1: No właśnie, co wy najczęściej rekonstruujecie? Jakie wydarzenia z historii?
0: Mamy kilka epok. Takie, którymi się zajmujemy najczęściej, to jest wczesne średniowiecze, czyli to jest ten okres IX-X wieku, Słowianie, Wikingowie. Jest to coś, co jest związane z naszym regionem też, no i jest bardzo ciekawe po prostu. Oprócz tego wiek XIII-XIV, czyli to jest ten okres już, gdzie wchodzi rycerstwo ciężkozbrojne, coraz częściej pojawiają się zbroje płytowe, damy mogą mieć naprawdę piękne suknie, takie dopasowane do sylwetki. No i też troszkę późniejsze epoki. Mamy troszkę osób zajmujących się wiekiem XV i wiek XVII się u nas rozwinął. W tym momencie właśnie dużo ludzi się oprzywa w stroje XVII-wieczne. To jest zupełnie inna epoka, bo to już dużo po średniowieczu, ale jest to też bardzo interesujące i daje wiele nowych możliwości.
1: Są jakieś bitwy bądź jakieś określone wydarzenia, które co roku powtarzacie i inscenizujecie?
0: Co roku jesteśmy na zamku w Kliczkowie. Zresztą tam działamy na stałe, tam jesteśmy no, kilkadziesiąt razy w roku, można powiedzieć. Oprócz tego co najmniej dwa razy w roku jesteśmy na zamku Tenczyn pod Krakowem i to są takie nasze dwa stałe punkty. W pozostałych miejscach bywamy niekoniecznie co roku, czasami co dwa lata. To jest na przykład Głuchołazy, Otmuch,

0: Kraków, w Brzegu bywaliśmy często, także tutaj się powtarzają rzeczywiście te same miejsca. I jest to coś dobrego, ponieważ możemy pokazać, jak się zmieniamy też. Ludzie na miejscu to dostrzegają, jakie są nowości.
1: A czy mówimy o miejscach, w których byliście na tych na Opolszczyźnie, co najczęściej rekonstruujecie? Co pokazujecie Opolanom, jaką ich historię pokazujecie?
0: Najczęściej to jest rzeczywiście historia tutaj lokalna, ponieważ zajmujemy się Piastami, więc odtwarzaliśmy książąt piastowskich, między innymi Kazimierza Opolskiego, Władysława Opolczyka, Władysława Opolskiego, także ich tam kilku było. I to jest coś, co się dobrze sprawdza, ponieważ ludzie są ciekawi tej historii lokalnej, a nie zawsze ona jest przedstawiana w książkach w sposób kompletny, w sposób interesujący dla takiego typowego odbiorcy, dla którego niektóre szczegóły są po prostu nudne, a my możemy to przemycić w taki sposób, który jest nieco inny niż książkowy. Oprócz tego jeszcze od zeszłego roku rozwijamy coraz bardziej kwestię wczesno-średniowiecznego grodu na Ostrówku, bo to jest, zaczęliśmy wcześniej, ale teraz to już tak rzeczywiście przybrało na sile. To jest temat, który jest wśród popularny coraz bardziej znany i to jest świetne.
1: Czyli w sumie to nie wystarczy mieć tę wiedzę historyczną, ale chyba jakieś umiejętności teatralne w waszej grupie też się przydadzą, bo jednak musicie często w jakiś sposób opowiadać o tej historii w taki sposób bardziej przystępny, no i nie oszukujmy się, no teatralny.
0: Zgadza się, to też się zdarza. Było kilka okazji, na przykład związanych z tysiącleciem Królestwa Polskiego. Nawet nie potrafię powiedzieć, ile takich występów zrobiliśmy z tym związanych, ale było kilka razy odtwarzanie koronacji Bolesława Chrobrego. Mieliśmy taką sytuację, że odtwarzaliśmy spotkanie Bolesława Chrobrego i cesarza Ottona III. Także to były bardzo ładne sceny, świetne imprezy. Mamy z tego dużo ciekawych zdjęć. Też można je zobaczyć na naszej stronie na Facebooku. Zapraszam tam grupa rekonstrukcji historycznej Wivern albo wivern.pl w wyszukiwarce, też Państwa przekieruję.
1: Czyli jeśli dobrze rozumiem, rekonstrukcje tak naprawdę polegają na tym, że albo na przykład właśnie jest, uznajmy jakiś jarmark i tam jesteście zapraszani, właśnie jarmark historyczny, jesteście zapraszani i też przedstawiacie różne rzeczy, pokazujecie, prowadzicie różne warsztaty dla ludzi, na przykład właśnie z zielarstwa, na przykład ze strzelania z łuku, ale też są takie wydarzenia, kiedy po prostu wy inscenizujecie już na takiej jakby scenie jakiś fragment historii, tak?
0: Dokładnie tak, tu opcji jest bardzo dużo, a są też rzeczy, które robimy typowo dla siebie, bo to też jest tak, że my oczywiście jesteśmy mocno otwarci na publiczność, to jest taka nasza główna działalność, ale przy Zamku Kliczków budujemy też taką małą wioskę średniowieczną i tam się spotykamy też rekreacyjnie, także tutaj jest dużo możliwości do spędzania wolnego czasu. Też w naszej siedzibie czasami spotykamy się po prostu, żeby porozmawiać, pograć w gry planszowe. Także jest to nie tylko grupa, która skupia się na jakichś takich eventach typu edukacyjnych, ale po prostu duża, no bardzo duża grupa, ale znajomych.
1: Nie wiem, czemu jak myślę o rekonstrukcji, to mi się kojarzą trochę amerykańskie filmy i troszeczkę ci tak zwani nerdzi, którzy, jak to mówili ludzie, biegają po lesie z bronią. Czy u was też są takie wydarzenia?
0: Nie, to jest tak, że środowisko amerykańskie, o którym tutaj pani mówi, jest mocno odmienne od naszego. Także powiedzmy, że 20 lat temu to mogło tak u nas wyglądać w Polsce. Teraz to już jest jednak mocna profesjonalizacja, także jeżeli coś robimy, to no jednak robimy to porządnie i u nas nawet ludzie, którzy są młodzi, też podchodzą do tego poważnie, bo o to chodzi, żeby dobrze się bawić, ale żeby to robić rzeczywiście coś wartościowego.
1: No właśnie, i jakie są największe właśnie w waszej grupie takie korzyści z tego, że się w tej grupie jest? Oczywiście oprócz tego, że posiądzie się dodatkowo wiedzę, bo tego nigdy mało.
0: To zależy, jakie kto ma priorytety, bo można uczyć się umiejętności takich manualnych, można dowiedzieć się sporo rzeczy merytorycznie, ale niektórzy przychodzą do nas głównie po to, żeby znaleźć jakąś grupę, z którą można będzie spędzać czas. A ta rekonstrukcja bywa przy okazji niejako. Oczywiście potem się wciągają w to, ale początki bywają bardzo różne. Niektórzy nie mają nic wspólnego z historią, interesują się na przykład tylko fantastyką. Od tego zaczynają, bo na przykład chcieliby powalczyć mieczem, postrzelać z łuku. I to też jest dobry start, także jak najbardziej takie osoby też zapraszamy. To jest coś, od czego można zacząć, a potem można wybrać sobie coś, co jest bardziej związane z historią i to rozwijać.
2: Naszym gościem był Michał Smoliński z grupy rekonstrukcji historycznych Wivern, a ja dodam, że każda księżniczka, wiedźma, rycerz czy kowal mogą dołączyć do grupy. Jak nie dziś, to jesienią, gdy już pozna swój nowy plan. Wiecie, harmonogram bitew, balów i plebejskich jarmarków.
3: To jest Radio.

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo

0: emocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w

0: Jesteśmy po burzy, już siedzimy w ciszy. Wpatrzeni w telefony, mijają godziny. Chcę poczuć twoją skórę, kiedy mnie całujesz. Wszystko się wywraca, płonie parę mózgów.
1: To jest radio S.

0: promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
0: Autopromocja.

SK. Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płci.